0: czasie tej inwestycji.
1: O szczegółach nasza reporterka Anna Połamar.
2: Śledczy będą sprawdzać, czy sposób przeprowadzenia modernizacji nie naraził gminy miasta Szczecin na szkody majątkowe. Chodzi o odpady, kruszywo i stal, które zostały po wyburzeniu łącznic trasy zamkowej. Remont cały czas trwa. W najbliższych tygodniach kierowcy nie pojadą prawą jezdnią. Chodzi o nitkę wyjazdową trasy. Do wiosny przyszłego roku wyremontowane zostaną estakady, mosty i łącznice. Koszt tej inwestycji to 84 miliony złotych.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: W faktach wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
4: I wie pan, co się stało 30 września 2006 roku?
5: 30 września 2006 roku. O matko, jestem historykiem, ale nie przypominam sobie.
4: No, powinien pan pamiętać. Tak? Rozwiązano WSI.
5: Rozwiązano WSI, no tak. To jest, ustawa, to jest ustawa z czerwca.
4: Co z tym raportem?
5: Ustawa z czerwca 2006 roku.
4: Co z tym raportem? Miał być odtajniony raport przez prezydenta. Mhm. To już były ostatnie kroki podejmowane i nic.
5: No, zrobiliśmy to, co było możliwe w granicach obowiązującego prawa, czyli...
4: Czyli nie będzie odtajniony.
5: Przede wszystkim, panie redaktorze, analizy od sierpnia zeszłego roku były prowadzone przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Przygotowano propozycję odtajnionego aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, w jakim zakresie można te dane ujawnić, ten dokument i w wersji niejawnej, i tej przygotowanej do odtajnienia trafił do marszałków Sejmu i Senatu, zgodnie oczywiście z przepisami prawa, czyli z tą ustawą z czerwca 2006 roku.
4: Nie, kontrasygnata premiera, oczywiście.
5: I właśnie, i tutaj pan premier zapowiedział, że nie złoży swojej kontrasygnaty. Rządzący powiedzieli, że nie zrobią tego. Zatem pan prezydent tego dokumentu nie skierował, że mówił o tym wyraźnie podczas konferencji prasowej kilka tygodni temu.
4: Tak, przed, dokładnie, 4 tygodnie temu mniej więcej.
5: Przed Pałacem Prezydenckim. Znaczy, to wszystko zależy od pana premiera. Jeżeli pan premier zdecyduje się na kontrasygnatę, to ten dokument nawet jutro mógłby być odtajniony, panie redaktorze. Wystarczy kontrasygnata
4: ale
5: pana premiera.
4: Ale kontrasygnaty nie będzie, czyli nie będzie ujawnienia?
5: No, ale to nie jest decyzja pana prezydenta, tylko pana premiera Donalda Tuska.
4: Ma pan dostęp do broni?
5: Nie, nie mam.
4: Nie ma pan. Nie chciałby pan mieć?
5: To jest dyskusja, panie redaktorze, która powinna się rozpocząć.
4: Dyskusję rozpoczął prezydent, ale ja się pytam pana, czy pan by chciał mieć dostęp do broni?
5: Chciałbym mieć pozwolenie na broń, nigdy się o to nie starałem.
4: Dlaczego się pan nie starał?
5: Nigdy się nie starałem, bo ten proces uzyskania pozwolenia na broń jest bardzo trudny. Chociaż zdarzało mi się oczywiście chodzić na strzelnicę i strzelać. Ale w sytuacji politycznej, w sytuacji geopolitycznej, w której znajduje się Polska, rozpoczęcie dyskusji na temat dostępu do broni nie jest niczym złym. Mniej niż 1% Polaków ma jakiekolwiek bycie z bronią palną.
4: Tylko dodajmy, że te polskie przepisy są bardziej skomplikowane niż przedstawiał prezydent, bo na przykład mamy dostęp do broni bez pozwolenia czarnoprochowej, ona też zabija.
5: Jasne. I właśnie, i dlatego ta dyskusja nad... I dobrze, że pan dotknął tego problemu, panie redaktorze, dlatego, że dyskusja nad dostępem do broni palnej musi obejmować wszystkie aspekty, także jeżeli chodzi o broń czarnoprochową, która nie wymaga zezwoleń, także jeżeli chodzi o różnego rodzaju broń pneumatyczną, którą można kupić w sklepach z militariami bez żadnego zezwolenia, a ta broń również może wyrządzić krzywdę, więc w rękach osób, które nie są odpowiednio przygotowane i przeszkolone, to jest narzędzie, które może zabić.
4: Tylko o to, żeby ułatwić, ale też, żeby pewne rzeczy utrudnić być może.
5: Chodzi o to, żeby przede wszystkim szkolić i uczyć Polaków, jak korzystać z broni palnej. I to jest jakby, to wiem, do czego pan zmierza, do tej wypowiedzi pana prezydenta z piątku, przy okazji otwarcia jednej ze strzelnic na Podlasiu. Tak, powinniśmy się szkolić z używania broni palnej. Powinny być przede wszystkim zmienione przepisy. Pan prezydent mówi tutaj
4: o tym,
5: żeby...
4: Ale jak być zmienione?
5: Ale to jest otwarcie dyskusji. Panie redaktorze, tu nie ma jeszcze gotowego rozwiązania.
4: Panie ministrze, jeżeli prezydent proponuje dyskutujmy, to zakładam, że przemyślał, jaki jest cel tej dyskusji. Jakie są
5: warunki Ta dyskusja się dopiero rozpoczyna.
4: A ja się pytam, jaki jest cel tej dyskusji? Znaczy, bo trzeba pamiętać, że... No właśnie, jak?
5: Taki, żeby przede wszystkim przygotować Polaków do umiejętności obsługiwania broni palnej, bo tak jak powiedziałem, mniej niż 1% Polaków posiada taką umiejętność i też kilkaset tysięcy Polaków, jest tylko około 400 tysięcy zezwoleń na broń palną, a być może powinno tych Polaków być więcej, którzy są przeszkoleni, tak jak jest to w innych krajach, nie wiem, w Finlandii czy w Szwajcarii, tam od 30 do 40% dorosłej populacji ma obycie z bronią palną, więc to jest otwarta dyskusja. W Czechach czy w Austrii jest to od 3 do 4% dorosłych obywateli.
4: Panie ministrze, że skutki na przykład tego posiadania powszechnego broni są takie, czy powszechniejszego, że w Stanach Zjednoczonych policja wchodzi zawsze z bronią, ma zawsze prawo strzelać, albo prawie zawsze.

0: zawsze i jest to dużo bardziej niebezpieczna sytuacja. Policjanci mówią, to nie jest dobry pomysł.
1: Ja, panie redaktorze, nie zgodzę się z takim porównywaniem Polski do Stanów Zjednoczonych. Tam jest zupełnie inna kultura, też wynikająca z historii Stanów Zjednoczonych. My mówimy tutaj, i pan prezydent otwiera dyskusję na temat przede wszystkim szkoleń, prewencyjnych szkoleń, przygotowania Polaków do tego, żeby...
0: Każdy może, to znaczy na strzelnicę można się zapisać.
1: No tak, tylko, no panie redaktorze, ale jeżeli pan pójdzie na strzelnicę, to wie pan, ile pan wyda na to pieniędzy. To nie są tanie rzeczy, niestety. Natomiast
0: mówienie o tym, jak za darmo?
1: Mówimy tutaj o rozwinięciu całego systemu szkoleń i być może zmianie przepisów w dostępie do broni palnej. Prezydent otwiera dyskusję i ta dyskusja dopiero będzie trwała. Nie ma gotowego rozwiązania.
0: To znaczy, gdzie mamy dojść, dyskutując na temat łatwiejszego dostępu do broni? To znaczy, jaki jest cel? Kupowanie jak w Walmarcie w Stanach Zjednoczonych, czy jednak jakieś zgody? No to znaczy, co ależ ma oczywiście, być
1: że muszą, ależ oczywiście, że muszą być pozwolenia. Oczywiście, że każdy aspirujący do dostępu do broni musi przejść badania psychologiczne. Tak jak teraz też zresztą jest, że osoby, które ubiegają się o pozwolenie na broń, muszą przejść testy psychologiczne, muszą zdać egzamin w Komendzie Wojewódzkiej Policji, nie mogą być osobami karanymi. Tyle tylko, że ten dostęp do broni jest bardzo reglamentowany, a być może powinien być szerszy, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, w jakiej się znajdujemy.
0: Jeśli Władimir Putin pojawi się na szczycie G20 w Miami, bo tego nie wiemy tak ostatecznie, prezydent Karol Nawrocki będzie z nim pozował do wspólnego zdjęcia?
1: Jeżeli uważnie się wsłuchamy, a mam nadzieję, że pan redaktor też się wsłuchał w wystąpienie pana prezydenta na forum ONZ, to wyraźnie tam wybrzmiało, jaki jest stosunek prezydenta Karola Nawrockiego do Władimira Putina.
0: Wiemy.
1: I do putinowskiej Rosji. Nie do Rosjan, tylko do putinowskiej Rosji i do polityki prowadzonej przez Władimira
0: Putina.
1: Ale ja
0: się pytam o zdjęcie. No będzie jakieś zdjęcie.
1: Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, panie redaktorze. Nie my jesteśmy stroną zapraszającą. My po raz pierwszy w historii zostaliśmy zaproszeni do udziału w grupie G20 i to jest efekt starań pokoleń Polaków i po raz pierwszy mamy możliwość uczestniczenia w tak poważnym forum gospodarczym. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, panie redaktorze.
0: A jeśli Władimir Putin podchodzi, też sobie tego nie wyobrażam, ale podchodzi do Karola Nawrockiego i mówi: Karol, pan, ale to wyciąga do
1: nie
0: niego
1: ten kierunek,
0: rękę.
1: Nie ten kierunek. Nie zgadzam się z tym, że do takiego nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Absolutnie sobie takiej sytuacji nie wyobrażam, znając też prezydenta Karola Nawrockiego, osobę ściganą przez Władimira Putina i przez reżim putinowski.
0: A ja sobie potrafię wyobrazić, że kagiebista będzie próbował zrobić taką rzecz.
1: Jasne, kagiebista jest zdolny do wielu rzeczy. Zresztą widzimy to na co dzień, jakiego rodzaju działania podejmuje chociażby na Ukrainie, w jaki sposób prowadzi wojnę hybrydową, dotykając wschodniej flanki NATO. Ale my spłaszczamy tę dyskusję, koncentrując się na Władimirze Putinie, a nie patrzymy na to, jaką wartością dodaną jest sam udział Polski w grupie G20
0: myślę,
1: i starania, by w tej grupie G20 być na stałe.
0: Nikt nie dyskutuje na temat
1: dyskutuje.
0: Tego zysku.
1: Ależ jasne, że tak, G20... bo wszyscy się skupiają w tej chwili, co zrobi Karol Nawrocki, jak pojawi się Putin, a do
0: to
1: spotkania...
0: to jest element kłopotliwy tego spotkania.
1: Tak, panie redaktorze, tyle tylko, że spotkanie przedstawicieli grupy G20 będzie dopiero w połowie grudnia i naprawdę dużo się jeszcze może wydarzyć.
0: Dużo to znaczy co?
1: No dużo się może jeszcze wydarzyć
0: ta
1: w polityce
0: duża rzecz,
1: międzynarodowej.
0: O której mówił Radosław Sikorski?
1: Ta duża rzecz to na przykład taka, że Putin się nie pojawi na szczycie G20.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Cała rozmowa do usłyszenia jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Waśniewiński i Dobranocka w radiu RMF FM. Czas na temat sytuacji na Ukrainie po kolejnych rosyjskich atakach na Kijów oraz inne miasta. Gościem Tomasza Terlikowskiego jest ukraiński dziennikarz Oleh Biłecki.
1: Ta noc i poranek przebiegły w Ukrainie, bo ty jesteś w Polsce w tej chwili, jak słychać w naszym studiu zresztą, ale jak przebiegły te noc i poranek w Ukrainie?
2: Tak, ciągle jestem na łączach ze swoimi kolegami, chociaż ta noc dla mnie była spokojna oczywiście, bo spędziłem w Warszawie, przyjechałem tu parę dni temu, ale to, co słyszę od sąsiadów, generalnie też od ludzi pracujących w naszej branży, no nie była to spokojna noc, chociaż to wyglądało mniej więcej jak jedna z nocy w ubiegłym tygodniu, kiedy doszło do ataku balistycznego.
1: A spróbujmy to wyjaśnić, dlatego że bardzo często niektórzy z nas nawet byli, no ja byłem w Kijowie 2 lata temu i oczywiście były alarmy, w zasadzie co noc były alarmy, tylko nic z nich nie wynikało, to znaczy nawet nie miałem wrażenia, żeby ktokolwiek się podnosił z łóżka. To teraz wygląda, jak rozumiem, inaczej.
2: Absolutnie. I tutaj to dotyczy Kijowa przede wszystkim, tak? Bo inaczej wygląda sytuacja na przykład w Kropiwnickim, w którym byłem, czy we Lwowie. Ale teraz mówimy o Kijowie, z którego dokładnie przyjechałem, tak? W ciągu miesiąca ta sytuacja się bardzo pogorszyła. Związana jest z reaktywnymi dronami, które Rosjanie wypuszczają. No i faktycznie około miesiąca temu udało im się na jakiś czas po prostu sparaliżować Kijów, tak? Czyli jeżeli wcześniej te alarmy były generalnie w nocy i tam jakiś tam dron, czy może jakiś sznur tych dronów leciał, no to ten alarm trwał przez parę godzin i generalnie w nocy, tak? Czyli wtedy ktoś szedł do schronu, ktoś nie szedł, to była taka prywatna decyzja. Teraz od miesiącu w Kijowie mamy te alarmy no po prostu non-stop, czyli może ich być w ciągu dnia 5, 6, 7 i tak dalej. I jeżeli reagować na każdy taki alarm, no to po prostu będziesz musiał spędzić cały swój dzień, czy może całe swoje życie w schronie, co jest niemożliwe.
1: Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem do studia tutaj. Powiedziałeś, że sam byłeś w sytuacji, w której w redakcji, w której pracowałeś, uderzył dron. To znaczy, to nie jest już tak, że tak jak było, że spadały jakieś odłamki, coś się wydarzyło, ale generalnie Kijów był miastem, szczególnie to centrum ścisłe, gdzie są budynki rządowe, był generalnie miastem relatywnie bezpiecznym, no na ile można być bezpiecznym w czasie wojny. To teraz tak nie jest.
2: Teraz tak nie jest i ja jak rozmawiam z ludźmi z zagranicy, słyszę taką jeszcze informację, ale uważam, że jest zastarzała, czyli już nie możemy na to się orientować, że ktoś na przykład wynajmuje mieszkanie, przejeżdżając do Kijowa w jakiejś dzielnicy niedaleko ambasady. Jakiejś ambasady, amerykańskiej, polskiej, jakiejkolwiek gdzieś tam w centrum i to niby jest no taki wskaźnik tego, że tu jest bezpiecznie. Tu tak to już nie wygląda. Dzisiaj odłamki, jeszcze nie wiemy czego, czy to był dron, czy pocisk, ale spadły na terytorium jednej z zachodnich ambasad. To jest informacja od Witalia Gliczki, od mera. Nie podaje w tej chwili jeszcze, która to dokładnie ambasada i co to dokładnie za odłamek, ale jest fakt, który jak najlepiej na to wskazuje, tak? Ta sytuacja, która wydarzyła się ze mną, no to faktycznie to było celowe uderzenie drona w budynek, w którym przebywałem, tak? Bo później, na następny dzień po tym wydarzeniu, mieliśmy nagrania z kamer monitoringu, na których dość jasno widać, że to jest celowe uderzenie, czyli dron po prostu uderza w parter tego budynku, w którym znajdowała się, teraz już nie, ale wtedy znajdowała się siedziba, redakcja mojej telewizji też, w której pracuję, tak? No ale miałem szczęście, bo po prostu w tym momencie, kiedy do tego uderzenia doszło, byłem w innej części pomieszczenia i absolutnie nic mi się nie stało, ale mamy co najmniej 3 osoby, które zostały poważnie poszkodowane, to nasze współpracownicy, to ludzie z naszej redakcji.
1: Dobrze, pytanie, jak wygląda morale? Bo rozumiem, że cel Rosjan jest jasny, sparaliżować Ukrainę, pozbawić Ukraińców nadziei na zwycięstwo, ewentualnie zniszczyć sieci energetyczne i sieci komunikacyjne, bo dodajmy, cały czas trwają uderzenia na sieci komunikacyjne. W Europie trwa akcja, żeby pozbawić wsparcia. Na ile to morale jest wciąż silne? Bo to jest długa wojna. Znaczy ona trwa dłużej niż druga wojna światowa, ale w tej przestrzeni Związku Sowieckiego mówiło się o wielkiej wojnie ojczyźnianej. To ona trwa już dużo dłużej niż wielka wojna ojczyźniana. 41-45, tutaj to już jest dłużej. Pytanie, jak to morale wygląda? To znaczy, czy Rosjanie mają na co liczyć?
2: Ja odpowiadając na to pytanie, w ogóle o tym myśląc, oczywiście nie mogę spojrzeć na siebie ze strony, ale wczoraj doszedłem do takiego wniosku, będąc już tutaj w Warszawie, mając tą chwilę spokoju, zrozumiałem, że faktycznie teraz zadanie dla takiego mieszkańca czy mieszkanki Kijowa jest następujące. Ciągle próbują nas odciąć od normalności, ciągle próbują stawiać jakieś zapory. W praktyce to wygląda tak, że na przykład jak mamy teraz alarmy, no to nie działa część metra, która prowadzi na lewy brzeg Kijowa. Dlaczego? Dlatego, że jest nad ziemią i gdyby doszło do ewakuacji, do koniecznej ewakuacji z pociągów, nie można stąd wyjść, bo tam jest linia wysokiego napięcia, tak? I to doprowadzi po prostu do tego, że te ludzie zostaną zabici przez prąd. Odpowiednio nie funkcjonuje ta część metra i niby ta część miasta...
1: Trzeba dopowiedzieć, że metro jest kluczowym takim długodystansowym metodą komunikacji w Kijowie. To nie wszyscy muszą rozumieć. Jest bardzo duże miasto, dużo większe niż Warszawa, tak by trzeba powiedzieć, i metro ma tam kluczowe znaczenie dla przemieszczania się ludzi między sypialniami, tak to nazwijmy,
2: tak jest,
1: Kijowa i możliwości dojazdu do pracy.
0: Dziękujemy za rozmowę. Teraz czas na najlepszą muzykę w RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Jak swoją służbę widzą policjanci i ich rodziny? Katarzyna Puzyńska i Policjanci w boju. Teraz w RMF FM.
1: Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Katarzyna Puzyńska. Policjanci w boju. Czytają Laura Breszka, Aleksandra Popławska i Przemysław Bluszcz. Pamięci Koziego, Brzozy, Kaczora i Mańka oraz wszystkich policjantów, którzy odeszli na wieczną służbę. Podziękowania. Zanim oddam wasze ręce trzecią część serii Policjanci, pozwolę sobie złożyć serdeczne podziękowania. Po pierwsze, dziękuję bardzo moim rozmówcom. Dziękuję, że zdecydowaliście się podzielić ze mną swoimi historiami. Wiem, że wymagało to dużej odwagi i zaufania. Tym razem pracę policjantów przedstawiłam nie tylko z perspektywy ich samych, ale również cichych bohaterek, które tak naprawdę służą razem z nimi, partnerek i żon. Mam nadzieję, że pomoże to spojrzeć na służbę w policji wieloaspektowo. Tym razem opowiadamy o policyjnych antyterrorystach, ale myślę, że wiele poruszanych tu spraw znajdzie swoje odzwierciedlenie również w innych pionach policji. Nie we wszystkim moi rozmówcy się ze sobą zgadzają, ale o to przecież także chodziło. Żeby każdy mógł przedstawić swoją historię i spojrzenie na to, jak jego lub jej zdaniem wygląda dzisiaj policja. Myślę, że pojawiające się w niektórych miejscach słowa krytyki podkreślają tylko, jak istotna jest lub była, część z nich to emerytowani funkcjonariusze, dla moich rozmówców służba w tej formacji. Wszak jeśli coś jest komuś obojętne, nie zabiera w tej sprawie głosu. Dziękuję serdecznie policjantom, z którymi zetknęłam się na różnych etapach mojego życia. Zarówno podczas pracy nad książkami z serii Kryminałów o Lipowie, jak i przy wywiadach do policjantów, a także w życiu prywatnym. Pozostaję z olbrzymim szacunkiem dla tego, co robicie i raz jeszcze dziękuję wam wszystkim. Pomimo licznych przeciwności pełnicie służbę z powołania z ogromnym zaangażowaniem. Nie traćcie tej pasji, choćby nie wiem co. Szczególne podziękowania należą się mojemu wielkiemu przyjacielowi, który przekazał mi wartości związane ze służbą w policji. Dzięki niemu wiem, że nie wszystko zawsze wygląda kolorowo, a mimo to nie należy się poddawać. Bez siebie nie powstałaby żadna pozycja z serii. Kiedy mniej więcej 4 lata temu rozmawialiśmy o tym, że dobrze by było, gdyby policjanci mogli opowiedzieć, jak służba wygląda z ich perspektywy, nie przypuszczałam, że to się faktycznie uda. Tymczasem to już 3 tom. Jestem zaszczycona, że poprzednie książki spodobały się policjantom z pierwszej linii. Dziękuję wam za docenienie i zaufanie okazywane mi zarówno na żywo, jak i w wiadomościach, które od was dostaję. To bardzo dużo dla mnie znaczy. Spotkało mnie również olbrzymie wyróżnienie. Podczas jubileuszu obchodów stulecia Policji Państwowej moi rozmówcy i ja zostaliśmy docenieni w kategorii Policja w literaturze. Za Policjanci ulica i Policjanci bez munduru. Dziękuję Komendzie Głównej Policji nie tylko za samą nagrodę, ale też za pozytywne podejście do tego, co robię. Również za wielką pomoc przy aukcji hashtag niebieskim oraz przede wszystkim zrozumienie. Bo przecież te książki to nie tylko laurki. Dziękuję z całego serca mojemu mężowi za nieustanne wsparcie i siłę, którą mi przekazuje. A także mojemu wydawcy, który nie wahał się podjąć niekoniecznie łatwej tematyki, jaką jest służba w policji. Serdecznie dziękuję również wam, drodzy czytelnicy. Kupując tę książkę po raz trzeci, wspieracie Policyjną Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach. Pomagacie więc rodzinom tych, którzy wypełnili słowa roty ślubowania do końca i odeszli na wieczną służbę. Katarzyna Puzyńska.

0: Iwona, wdowa po podkomisarzu Mariuszu Kozim Koziarskim. Podkomisarz Mariusz Kozi Koziarski był funkcjonariuszem samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego policji we Wrocławiu. Zginął na służbie podczas zatrzymywania niebezpiecznych przestępców. Akcja została przeprowadzona w miejscowości Wisznia Mała w województwie dolnośląskim 2 grudnia 2017 roku. Bandyta, który włamywał się do bankomatu w trakcie zatrzymania, otworzył do policjantów ogień z broni automatycznej. 3 zostało rannych, 1 zginął. Mariusz Kozi Koziarski miał 40 lat. Pozostawił żonę i 2 dzieci. Został pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Zasługi za dzielność oraz Złotą Odznaką Zasłużonego Policjanta. Został również pośmiertnie mianowany przez prezydenta RP na stopień podkomisarza. W policji służył od 2003 roku, w tym 8 lat jako antyterrorysta. Realizował zadania wobec szczególnie niebezpiecznych przestępców. Minęło już trochę czasu. Doszłaś do siebie? Czy w ogóle się da?
1: Nigdy tak naprawdę nie da się dojść do siebie. Myślę, że to się będzie ciągnęło do końca życia. Można gdzieś tam powolutku się poskładać. Może na pozór, może gdzieś tam w środku, ale myślę, że do końca się nie da.
0: Pamiętasz moment, kiedy dowiedziałaś się, że Mariusz zginął?
1: Tak, pamiętam doskonale. Wstałam wtedy rano i usłyszałam pukanie do drzwi. Spojrzałam przez wizjer i zobaczyłam 3 osoby, ubrane na galowo. Znałam wszystkie procedury. Od razu wiedziałam, co się stało. Pamiętam taki sprzeciw w sobie, że nie chciałam tych drzwi otworzyć. Tak jakby nie docierało to do mnie. Ciągle myślałam, to jeszcze mi się śni.
0: Wiedziałaś, że tamtej nocy dzieje się coś grubszego?
1: Wiesz co, oni ciągle wyjeżdżali do grubszych rzeczy. I z każdym wyjazdem Mariusza wiązało się, że coś się może stać. Ja za każdym razem, jak on wyjeżdżał, miałam nieprzespane noce. Nie mogłam w ogóle spać. Aż on dał mi znać, że wszystko jest okej. Czekałam na SMS-a, że już wraca do bazy. Czasami dopiero nad ranem kładłam się spać. Ale akurat tamtej nocy, po raz pierwszy od wielu lat, położyłam się spać jak gdyby nigdy nic. Obejrzałam sobie jakiś film w telewizji, położyłam się i zasnęłam. Coś dla mnie zupełnie nieprawdopodobnego, bo nigdy w życiu tak nie miałam. Później się dowiedziałam od paru osób, że podobno to częste zjawisko. Nie zgłębiałam nigdy tematu, ale myślę, że kiedyś to jeszcze zrobię.
0: Otworzyłaś te drzwi i...
1: I dalej jest jedna wielka, ciemna dziura. Pamiętam tylko, że strasznie mocno mnie trzymali, jak mi powiedzieli, co się stało. I że wyszłam z psami, z przyjacielem Mariusza, bo one musiały wyjść. On też wiedział, że są psy, że trzeba wyjść. To była dla mnie taka chwila oprzytomnienia. I gdzieś tam powoli zbierałam w sobie siły, żeby odtworzyć w realnym życiu ten scenariusz, który miałam zapisany w głowie przez Mariusza. Bo my dużo rozmawialiśmy, co by było gdyby. Ze względu na rodzaj jego pracy musieliśmy o tym rozmawiać. Więc wszystko mieliśmy tak naprawdę zaplanowane na wypadek takiej sytuacji. Czasami te rozmowy odbywały się w formie takiego żartu, ale gdzieś tam to było cały czas przygotowywanie na najgorsze. Więc co zaskakujące, w tym najgorszym momencie doskonale wiedziałam, co ja mam robić. Tak jakby automat mi się włączył.
2: Już za chwilę w RMF FM ciąg dalszy książki Katarzyny Puzyńskiej Policjanci w boju.

0: A w RMF FM Katarzyna Puzyńska i policjanci w boju.
1: Najgorsze było przekazanie tego dzieciom, bo jak oni przyjechali, to dzieci jeszcze spały. I to jest tak naprawdę jedna z dwóch najgorszych chwil w moim życiu. Pierwsza to właśnie, kiedy musiałam dzieciom to przekazać, a druga, kiedy w kościele zobaczyłam ciało. Wtedy dopiero do mnie dotarło, że to faktycznie się stało. Bo cała ta przerwa pomiędzy tym, jak się dowiedziałam, a jego pogrzebem, to był taki, jakbym do dzbana jakiegoś wpadła i gdzieś tam próbowała z niego wyjść. Wszędzie ciemno, nie wiem, co się dzieje. Jacyś ludzie dookoła mnie cały czas krążą, a tak naprawdę byłam w ogóle nieświadoma, co się dzieje.
2: Ktoś ci pomagał?
1: Tak, miałam mnóstwo osób wokół siebie. Była i moja rodzina, i Mariusza rodzina, i mnóstwo jego przyjaciół, znajomych. Cały czas praktycznie ktoś był.
2: Ze strony policji też?
1: Tak, cały czas. Mieliśmy świetne wsparcie policji. Też ze strony takiej zwykłej, typu załatwianie zakupów, załatwianie jakichś tam pozwoleń potrzebnych do pogrzebu. Ja nie musiałam się niczym tak naprawdę przejmować, bo to wszystko zrobili za mnie ludzie. Ja bym nawet nie była w stanie przyjąć tego na klatę, bo rozsypka totalna. Także miałam duże wsparcie i ze strony rodziny, i przede wszystkim ze strony przyjaciół Mariusza. To jest właśnie chyba największe wsparcie, jakie dostałam. Właśnie ze strony chłopaków ze SPAP-u z Wrocławia. Cały czas byli przy nas. Dzieciaki mi zabierali, żebym ja też mogła trochę pobyć sama. Mieć ten moment, żebym mogła się rozsypać, a żeby dzieci nie musiały tego oglądać.
2: Jak to przyjęły?
1: Strasznie. Dlatego mówię, że to był jeden z najgorszych momentów w całym moim życiu. Musiałam to dzieciom przekazać. Najpierw dowiedziała się córka, bo pierwsza wstała. W życiu nie słyszałam, żeby dziecko tak krzyczało. To był tak rozdzierający krzyk, że nigdy więcej nie chciałabym czegoś takiego usłyszeć. Po prostu wbiło mnie w ziemię. Kiedy powiedziałam synowi, to zdemolował cały pokój. Nie byłam go w stanie w ogóle zatrzymać. Miał całe ręce pokrwawione, bo rozbijał szyby w witrynach szaf. Po prostu wpadł w szał, totalny. To był taki okropny moment dla matki. Nie dość, że straciłam męża, najważniejszą osobę w moim życiu, to jeszcze musiałam przekazać to dzieciom. Jeszcze wziąć na siebie ten ich pierwszy gniew i tę pierwszą rozpacz.
2: Był wtedy z tobą psycholog?
1: Był psycholog, ale spotkał się z moim wzrokiem i po prostu nie dał rady. Chyba wiedział, że nie poradzi sobie w tej sytuacji. Może to nie była ta osoba, a może ja po prostu postawiłam przed sobą taki mur, że w tym momencie nikt by mi nie pomógł. W takiej sytuacji ciężko postawić się na miejscu osoby, która przeżywa taką tragedię i powiedzieć, że co, że wszystko będzie dobrze, nie martw się, ułoży się. Nie ma słów, które można by powiedzieć, które pasowałyby do sytuacji.
0: Za chwilę w RMF FM kolejny fragment trzymającej w napięciu książki Policjanci w boju.

0: Chyba tak naprawdę może to zrozumieć tylko ktoś, kto przez to przeszedł.
1: Tak, dlatego wszystkie moje późniejsze rozmowy z psychologami tak naprawdę nic nie dały. To, co mi pomogło, to był wyjazd z wdowami, takimi jak ja. I z takimi dzieciakami jak moje dzieci. Pojechaliśmy z fundacji Sprzymierzeni z Gromu. To było totalne zadupie, bez internetu, telewizji, niczego. Cały czas spędzałyśmy na rozmowach. Dzieci były zabierane na zajęcia i w tym momencie zostawały same kobiety. Między innymi była tam też kobieta psycholog, też wdowa. I tak naprawdę to było kilka dni burzy mózgów, które dały mi więcej niż wszelkie rozmowy z psychologami.
0: Właśnie dzięki temu, że rozmawiałaś z osobami po podobnych przejściach?
1: Tak, dokładnie. Przez to, że my się wszystkie rozumiałyśmy. Wiedziałyśmy, przez co każda z nas przeszła. Wszystkie wiedziałyśmy, co to znaczy zostać matką z dziećmi bez ojca, bez męża.
0: Wspomniałaś, że Mariusz cię na to przygotowywał.
1: Tak, miałam od niego dokładne wskazówki. Tak jak mówię, to było wszystko przekazywane w formie żartu. Bo on był bardzo wesołą osobą. My cały czas żartowaliśmy, wygłupialiśmy się. Nawet na temat tego, że on kiedyś może nie wrócić. Tak więc te tematy były poruszane w taki luźny sposób, ale ja wiedziałam, że to są ważne tematy. To były ustalenia, które po prostu musieliśmy wykonać. Typu, nie wiem, przepisanie mieszkania, konta czy czegokolwiek, bo była współwłasność. To są takie rzeczy, o których się normalnie nie myśli, a później stanowią bardzo duży problem. Zresztą przekonałam się na własnej skórze. Żeby to wszystko od strony technicznej ogarnąć, to jest naprawdę kupa tygodni ciężkiej pracy, biegania po urzędach, załatwiania.
0: A jeszcze gdy człowiek jest w takim stanie?
1: Jeszcze człowiek jest w takim stanie, jeszcze człowiek ma dodatkowo dzieci pod opieką i musi gdzieś cały czas zakładać tę maskę, żeby dzieci też się nie posypały.
0: Starałaś się nie pokazywać swoich uczuć dzieciakom?
1: To znaczy, to nie było tak. W takiej sytuacji tak naprawdę każdy zakłada jakąś maskę. Chociażby po to, żeby pokazać się światu. Żeby wszyscy, którzy patrzą na ciebie, nie widzieli tylko tej zapłakanej kobiety, tych zapłakanych dzieci. Nie wiem, czasem trzeba wyjść do ludzi, do pracy, na zakupy. I w tym momencie wychodzisz i zakładasz tę maskę. Przychodzisz do domu, rozsypujesz się znowu. Tak było z nami. My rozsypywaliśmy się w domu. Potrafiliśmy siedzieć całą trójką, bawić się, a za chwilę wszyscy ryczeliśmy. Bo u nas mniej więcej równolegle wszystko szło. To jest kot Mariusza. Mariusz w ogóle kompletnie ześwirował na jego punkcie. Upiony na 10. rocznicę naszego ślubu, bo jemu się strasznie spodobały łyse koty. Mnie nigdy się nie podobały, chociaż jestem kociarą i psiarą. A on zobaczył kiedyś zdjęcie w internecie i mówi: Iwona, zobacz. No szkarada kompletna, ja do niego. Ale on jest piękny. No i tak gadał o tym łysym kocie, że w końcu gdzieś mi pomysł zakiełkował. Bo chciałam czwartego kota, ale sobie myślę, żaden inny nie przejdzie. Bo Mariusz był anty, jeśli chodzi o nowe zwierzaki. Ale tak sobie pomyślałam, że wstrzelę się w jego gusta trochę. No i pojawił się łysy kot.
0: Bo psy mieliście już przedtem, jeszcze jak Mariusz żył.
1: Razem mieliśmy 3 psy. Później pojawił się 4. Jako pomysł moich znajomych na pocieszenie mnie i zajęcie czymś nowym. Wcisnęli mi szczeniaka, który miał iść do adopcji. Miałam być domem tymczasowym, no i tak już u nas został.
2: Fakty RMF FM. Już za chwilę.

0: Zbliża się trzecia, czas na fakty. RMF FM, Arkadiusz Stępień Miernikowski.
1: Jestem, zapraszam. Będą wielkie zmiany w amerykańskiej armii. Powstanie nowe dowództwo do wojny z użyciem AI, dronów i robotów. Jest akt oskarżenia za znęcanie się nad dziećmi we wstrząsającej sprawie ze Zgierza. Wystartowały prace przy rozbudowie A2 między Łodzią a Warszawą. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Duże zmiany w amerykańskiej armii zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth. W Quantico ogłosił m.in. utworzenie nowego dowództwa do prowadzenia wojny autonomicznej z wykorzystaniem dronów, robotów i sztucznej inteligencji. Ma nim kierować czterogwiazdkowy generał. Hegseth zapowiedział też redukcję o 20% liczby generałów i admirałów oraz utworzenie biura do spraw religijnych. Mówił również o sprowadzeniu do Stanów Zjednoczonych dziesiątek tysięcy żołnierzy stacjonujących za granicą. Jest akt oskarżenia w sprawie znęcania się nad dziećmi przebywającymi w zawodowej rodzinie zastępczej ze Zgierza w Łódzkiem. Sprawa wyszła na jaw po tym, gdy przechodzień zauważył i nagrał bosego 8-latka stojącego na śniegu w piżamie. Chłopiec był dotkliwie pobity, miał rany na głowie, plecach, klatce piersiowej i pośladkach. Przypomina rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: Opiekunowie wyzywali go, bili drewnianymi przedmiotami i zmuszali do stania na mrozie. Karano go też klęczeniem nago z wyciągniętymi rękami na grochu. Pretekstem do bicia było na przykład to, że chłopiec nie mógł znaleźć bielizny lub zapomniał wyprowadzić psa. Ostatecznie ustalono, że ofiarą przemocy padła również jego siostra. Dziewczynkę celowo kąpano w lodowatej wodzie i golono jej głowę na łyso. W domu mieszkało łącznie 6 dzieci z rodziny zastępczej oraz córka jednego z oskarżonych. Ostatecznie 39-latek odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad dziećmi i spowodowanie u nich obrażeń, a także niepłacenie alimentów. Rodzice zastępczy są oskarżeni o znęcanie się nad dziećmi oraz o to, że nie reagowali na przemoc ze strony 39-latka.
1: 40-latkowi i 31-latce grozi do 10 lat więzienia. Widmo takiej samej kary wisi nad 39-latkiem oraz do 2 lat za kratami za niepłacenie alimentów. Sprawa będzie toczyć się przed Sądem Rejonowym w Zgierzu. Pijanego zastępcę prokuratora okręgowego z Opola za kółkiem zatrzymali policjanci. Mężczyzna wpadł na Podkarpaciu, informuje reporter RMF FM. Szczegóły tej sprawy ustalał Krzysztof Zasada.
3: Ktoś zadzwonił na numer alarmowy, że autostradą A4 porusza się samochód, którego kierowca może być kompletnie pijany. Do akcji ruszyli policjanci z Przeworska. Zatrzymali osobową kiję. Okazało się, że 53-letni kierowca jest kompletnie pijany. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Podczas kontroli mężczyzny powiadomił, że jest prokuratorem. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Powiadomiono jego przełożonego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Jak się dowiedziałem, sprawę ma przejąć Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.
4: Fakty prosto z Francji.
1: Już 3 dni trwają starcia strajkujących licealistów i lewicowych aktywistów z policją we Francji. W wielu miastach uczniowie wznoszą i podpalają uliczne barykady. Blisko 100 osób już zostało rannych, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
5: W wielu miastach policjantów atakują wyjątkowo agresywne bojówki zamaskowanych licealistów i skrajnie lewicowych aktywistów, do których dołączają się młodzieżowe bandy z imigranckich przedmieść. Członkowie tych bojówek obrzucają funkcjonariuszy kamieniami, koktajlami Mołotowa i butelkami ze

0: utrudnienia na węzłach Wiskitki, Warszawa Zachód, Opacz i Mszczonów Północ. Tam w najbliższych dniach drogowcy będą poszerzać dojazdy do alternatywnych dróg dla A2. W listopadzie rozpoczną się już prace na samej autostradzie. Wtedy kierowcy muszą przygotować się na znacznie większe utrudnienia.
1: Naszym priorytetem było to, aby kierowcy mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchów każdą stronę. Będą wprowadzone ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę. Tego, żeby były one respektowane, będą pilnować odcinkowe pomiary prędkości.
0: Mówi Jędrzej Puzyński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 3 odcinki autostrady powinny zostać oddane do użytku do końca przyszłego roku. Ostatni, ten najbliżej Łodzi, będzie gotowy wiosną 2028.
2: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
3: Uniwersytet Medyczny w Łodzi ma nowy, 8-kondygnacyjny budynek. To Centrum Wsparcia Dydaktyki. Inwestycja kosztowała blisko 94 miliony złotych. Kanclerz uczelni, Paweł Zawieja, w rozmowie z dziennikarką RMF FM Agnieszką Wederką podkreśla, że to zupełnie nowy świat dla studentów i pracowników uniwersytetu.
4: Jak teraz będą mogli uczyć się studenci Uniwersytetu Medycznego? Jak zmieniają się ich możliwości nauki?
5: Obecne procesy edukacji idą w stronę praktycznych zajęć. Także w środki z KPO i program rozwoju uczelni w wielu miejscach umożliwia po pierwsze korzystanie z nowoczesnych metod nauczania praktycznych, po drugie pozwala na sprawdzenie tych umiejętności na przykład w ramach Centrum Egzaminów Standaryzowanych. To, co się zmienia dla studentów, to jest zupełnie nowy świat studiowania, nowa jakość studiowania, bo przebywanie w nowoczesnej infrastrukturze, przyjaznej, zadbanie o te potrzeby nie tylko związane z samym procesem dydaktyki czy nauki, ale z takim normalnym przebywaniem, odpoczywaniem, korzystaniem z szatni, przestrzeni takich wspólnych. To jest zupełnie... Studenci tego potrzebują w obecnych czasach. Bardzo nam się sprawdzają pokoje cichej nauki, indywidualnej pracy i grupowej. Mieliśmy takie pomieszczenia w bibliotece, które są czynne 24 godziny na dobę i prawdopodobnie w tym budynku, w którym jesteśmy, budynku jeden największej inwestycji, ale też w budynku na ulicy Spornej, w centrum pediatrycznym. Tych pomieszczeń dla studentów przygotowaliśmy wiele i coś się spodziewam, że również te pomieszczenia będą musiały być dostępne 24 godziny na dobę, bo studenci potrzebują takiej infrastruktury, gdzie będą mogli sobie spędzać czas w spokoju, zdobywać wiedzę i też współpracować.
4: Czy dzięki tym inwestycjom uczelnia będzie mogła więcej studentów przyjąć, bo rocznie około 9 tysięcy studentów kształciliście?
5: Tak, mamy mniej więcej 9 tysięcy studentów na uczelni. Mamy takie założenie. Wprawdzie są pewne ograniczenia związane przede wszystkim z infrastrukturą kliniczną. Możliwości pacjentów, znaczy ilości pacjentów, ilości oddziałów, ale też możliwości przyjęcia kolejnej wizyty studentów przez pacjenta, musicie Państwo wiedzieć, to są ograniczone. Natomiast ta infrastruktura pozwoli nam przynajmniej utrzymać tą liczbę, a prawdopodobnie na niektórych kierunkach tych kluczowych kilka grup studenckich będziemy mieli więcej. Nam zależy na tym, żeby ilość studentów nie wpływała na obniżenie jakości kształcenia i też takich możliwości rozwoju studentów, nie tylko takich naukowych, dydaktycznych, ale takich też własnych, osobistych. W związku z tym musimy tutaj mieć ten kompromis zachowany.
4: Gdyby mógł Pan jeszcze opowiedzieć o tym Centrum Egzaminów Praktycznych, jeśli ja dobrze zapamiętałam, bo to jest coś, co jest nieodzowne w nauce zawodu lekarza, stomatologa i tak dalej, a jednocześnie to jest coś, co wyróżnia Uniwersytet Medyczny spośród innych uczelni wyższych, o innych profilach.
5: Faktycznie wcześniej bardziej zwracano uwagę na zdobywanie wiedzy. W tej chwili ważniejsze są umiejętności, praktyczne kompetencje, które student zdobywa w trakcie studiów. I jedno to jest takie jednostki jak Centrum Symulacji Medycznej, jak pokoje symulacji medycznej, jak zajęcia kliniczne. To jedno jest to zdobywanie wiedzy. Natomiast musimy mieć możliwość w warunkach kontrolowanych sprawdzenia, na ile te umiejętności są przyswajane przez studentów, co możemy zmienić w tym procesie, żeby było lepiej. I faktycznie w ramach programu rozwoju uczelni wybudowaliśmy takie Centrum Egzaminów Standaryzowanych dla przeprowadzenia egzaminów

0: Warszawski. Jest to 12 pokoi. Każdy pokój jest oddzielną stacją egzaminacyjną, wyposażonych w różny sprzęt, żeby różne umiejętności, różne kwalifikacje sprawdzać. Z systemem informatycznym egzaminowania, z systemem audiowizualnym do pełnego nadzoru. Dodatkowo jest pomieszczenie odpraw dla studentów. Ten egzamin wygląda w ten sposób, że 12 studentów naraz wchodzi do danego pokoju, na daną stację egzaminacyjną i w tym samym czasie kończy ten etap egzaminu i przechodzi do pokoju następnego. Czyli jest taka runda po 12 pokojach, może być tak zwane małe oski, wtedy tych stacji egzaminacyjnych może być mniej, minimum 6. I tak przebiega egzamin i ten egzamin faktycznie sprawdza, jak student zdobył te kompetencje, te umiejętności praktyczne. Łącznie z ubraniem się, z przywitaniem pacjenta, ze wszystkimi tymi elementami, no, które oczekujemy od dobrego lekarza.
1: A jeszcze bardzo ciekawe wydają się te sale symulacji, bo to rozumiem, że taki przyszły lekarz ma możliwość sprawdzenia rzeczywiście, jak na przykład wykonuje się takie badanie USG. Może to sobie na sucho przetrenować.
0: Zgadza się. W Centrum Symulacji Medycznej mamy fantomy i systemy takiej wysokiej wierności, gdzie można uruchomić program z różnymi powikłaniami, z różnymi zachowaniami. Natomiast te pokoje symulacji medycznej to są pokoje, gdzie są symulatory niskiej wierności, znacznie mniej skomplikowane, nie wymagające obsługi technika, natomiast pozwalające na odciążenie zajęć przy łóżku pacjenta. Pacjent w ogóle będąc w szpitalu, to jest dla niego ciężki okres, a kiedy wchodzi jedna grupa po drugiej studentów, to przebywanie, ta jakość przebywania w szpitalu i tego procesu leczenia spada, więc te pokoje symulacji medycznej pozwalają przećwiczyć różnego rodzaju elementy procedury nie przy pacjencie, tylko właśnie w takim pokoju symulacji.
1: Czy dzięki temu całemu procesowi inwestycji Uniwersytet Medyczny teraz wchodzi w XXI wiek, tak właśnie z kopyta, z rozmachem i będziecie się Państwo koncentrować wokół ulicy Pomorskiej, no bo wcześniej uczelnia była w różnych miejscach, tak Łodzi, rozrzucona.
0: Zgodnie z naszą strategią, naszym docelowym kampusem jest kampus CKD i tak naprawdę na przestrzeni następnych 15-20 lat takim naszym marzeniem jest, żeby mieć wszystkie działalności i aktywności w tej infrastrukturze. Tutaj mamy zarówno infrastrukturę kliniczną, dydaktyczną, naukową, więc następuje taki efekt synergii tych działalności. A no tak jak Państwo widzicie, poziom tej infrastruktury, cały czas inwestujemy, tak naprawdę ten program rozwoju uczelni KPO to jest jednym z wielu programów, które realizujemy. Wieloletni program CKD to jest 800 milionów, więc wielokrotnie większy budżet. Mamy nowy budynek Molekolabu, który też był współfinansowany ze środków europejskich, także tych inwestycji jest wiele. Mamy jeszcze kilka w planach, więc będziemy cały czas starać się tutaj kampus CKD rozwijać i kolejne aktywności przynosić do tej infrastruktury.
2: O zmianach na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi z kanclerzem uczelni Pawłem Zawieją rozmawiała Agnieszka Wederka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Ja wiem, że pora bardzo wczesna, część z Was kończy powolutku, może nie kończy, ale myśli o końcu nocnej zmiany, część z Was już wstaje i rozpoczyna pracę i dla Was właśnie gramy najlepszą muzykę w RMF FM. Paulina Sawicka z Wami, cześć. Na pewno posprawdzamy, o czym jest głośno, będziemy sprawdzać też trasy. Jeżeli w trasie jesteście, to spokojnie trzymamy rękę na pulsie, ale nocą przyda się też taki moment na odpoczynek i oto on.

I tak tą gramy na nocną zmianę, to delikatna zajaw RMF FM. Ważna informacja, Szwecja wyśle do Polski myśliwce i wzmocni tym samym wschodnią flankę NATO. Taka informacja pojawiła się dokładnie w sieci późniejszym wieczorem. Właściwie nieco ponad dobę po przegranym meczu Ligi Narodów Polska-Szwecja. Wiecie co, no, nasza obrona naprawdę musiała faktycznie ich bardzo zaniepokoić, skoro podjęli takie kroki. A jeszcze zostaniemy w świecie sportu, bo jest bardzo głośny temat, który nawet nocą media, także zagraniczne, nie przestają o tym pisać. To już za chwilę.

0: Odrobina energii w RMF FM. To jest nocna wasza zmiana. No właśnie, trzęsienie ziemi w reprezentacji Portugalii. Sprawdzamy dla was najgorętsze newsy, które grzeją również nocą. Arkadiusz Stępień-Miernikowski z redakcji Faktów razem ze mną. Potwierdzasz?
1: Potwierdzam. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie kadry. Tuż po tym, jak selekcjoner Jorge Jesus w meczu z Norwegią posadził go na ławce rezerwowych.
0: No to jest legenda piłki, to przypuszczam, że ciężko mu to było znieść.
1: No, Francuzi już mówią o odejściu z kadry. Hiszpanie piszą o rozłamie w drużynie, a sam Cristiano wydał oświadczenie w sieci, w którym zapowiedział dramatycznie, że w odpowiednim czasie wyjawi wszystkim rodakom całą prawdę. A jeżeli chodzi o sam mecz, jeszcze dodajmy, Portugalia bez Cristiano na Morawie wygrała 2-1.
0: Myślę, że nic tak nie boli monarchy, jak dowód na to, że królestwo radzi sobie doskonale bez króla. No, ale faktycznie gorący sportowy news. No to jak już mówimy o sporcie, to poznajecie tę nutę z tegorocznego mundialu.

Jeśli praca na magazynie zwalnia, od tego macie nas. Jest tu RMF FM i gramy wam najlepszą muzykę. Ten hit, i tu jestem zaskoczona, ma lat 16, a wydaje się, że to lato, kiedy grał ten utwór, było tak całkiem niedawno. No dobrze, jeżeli potrzebujecie się rozruszać, jest 3:42 i gramy Sophie Ellis-Bextor.

nowy Wiktor Waligura w RMF FM to właśnie na ten moment, kiedy czekacie na postoju taksówek. To się klika w sieci. Harry i Meghan zagrozili, uwaga, natychmiastowym powrotem do USA, jeśli Brytyjczycy nie sfinansują im policyjnej ochrony. No problem w tym, że dla zmęczonych tą telenowelą Brytyjczyków to raczej nie szantaż, tylko wspaniała obietnica, wiecie. Spodziewam się, że sami chętnie zrzucą się na bilet w jedną stronę. Teraz ten moment, kiedy na nocnej zmianie możecie na chwilę odpocząć, troszeczkę się rozmarzyć. A te dźwięki temu sprzyjają. Marek Grechuta w RMF FM.

śmiesznego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

sami dobrze wiecie, że warto słuchać swojego organizmu i dmuchać na zimne. I właśnie już za moment w faktach RMF FM powiemy wam nieco więcej o nietypowych objawach zawału serca. Nie straszymy, informujemy, bo być może ta informacja was kiedyś uratuje albo kogoś bliskiego. Zostańcie z nami.

0: Zbliża się czwarta, a to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Mietnikowski w Studiu Faktów. Zaczynamy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Fakt o czwartej zaczniemy od kolejnego ustępstwa w Zielonym Ładzie. Komisja Europejska chce odroczyć przepisy metanowe. Szpital w Nowej Soli pod kontrolą NFZ-u. W tle nieprawidłowości z dokumentacją oraz problemy pacjentów z dostępem do leków. Jak rozpoznać u siebie zawał serca? Mówiliśmy o tym w cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM. Komisja Europejska ustępuje w sprawie kolejnego elementu Zielonego Ładu. Bruksela ma zaproponować roczne odroczenie części przepisów metanowych, które nakładają na importerów gazu spoza Unii obowiązki dotyczące monitorowania i raportowania emisji. Jakie jest stanowisko Polski w tej sprawie? O tym nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Rozmawiałam z wiceministrem energii Wojciechem Wrochną, który powiedział mi, że Polska cieszy się, że Komisja Europejska w końcu dostrzegła problem, ale uważa, że rok odroczenia to za mało. Warszawa od początku zabiegała o 3 lata. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dostaw gazu. Polska obawia się, że zbyt wyśrubowane wymogi mogą zniechęcić część dostawców spoza Unii do sprzedaży gazu na unijnym rynku. W efekcie mogłoby być mniej dostępnych dostawców, a więc większe ryzyko dla bezpieczeństwa energetycznego.
1: NFZ rozpoczął kontrolę w szpitalu wielospecjalistycznym w Nowej Soli, w Lubuskiem, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ta kontrola to reakcja na informacje portalu zero.pl. W dokumentacji pacjentów wpisywany był ostry zawał serca, a potem okazywało się, że nie było podstaw do takiego rozpoznania. Część chorych skarżyła się też, że traci dostęp do potrzebnych im leków. Przeciwwskazaniem do ich stosowania był właśnie ostry zawał. Fakty w tej sprawie ustalał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Przede wszystkim, dlaczego leczenie zawałów w trybie Starego zespołu wieńcowego stanowiło większość, prawie 3/4 procedur kardiologicznych w tym szpitalu, a procedury planowe tylko 1/4. W pozostałych placówkach proporcje są zazwyczaj dokładnie odwrotne. Leczenie ostrych zespołów jest lepiej wyceniane i wiąże się z większymi pieniędzmi dla szpitali. Władze lecznicy w Nowej Soli tłumaczyły, że te liczby wynikają z tego, że przyjmują pacjentów z różnych części województwa lubuskiego i specjalizują się właśnie w leczeniu ciężkich przypadków. I właśnie to sprawdzi teraz NFZ. Kontrola potrwa, jak ustaliłem, od 4 do 6 tygodni.
4: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Przełomu w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym w najbliższych dniach nie będzie. Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory, Trybunał wcale nie jest w stanie wojny. I to mimo wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec trójki nowych sędziów oraz złożenia w prokuraturze doniesienia na prezesa Bogdana Święczkowskiego.
5: Według moich informacji nowi sędziowie prowadzą z kilkuosobową grupą sędziów powołanych głosami PiS zakulisowe rozmowy mogące wyprowadzić Trybunał z kryzysu. Bogdan Święczkowski nie bierze w nich udziału. Jego gwałtowne ruchy i oskarżenia mają jednak swoje źródło właśnie w tym, że prezes o tych rozmowach wie, a wie też, że nie wszyscy sprzeciwiają się tak jak on uznaniu sędziów wybranych przez obecny Sejm. Nieoficjalnie słyszę też, że w najbliższych dniach może dojść do wspólnych uzgodnień nowych sędziów z tymi, którzy nie chcą już wspierać Święczkowskiego. Ich efekt możemy jednak poznać z opóźnieniem, bo wciąż nie jest jasny status Macieja Berka. Części sędziów nie ma w kraju, a jeden z nich jest chory. Zgromadzenie ogólne sędziów, na którym ustalenia te miałyby się zamieniać w decyzję, odbędzie się nie wcześniej niż za 2 tygodnie, oczywiście o ile dojdzie do jakiegoś porozumienia.
1: Silny, piekący ból w klatce piersiowej, często budzący ze snu. Tak zwykle objawia się zawał, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. O sercu mówiliśmy wczoraj w cyklu Twoje zdrowie. Nasz ekspert podkreślał, że u pań występują też często nietypowe objawy zawału.
6: Dużo częściej u kobiet nie jest to ból w klatce, ale duszność, czy uczucie braku powietrza. To jest taki objaw, który może niestety być powodem pomyłek diagnostycznych. Częściej też te objawy gdzieś są zlokalizowane w plecach, w obrębie łopatki. Bardzo trzeba być ostrożnym, ponieważ te objawy, szczególnie u kobiet w wieku średnim, mogą być mylone z objawami menopauzy.
7: Kobiety później się zgłaszają?
6: Faktycznie, poprzez to, że te objawy są nietypowe i panie są zdecydowanie dużo bardziej wytrzymałe na ból, i często trwa to dużo dłużej, zanim panie się zgłoszą do nas.
1: Przestrzega profesor Maciej Wybraniec.

14 w Poznaniu, czyli jest wciąż powyżej zera, to jeszcze nie jest zima i jeszcze nie wieje chłodem, ale przede wszystkim będzie też pogodnie i to jest najważniejsza informacja. To pierwsza kawa z RMF FM, Paulina Sawicka, dzień dobry, cześć. Będziemy wam serwować najważniejsze newsy, przede wszystkim będziemy trzymać rękę na pulsie i grać właśnie tak.

ciężko się doczekać płyty Artura Rojka. Taka muzyczna zapowiedź w RMF FM. Teraz serwujemy wam najświeższe informacje prosto do waszych dyżurek, gdziekolwiek teraz jesteście. I słuchajcie, no to mrozi krew w żyłach. Sceny jak z hollywoodzkiego thrillera wydarzyły się na pokładzie samolotu. Tam 180 osób, a lot był z Dubaju do Tel Awiwu. Ranny pilot stoczył w kokpicie walkę na noże z zamachowcem, za sterami. Z pomocą pasażerów uratował prawie 200 osób na pokładzie. Więc gdy czasem nam się zatnie jakaś drukarka albo uznamy, że mieliśmy ciężki dzień w pracy, to jest szansa, że on nas przebił.

0: 4:29. Niektórzy z was dopiero wyłączyli budzik, a są tacy, którzy już w pełni pracy. Krzysiek właśnie jedzie ze Stuttgartu.
1: Cześć. Cześć. A no właśnie sobie jadę autostradami niemieckimi. Pierwsza kawa jest z RMF. Jak się już jedzie w stronę Polski, to już fajnie.
0: I nie ma jak w domu. Jeśli właśnie zjeżdżacie powoli w stronę rodzinki, to gramy wam właśnie tak. Aby tam ostrożnie.

0: Pierwsze newsy, pierwsze hity, pierwsza kawa z RMF FM.
1: I zmiany na stacjach paliw, delikatne, ale istotne. Powiemy więcej o tym już w RMF FM. A teraz gramy, jest 4:36.

0: Na zegarach za 25, to pierwsza kawa z RMF FM i jak zapowiadałam, od dzisiaj zmiany na stacjach paliw. Niezauważalne, ale bardzo istotne, ale szczegóły zna już Arek Stępier-Miednikowski z redakcji Faktów.
1: No w tym roku po raz pierwszy od 1 października w Polsce obowiązuje okres sprzedaży paliw przejściowych.
0: A co to jest, są paliwa przejściowe?
1: No przede wszystkim w przypadku diesla oznacza to większą odporność na chłód, bo temperatura zablokowania zimnego filtra spada z 0 do minus 10 stopni Celsjusza. No chodzi o to, żeby przy jesiennych spadkach temperatur paliwo nie wytrącało parafiny i nie blokowało filtra.
0: To teraz pytanie, czy będziemy musieli tankować z innego dystrybutora? Musimy na to zwracać uwagę?
1: Nie, kierowcy nic nie muszą robić. Przejście na paliwo przejściowe odbywa się na stacjach automatycznie. Taki olej napędowy będzie obowiązywał do 15 listopada, potem zacznie się sezon na paliwo zimowe, odporne do minus 20 stopni.
0: Mogliby nas też tak uprzedzać, jeżeli chodzi o cenę paliw. To
1: ale
0: też
1: to nic
0: super.
1: Nie muszą uprzedzać, po prostu niech je obniżą.
0: Tęsknię za starymi pylonami, wy pewnie też, no a jeżeli jesteście w trasie, to szerokości.

Kolejny wyciek danych, o którym było głośno w ostatnim czasie, i Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja. I do tego tematu na pewno wrócimy w faktach RMF FM. Jest za 9:05. Budzimy się z RMF.

0: Jest piąta, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam. Sąd zdecydował w sprawie Romanowskiego. Jest postanowienie o wydaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Resort cyfryzacji uspokaja po ostatnich wyciekach danych, mimo że poszkodowane mogą być miliony osób. Schrony i miejsca ukrycia będą oznakowane. W życie weszły nowe przepisy. Jest postanowienie sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jeśli się uprawomocni, ukrywający się od blisko 2 lat były wiceminister sprawiedliwości będzie mógł wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Z informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jakie były powody tej wydania?
2: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, w której Romanowski jest podejrzanym, została wyjaśniona w sposób wystarczający, żeby nie stosować już aresztu.
3: Zdaniem sądu rozsądnie korzystniejszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie organom ścigania i sądowi wyjaśnienia tej sprawy.
2: Wyjaśniała rzecznik sądu Anna Ptaszek. Według obrońcy Romanowskiego decyzja sądu jest wręcz korzystna dla śledczych.
4: To postanowienie jest także w interesie samej prokuratury, która może kontynuować to śledztwo, jak pan Marcin Romanowski już się stawi i będzie miał gwarancję, że nie zostanie tymczasowo aresztowany.
2: Z mecenasem Lewandowskim nie zgadza się jednak prokurator. Piotr Woźniak jasno zapowiada zażalenie.
5: Niestety, ale zaufać podejrzanemu nie mogę. Będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
2: Do czasu rozpatrzenia zażalenia Marcin Romanowski pozostaje ścigany listem gończym w kraju i europejskim nakazem aresztowania za granicą.
1: Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja po ostatnich wyciekach danych z firm, które posługują się danymi medycznymi pacjentów. Chodzi o ostatnie cyberataki na oprogramowanie Medyk i firmę Enelmed. Spowodowane nimi wycieki danych mogą dotyczyć nawet 2 milionów osób.
6: Najważniejszą rzeczą jest to, że żadne dane medyczne, które zostały w jakiś sposób skradzione, nie wypływają na ten rynek, gdzie można by było nimi handlować, bo polskie służby szybko je zabezpieczają, więc uspokaja wszystkich. Szanowni Państwo, dzisiaj to po prostu tracą reputację te firmy, bo polskie państwo i służby działają, zabezpieczając te dane medyczne.
7: Jaka jest teraz strategia rządu? Czy bardziej karać te firmy, jeśli okaże się, że zabrakło podstawowych zabezpieczeń, czy może wspierać te firmy?
6: Polskie państwo będzie prowadziło dwutorowe wsparcie, jeżeli chodzi o wycieki danych medycznych. Po pierwsze, będzie zmieniało prawo tak, żeby firmy musiały inwestować więcej pieniędzy w cyberbezpieczeństwo. Po drugie, będzie je kontrolowało, czy to robi, i bezwzględnie karało, jeżeli firmy nie będą chciały wydawać swoich pieniędzy.
1: Z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A resort zapowiada, że w ciągu 2 tygodni uruchomiona ma zostać możliwość sprawdzenia na rządowym portalu Bezpieczne Dane, czy informacje na nasz temat zostały objęte ostatnimi wyciekami.
8: To są fakty RMF FM.
1: Kary więzienia w zawieszeniu w głośnej sprawie utonięcia harcerza latem ubiegłego roku. 15-letni Dominik stracił życie podczas nocnej próby w jeziorze Ośno. Winnymi uniemyślnego przyczynienia się do tej tragedii są drużynowy ZHR i ratownik WOPR. Wyrok został ogłoszony już po pierwszej rozprawie za zamkniętymi drzwiami, informuje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Nie wiemy zatem, jakie były tłumaczenia oskarżonych oraz co według nich stało się feralnej nocy, kiedy to nastolatek bez zabezpieczenia pływał w jeziorze. Drużynowy Marek G. usłyszał karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik WOPR 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Ponadto mają 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z edukacją, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, ale skazani dobrowolnie poddali się karze, przez co zmienia się procedura wniesienia apelacji.
1: Wczoraj weszło w życie rozporządzenie o oznaczaniu punktów schronienia. Zobowiązuje ono wszystkich właścicieli i zarządców budynków do umieszczenia specjalnego znaku, który informuje, że w danym obiekcie jest miejsce, w którym można się ukryć. Więcej o tym Jakub Rybski.
10: Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się punkty schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl. Na interaktywnej mapie zaznaczone są m.in. garaże i przejścia podziemne, tunele, stacje metra i inne miejsca, które mogą pełnić funkcję tymczasowej kryjówki.
1: Lokalizację najbliższego schronu lub miejsca ukrycia można znaleźć także za pomocą oficjalnej rządowej aplikacji przygotowanej przez Państwową Straż Pożarną pod adresem schrony.straż.gov.pl. To już wszystko ode mnie na dziś. Za niecałe pół godziny

A centrum kraju w okolicy 11-12 stopni. Ale co z tą jesienią, bo tak nas straszyli, że będzie bardzo, bardzo zimno. Na pewno sprawdzę to za moment. Jakie ubrania kupić? Już sklepy kuszą, wiecie, bardzo ciepłymi płaszczami, grubymi szalami. A czy warto kupować? O tym powiemy już za moment. Paulina Sawicka, pierwsza kawa RMF FM i gramy na pobudkę.

Na zegarach 9 minut po piątej, jeśli właśnie potrzebujecie wstać, budzik późno zadzwonił i teraz po prostu biegniecie, to będziemy wam towarzyszyć i troszkę was rozbudzać. Mr. Zup w RMF FM już dla was.

przyjemne brzmienie o poranku. Kuba i Kuba w RMF FM, jest 16 po 5. Czytam, że to nie będzie normalny październik w pogodzie. No, zachęcająco. Czyli przyniesie nam przede wszystkim totalny chaos w szafie. Tak przypuszczam. Rano wychodzisz opatulony w czapkę, w południe zrzucasz warstwy, wieczorem walczysz z ulewą i myślę, że w tym miesiącu bezpieczniej nie wychodzić z domu bez zestawu, wiecie. Kalosze, kąpielówki i skrobaczka do szyb. A tak w ogóle to większe załamanie pogody dopiero bliżej października, także spokojnie.

Ktoś z was do tego dźwięku właśnie odpala samochód, ktoś walczy z budzikiem, niektórzy kierowcy dawno w trasie, a rolnicy dopiero są mistrzami we wczesnych pobudkach. Jesteśmy w tym wszyscy razem, to pierwsza kawa z RMF FM, jest 5:23 i rekordy na stacjach paliw cenowe. Ta wiadomość niestety zawsze pobudza i o tym więcej w faktach RMF FM i już za chwilę.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
5: Moja też.
4: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
5: Moja też. A potem...
4: Co potem?
5: Przesłuchała wszystkie odcinki.
4: Moja też.
6: Daniel Dyki i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Jest 5:30, czas na fakty. RMF FM, Tomasz Staniszewski.
12: Zaczynamy zatem informacyjny nowy dzień i nowy miesiąc. 1 października, czwartek, 274 dzień roku, wschód słońca dopiero 6:34. Linie Fly Dubai zawieszają loty do Izraela po tym, jak pilot zaatakował wczoraj kapitana lotu. W Polsce duży wzrost inflacji w najnowszych danych GUS. Tak źle nie było od ponad roku. A na zegarze jest punktualnie 5:30. Zaczynamy. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela po incydencie, podczas którego według izraelskich władz drugi pilot zaatakował wczoraj kapitana i próbował rozbić maszynę. Drugi pilot, Omańczyk, opisany został przez kolegę z pracy jako religijny ekstremista. Taką informację przekazują izraelskie media. Izraelskie władze nie mają obecnie przesłanek wskazujących, że napastnik działał na polecenie Iranu lub innej zorganizowanej grupy. Taką informację przynosi kanał 12 izraelskiej telewizji. Wstępne ustalenia wskazują, że działał sam. Kancelaria premiera Izraela Benjamina Netanyahu przekazała, że ranny kapitan, obywatel Indii, Smit Machahar, leżał zakrwawiony na podłodze kokpitu, ale zdołał uruchomić mechanizm otwierający drzwi. Pasażerowie, którzy dostali się do środka, zobaczyli drugiego pilota uderzającego w panel sterowania. Do kokpitu wtargnął pasażer wraz z członkiem załogi, obezwładnił tego napastnika. Zauważyliśmy, że z przodu samolotu doszło do zamieszania. Tam wiele osób rzuciło się w tę stronę. Najwyraźniej jeden z pilotów dźgnął nożem tego drugiego. Członek załogi wraz z pasażerami przejął potem kontrolę nad sytuacją. Trzeciemu pilotowi, który był na pokładzie, udało się przejąć ster i bezpiecznie doprowadzić nas do Arabii Saudyjskiej. Tak wspomina jeden z pasażerów tego pechowego Boeinga. Ceny paliw na polskich stacjach biją rekordy. Benzyna 95 kosztuje średnio 8,19 zł za litr, olej napędowy 9,14. W ciągu tygodnia benzyna podrożała o 20 groszy, diesel o 16, autogaz o 8 groszy. Utrzymujące się wysokie ceny paliw będą teraz przekładały się na inflację. Tylko we wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 4%. Najbardziej odczują to kredytobiorcy.
13: Inflacja wraca, co oznacza, że po pierwsze definitywnie możemy zapomnieć o obniżkach stuprocentowych. To, co dzieje się głównie na rynku nośników energii, to, co jest konsekwencją wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zdestabilizowało nam trochę sytuację. No więc niestety jest tak, jak powiedziałem przed chwilą, o obniżkach stuprocentowych w Polsce możemy zapomnieć, czyli kredyty z całą pewnością tańsze nie będą.
12: Tak mówił w radiu RMF 24 ekonomista Marek Zuber. Według najnowszych danych GUS inflacja w Polsce we wrześniu rosła do 4%. Rok do roku jest najwyższa od czerwca 2025 roku, a wtedy było to 4,1%. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7 w faktach i informacyjnym radiu RMF 24 będzie dziś Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. A godzinę później, 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM, Tomasz Terlikowski porozmawia z Jackiem Sasinem z Prawa i Sprawiedliwości. Wśród tematów na pewno m.in. list żelazny dla byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości z czasów PiS, Marcina Romanowskiego. Czwartek, pierwszy dzień października, zatem od roku w Polsce obowiązuje system kaucyjny. W porannych faktach pytamy was m.in. o recyklomaty.
1: Gdzie się nie pójdzie, to albo w kolejkach trzeba stać, albo gdzieś pozapychane.
2: Zacina się, tak? Tam muszą te panie przychodzić, to jest dla nich też problemowe.
12: Jak u was działa system kaucyjny? Bez zacięć? Dajcie znać. Adres fakty @rmf.fm, a najbliższe pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: A na zegarach 5:34, tak się budzimy z RMF FM. Pierwsza kawa i Black Eyed Peas.

Czytam właśnie, że nasza młodzieżówka piłkarska wygrała 3-0 ze Szwecją. O to będzie w faktach RMF FM już o 6. A tak patrzę po wynikach, że chyba trzeba kadry zamienić. Tą dorosłą z młodymi.

0: za 12.06 i są oni, panowie, jest
1: dzień
0: Skowron
1: dobry,
0: Tomkowicz. Cześć.
2: Skowron, ale to nie tak. Dzień dobry!
1: Dzień dobry! No cześć, złote bączki wy nasze kochane.
0: A wiecie, że doktor Google oficjalnie kończy działalność?
1: A był taki?
0: Sztuczna, tak, już wszyscy konsultowali z doktorem Google. Sztuczna inteligencja teraz przejmuje stery i bardzo dużo nas pyta, 17 milionów o sztuczną inteligencję, o zdrowie, o porady, o leki, o wszystko. Nawet odstawiają przepisane leki. Tak się
2: mam, dzieje. Mam tylko taką nadzieję, że on się nie myli, bo naprawdę też pytałem wiele razy.
1: Tak, bo potem ci powie ten inteligencja, rzeczywiście niepotrzebnie ucięliśmy ci nogi. Tu chodziło tylko o to, że cię swędzi ucho. Strasznie mi przykro. Czy chcesz coś więcej wiedzieć o butach?
0: Jeden jest plus, no to ucięcie ewentualne nogi nie czeka się do maja 2029.
1: To tak.
3: Reklama wygenerowana z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Byle do piątku.
3: Praca do godziny 14 i koniec.
2: I tak trzymać.
4: Jesteśmy z wami codziennie po 9 w RMF FM.
5: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
4: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
7: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
4: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmf.pl i innych platformach podcastowych.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.

0: Love is the answer. Jak Rumuni nagrają przebój, to po prostu nie ma mocnych.
1: A jeszcze jest ten stan do ciorba.
2: Tamtego
0: akurat wam dzisiaj nie zagramy.
1: No tamtego nie, ale inne tak jak najbardziej.
0: Co tam dzisiaj w programie, co tam we Wstawaj Szkoda Dnia, co tam w faktach?
1: Jest wstępna zgoda na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Sąd tak zadecydował.
0: Okay.
1: Ale tam minister Żurek już ruszył z akcją, że będziemy tego sędzia, że to nie może tak być.
0: I jeszcze
1: że
0: jedna,
1: nie może sędzia sobie tak
0: jedna
1: wydawać.
0: Jedna ważna informacja. Chce. Wiemy, ile plastikowych opakowań zebraliśmy my, Polacy, bo właśnie minął rok od uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce. Mhm. Wiemy, ile oddaliście do butelkomatów.
1: A są tacy, którzy są dobrze zarobieni. Gratulujemy.
3: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: A poza tym to co? To jest okej, wszystko jest
0: tak,
1: dobrze.
0: Tak.
1: Ja się nazywam Skowron Przemysław.
0: Ja się nazywam Tomkowicz Jacek.
1: A ta pani się nazywa, ona dla was gra i śpiewa Sarsa. Proszę, ładnie jest.

0: wiemy, co dzieje się z Dodą. Ale to o tym wam opowiemy po faktach w RMF FM, bo fakty o to w tym momencie przed nami.
1: Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski już w studiu faktów.
0: A skoro na zegarek, dzień dobry, prawie szósta, to zaczynamy i zapraszamy. Fakty, czyli wszystko, co wiedzieć powinniście.
2: Sąd wydał list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.
3: Prokuratura oceniła decyzję jako niezasadną i zapowiada złożenie zażalenia.
2: Administracja Donalda Trumpa sprowadzi z zagranicy do kraju dziesiątki tysięcy żołnierzy. Ogłosił to szef Pentagonu, Pete Hegseth.
3: Co ta decyzja oznacza dla Ameryki i Europy, o tym za moment.
2: W porannych faktach także system kaucyjny w Polsce.
3: I wasze uwagi do tego systemu.
2: Mija rok od jego uruchomienia. Jest wstępna zgoda sądu na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu.
3: Jeżeli postanowienie się uprawomocni, ukrywający się za granicą od 2 lat, były wiceminister sprawiedliwości będzie mógł z wolnej stopy odpowiadać na pytania prokuratury.
2: Z tymi informacjami nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, jakie jest uzasadnienie i ewentualne skutki wczorajszej decyzji?
4: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest już dostatecznie wyjaśniona, by nie stosować w niej aresztu. List żelazny ma pomóc po prostu w jej zamknięciu. Obrońca podejrzanego zwraca jednak uwagę, że decyzja nie jest jeszcze prawomocna i podlega zaskarżeniu.
5: W momencie uprawomocnienia się tego orzeczenia upada tymczasowe aresztowanie. Europejski nakaz aresztowania list gończy i Marcin Romanowski będzie mógł bezpiecznie przyjechać do Polski, stawić się w budynku prokuratury.
4: Mówi mecenas Bartosz Lewandowski. Śledczy zapowiadają jednak zażalenie, a prokurator Piotr Woźniak mówi wprost.
6: Niestety, ale zaufać podejrzanemu nie mogę i w związku z powyższym będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
4: Na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni.
2: Amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth zapowiada powrót tysięcy żołnierzy USA z zagranicy.
3: Jak mówi, zbuduje w kraju nowe, piękne bazy.
7: The next great American base.
3: Tak nazywa się ten program i tutaj Hegseth dodaje. Nie zbudowaliśmy nowej bazy w tym kraju od 40 lat, aż do teraz. Prezydent Trump jest budowniczym, a ten projekt dotyczy robienia czegoś odważnego, pięknego i światowej klasy dla wielkich Amerykanów, którzy noszą nasz mundur. I to mają być setki tysięcy akrów nowych baz z ograniczonym, z organicznym generowaniem energii, nowoczesną obroną powietrzną i najnowocześniejszymi technologiami. Po prostu twierdza.
2: Takie słowa padły w bazie piechoty morskiej w Quantico koło Waszyngtonu w ramach orędzia o stanie sił zbrojnych.
3: Hegseth nie rozwinął wypowiedzi dotyczącej powrotu amerykańskich żołnierzy, ale przypominamy, że pada ona w trakcie przeglądu sił USA w Europie, który ma skutkować redukcją wojsk na kontynencie.
2: A wczoraj ostatni żołnierze amerykańscy wycofali się też z Iraku.
3: Wielki dzień dla Ameryki, co ważne, opuszczamy Irak, pozostawiając mu wspaniałego nowego premiera, Alego Al-Zaidiego, osobę, którą popierałem od samego początku i którą w pełni popieram. Tak napisał Donald Trump na platformie Truth Social.
2: Mówimy o faktach.
3: Zebranych ponad 5 miliardów opakowań. To są oficjalne dane resortu klimatu i środowiska.
2: Mija rok od uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce. Pierwsze 3 miesiące, przypominamy, to był okres przejściowy. Nie w każdym sklepie były wtedy recyklomaty. Teraz te urządzenia to standard, na pewno dla sklepów wielkopowierzchniowych.
3: O poranku w faktach reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magda rozmawiała z mieszkańcami Warszawy. Jak oni oceniają ten rok systemu?
8: Największym problemem dla oddających opakowania są niedziałające urządzenia oraz czas, jaki trzeba spędzić w kolejce za osobami, które oddają duże ilości butelek i puszek.
9: Więc albo więcej po prostu powinno być tych, że tak powiem, urządzeń, tak, czynnych dla nas, albo no, ewentualnie jakaś kolejka dla osób, które przychodzą z 2 siatami takimi, no bo nawet widzimy, że nawet z workami przecież tutaj ludzie też przyjeżdżają.
10: Najczęściej albo zapchany, albo po prostu jakaś kolejka. Też nie zawsze jest czas, żeby gdzieś stanąć i postać.
8: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że w tym roku system kaucyjny zgromadzi 77% opakowań, które wchodzą do systemu, a miejsc, w których można je oddawać, ma sukcesywnie przybywać.
2: A jakie są wasze przygody z recyklingiem?
3: Jak u was działa system kaucyjny i recyklomaty?
2: Czekamy na wasze spostrzeżenia. Nasz adres fakty@rmf.fm. Nasza piłkarska młodzieżówka imponuje wynikami. Wczoraj w Katowicach zwycięstwo 3-0 ze Szwecją.
3: 9. mecz kadry prowadzonej przez Jerzego Brzęczka i 9. zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Europy.
2: Wciąż jednak nie jesteśmy pewni zwycięstwa w grupie. Ze szczegółami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
11: Dzień dobry. Drużyna trenera Jerzego Brzęczka zagrała wczoraj w mocno zmienionym składzie. Kilku zawodników kontuzjowanych, kilku innych jest z kolei na zgrupowaniu seniorskiej kadry, ale styl gry młodzieżówki się nie zmienił. Polacy grali odważnie, kombinacyjnie i skutecznie. Bohaterem meczu Bartosz Mazurek. dwie bramki piłkarza Red Bull Salzburg. Trzeciego gola dołożył Daniel Bąk z Korony Kielce.
12: Dziękuję drużynie, jestem bardzo wdzięczny, dumny, szczęśliwy, że mam przyjemność być w szatni z takimi ludźmi, z takim potencjałem, z takim nastawieniem i jak gdyby z takim poświęceniem. To dzisiaj było bardzo ważne.
11: Mówił na pomeczowej konferencji Jerzy Brzęczek. W tabeli grupy prowadzimy z kompletem punktów, ale jeszcze dogonić mogą nas Włosi. U siebie wygraliśmy z nimi 2-1 i to był jedyny mecz, w którym Italia straciła punkty.
3: A ten ostatni decydujący mecz eliminacji to będzie wyjazdowe starcie właśnie z reprezentacją Włoch. Gramy w poniedziałek w Peskarze.
2: A po 6:30 w RMF FM Fakty Sportowe. Już teraz zapraszamy.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel

0: prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: I teraz tak się zatrzymajcie na chwilkę, na sekundkę i tak się wczujcie w siebie, tak się wsłuchajcie, tak spójrzcie do wnętrza.
3: Mam to.
2: I to jest właśnie super biometr. To jest ten genialny zajebiometr. To jest dzisiaj to. To jest tak właśnie.
3: 6 minut po 6. Co się stało z Dodą?
2: No ale nie, to duch nam uspokajamy, żyje, no ale coś się jednak stało.
3: Szczegóły za chwilę.

0: RMF FM.
1: Dzień dobry, 6:14 na zegarach, to wstawa i szkoda dnia, tu RMF FM. Co z tą Dodą?
2: Doda rozpuściła swoje usta.
1: Co to
2: czy tam właśnie, w sensie usunęła te wypełniacze, które robią z człowieka glonojada. No.
1: No to niby dobrze, tylko... No to ja się boję jednego, bo wiesz, pani Doda to usunie, to rozpuści tutaj coś, wiesz... się okaże nagle, że rozpoznawanie twarzy w jej telefonie jej samej nie rozpozna. Co wtedy? A jak Doda w ogóle wygląda po tym rozpuszczeniu?
2: Po rozpuszczeniu wygląda jak...

0: Michael Jackson.
1: 21 po 6. Wyczytaliśmy, że koncerny paliwowe dzięki obecnym wysokim cenom paliwa zapewniają ponad 1 000 000 000 złotych miesięcznie ekstra do budżetu z podatków. Bo podatki w cenie paliwa to 40%. Miliard ekstra.
2: Słuchajcie, i miliard dostaje. Do budżetu miesięcznie ekstra. I rząd by nawet chciał z tego zrezygnować.
1: No bo wiadomo, że z budżetem jest super.
2: Tak,
1: nie?
2: Obniżając ceny na stacjach przez dowalenie koncernom nowego podatku. Ale prezydent się nie zgadza.
1: Nie
2: tak?
1: Zgadza się prezydent, gdyż prezydent wyjątkowo po prostu w tym kraju dba o budżet.
2: I tak zabawa trwa.
1: Ta.
2: A my czekamy na paliwo po 5,19.

0: reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
1: Barbara, jaka piękna fryzura.
2: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
1: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
3: Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirWrap ID lub suszarkę Dyson Supersonic Travel w promocji, a otrzymasz zestaw klipsów Dyson za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
5: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
4: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7:00, jest 10:00, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
7: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
10: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
11: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Po reklamie.
13: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
14: Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku pierwszej polskiej elektrowni jądrowej planowane jest w 2036 roku, wynika z aktualizacji programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
15: Druga elektrownia jądrowa w Polsce ma ruszyć 4 lata później.
14: Wczoraj na swoich stronach internetowych Ministerstwo Energii poinformowało, że rząd przyjął aktualizację programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Strategiczny cel pozostaje niezmienny, budowa dwóch elektrowni i nawet 9 gigawatów energii nowych mocy, które mają wspierać bezpieczeństwo energetyczne Polski. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w Polsce we wrześniu urosła do 4% rok do roku.
15: Jest najwyższa od czerwca 2025 roku. Wtedy było to 4,1%.
14: Za pół godziny przypominamy gościem Piotra Salaka w Faktach i Informacyjnym Radiu RMF24. Będzie dziś Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej.
15: Hollywood zaczęło od jednego żagla z Gdańska, a skończyło na całej filmowej flocie.
14: Do Odysei Christophera Nolana gdańscy żaglomistrzowie z przeróbki przygotowali w sumie 15 żagli.
16: Zwrócili się do nas, czy nie wykonalibyśmy podobnego żagla, tylko w czarnym kolorze, co było dla nas trochę zaskoczeniem. Pomyślałem, no życzenie armatora, czemu nie? Teraz te czarne żagle są modne, coraz więcej czarnych żagli na jachtach też widać, więc może czemu nie?
17: Jak przetransportować tak wielki żagiel, bo to był duży żagiel, prawda?
16: Tak, ten materiał, z którego był wykonany, był wyjątkowo ciężki, więc on ważył około 300 kg. Większość transportów odbywała się drogą lotniczą. Były to szybkie zazwyczaj transporty w różne lokalizacje, co też było wyzwaniem i nas zaskoczyło, bo jednego tygodnia wysyłaliśmy żagle gdzieś na wybrzeże Grecji czy Tunezji, w drugim tygodniu Islandia, potem znowu Szkocja.
14: Matt Damon jako Odyseusz, Anne Hathaway jako Penelopa, Christopher Nolan w fotelu reżysera i żagle uszyte w Polsce.
15: O szczegółach współpracy opowiadał Paweł Roslan w rozmowie z trójmiejskim reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
14: Piłkarska młodzieżówka niepokonana w eliminacjach Mistrzostw Europy. Wczoraj kadra U21 pokonała Szwedów 3-0.
15: Pierwsze o poranku fakty sportowe RMF FM. Witamy Patryka Sermańskiego.
21: Dzień dobry. Na bardzo dobra gra Polaków i kolejne zwycięstwo. Do tego trzeba przyznać duża kontrola tego, co w ogóle działo się na murawie. Efekt: dwie bramki Bartosza Mazurka, jedna Daniela Bąka. W drużynie sporo zmian, ale trener Jerzy Brzęczek miał możliwość, by wprowadzić tych nowych piłkarzy do zespołu.
22: To zgrupowanie było dla nas korzystne. Przede wszystkim ze względu na to, że mieliśmy praktycznie 6 dni treningowych, tak więc w realiach reprezentacyjnych to jest niesamowicie dużo czasu.
21: Mówił trener młodzieżówki. Drużyna w eliminacjach ma jak na razie komplet 9 zwycięstw, bilans bramek 26 strzelonych i tylko 2 stracone. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii. W odpowiednim czasie powiem prawdę wszystkim Portugalczykom o powodach, które skłoniły mnie do odejścia z reprezentacji, której zawsze byłem oddany. Teraz życzę powodzenia Portugalii i wszystkim moim kolegom z drużyny, napisał piłkarz na Instagramie. Wieczorem Portugalia zagra na wyjeździe z Danią. To będzie mecz Ligi Narodów. Wysokie zwycięstwo Industrii Kielce w Superlidze piłkarzy ręcznych. Kielczanie pokonali Śląsk Wrocław 43-26.
23: Takie było założenie dzisiaj, żeby ci zawodnicy, którzy dotychczas grali troszeczkę mniej, będzie mieli troszeczkę więcej czasu na boisku. Takie mecze bardzo trudno się gra z jednej strony, bo wiesz, że jesteś faworytem i ten mecz musisz wygrać, natomiast musisz się obronić na boisku.
21: Komentował trener Industrii Krzysztof Lijewski. Talent dawał nadzieję na dużą sportową karierę, zahamowały ją powracające kontuzje. 5 lat temu Kornelia Lesiewicz odnosiła juniorskie sukcesy w biegu na 400 metrów, była choćby wicemistrzynią świata, biegała też w sztafecie, a wczoraj ogłosiła zakończenie kariery w wieku zaledwie 23 lat.
24: Są decyzje, których nie chce się podejmować. Są też marzenia, z których nie chciałoby się zrezygnować, ale kiedy wiesz, że to jedyna słuszna decyzja, to po prostu nie masz wyboru.
21: Tak mówiła była już lekkoatletka.
19: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
25: Dzieje się w świecie piłkarskim. Arkadiusz Milik nawywijał. Wiemy co, wiemy jak, wiemy gdzie, wiemy z kim, wiemy za ile.
26: I wiemy, czy będzie mandat.
25: I to za chwilę wam powiemy. Ale póki co cieszymy się pięknym czwartkowym porankiem i najlepszą muzyką w RMF FM.
26: Jacek Tomkowicz.
25: Przemysław Skowron, dzień dobry.

0: za 19, przepraszam, za 18 minut będzie 7.
1: Ale się zasłuchałem. Jutro kolejny mecz naszej reprezentacji, tym razem z Rumunią. A w sieci głośno o Arku Miliku, ale z innego powodu. Fakt go przyłapał, jak w Warszawie przekraczał podwójną ciągłą i wyprzedzał na pasach. Skończyło się na pouczeniu przez policję, ale policja ma jeszcze raz rozpatrzyć sprawę.
0: No to żeby to nie poszło na marne wszystko, to piłkarze nasi...
1: No.
0: Słuchajcie, wyobraźcie sobie teraz, że rumuńska obrona to są te pasy, a linia bramkowa to jest podwójna ciągła.
1: I nie ma policji, pomiędzy. Tak, i tam nie ma mandatów, co najwyżej żółte kartki.
2: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Niskie ceny. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM. Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzan. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj. Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
6: Po reklamie.
2: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Wstawaj, szkoda dnia. RMF FM numer 1 w Polsce.

0: Dobrze wam gramy. Ale też po to nas
1: najlepiej.
0: Też po to nas włączyliście, żeby razem z nami lepiej, lżej przejść przez ten poranek. To jest najlepsza muzyka, to jest RMF FM.
1: Nie wyrzucaj pustych rolek po papierze toaletowym. Poznaj ogrodniczy trik.
0: Takie tipy dla was mamy. Słuchajcie, potnij te rolki. Dokładnie. I zakop. Są zrobione z kartonu, który w świecie kompostowania określany jest mianem materiału brązowego.
1: No, a nie tylko dziewczyny lubią brąz.
0: Nie. Rolki są bogate w węgiel. To tak. Polecamy, warto zjeść kilka przy biegunce. I dzięki temu proces kompostowania przebiega szybciej, a w efekcie powstaje próchnica. Prawdziwe złoto dla waszych roślin.
1: A poza tym z takiej rolki to dżdżownice będą miały domek albo śpiwór.
0: Nie, bo ty się śmiejesz. Rolki przyciągają do siebie dżdżownice, a dżdżownice są prawdziwymi bohaterkami ogrodu, bo przerabiają karton na wartościowy humus.
1: No, czego nas to uczy?
0: Czego nas to uczy?
1: Że w temacie papieru nie wszystko jest do D.
0: I że piękno można odkryć wszędzie. O.

0: polski rząd panuje nad finansami publicznymi. Takie pytanie się pojawi.
1: Brawo, brawo z Kobrą, dobre, śmieszne.
0: Ale to nie ja, to pytanie padnie w faktach. W faktach to jest bardzo poważny temat brutalnego rozboju i porwania w stolicy.
1: A, to poważne.
0: Takie będą te fakty, a one w RMF FM niebawem, bo punkt 7.
2: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
4: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Za kilometr daj głośniej. Hit na drogę. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17 w RMF FM.
2: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
11: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
12: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
11: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
0: Przed nami siódma. Pytacie, co to oznacza? To oznacza jedno. Mamy dla was w tym momencie kolejne fakty.
16: Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski już w studiu. Zaczynamy.
17: Brutalny rozbój i porwanie w Warszawie.
18: Trzech mężczyzn zatrzymanych w akcji kontrterroryści. Z informacjami w tej sprawie dziennikarz RMF FM.
17: Potem ważne zmiany w amerykańskiej armii, które zapowiada amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth.
18: A czy polski rząd panuje nad finansami publicznymi?
17: O tym w rozmowie o siódmej w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24. Naszym gościem będzie przewodniczący Rady Fiskalnej Sławomir Dudek. Trzech mężczyzn podejrzanych o dokonanie brutalnego rozboju z użyciem broni i porwanie mężczyzny zatrzymali stołeczni policjanci.
18: W akcji w Warszawie i powiecie siedleckim brali udział kontrterroryści. Krzysztof Zasada otwiera fakty. Krzysztofie, jakie są ustalenia śledczych?
19: W jednym z garaży podziemnych na warszawskiej Woli do mężczyzny miało podejść dwóch napastników. Jeden przyłożył mu nóż do gardła, drugi broń palną do głowy. Domagali się pieniędzy, grożąc pozbawieniem życia. Następnie wciągnęli pokrzywdzonego do jego samochodu, którym odjechali do lasu. Wciąż go bili i grozili mu, tam zostawili go ze skrępowanymi rękoma i nogami. Wolskim policjantom udało się ustalić tożsamość podejrzanych. W akcji z kontrterrorystami zatrzymali 25, 47 i 51-latka. Podczas przeszukania mieszkania jednego z nich natrafili na broń, którą wyrzucił na sąsiedni balkon. Dwóch zatrzymanych trafiło do aresztu, grozi im 20 lat więzienia. Trzeci odpowie za utrudnianie śledztwa.
18: Prokuratura złoży zażalenie na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.
17: Pismo w tej sprawie trafiło do sądu w sierpniu. Nadano je z Tyraspolu na terenie kontrolowanego przez Rosjan, Naddniestrza. Co o decyzji sądu w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości mówi świat polityki? Komentarze zebrał nasz dziennikarz Jakub Rybski.
20: Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że dzięki listowi żelaznemu Marcin Romanowski może utrudniać śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
21: Decyzja sądu o wydaniu listu żelaznego dla Romanowskiego jest i zadziwiająca, i mnie osobiście oburza.
20: Mówił Mirosław Suchoń z Unii Centrum. Politycy opozycji uważają natomiast, że dzięki decyzji sądu Romanowski będzie mógł liczyć na uczciwy proces.
22: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby odbędzie się proces, mam nadzieję, przed obiektywnym i uczciwym sądem i zostanie wszystko wyjaśnione, więc ja tylko z tego powodu się cieszę.
20: Tak twierdzi były poseł PiSu Jan Krzysztof Ardanowski. Polityk dodał, że jego zdaniem sąd podjął właściwą decyzję.
17: Amerykański sekretarz wojny odchudza amerykańską armię. Zapowiedział redukcję stanowisk generalskich i admiralskich o 20%.
18: Ale zapowiada też odchudzanie w innym sensie. Żadne grubasy, osoby trans, brodacze, dziwace i mięczaki nie będą tolerowani w armii USA. To wywołując za oceanem kontrowersję cytat z wystąpienia Pita Hexeta w bazie piechoty morskiej w Quantico koło Waszyngtonu w ramach orędzia o stanie sił zbrojnych.
17: Jak mówiliśmy przed godziną, zapowiedział budowę nowych, pięknych baz dla wracających oddziałów z zagranicy.
18: Jak mówił Hexet, przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny i naszej półkuli przy jednoczesnym przewyższaniu każdego globalnego zagrożenia. Szef Departamentu Wojny nie rozwinął wypowiedzi dotyczącej powrotu amerykańskich żołnierzy, ale pada ona w trakcie przeglądu sił USA w Europie, który ma skutkować redukcją wojsk na kontynencie.
17: Hexet mówił też o powołaniu dowództwa do spraw wojny autonomicznej.
18: AutoWar.com. Ono odpowiadać ma za prowadzenie wojny za pomocą robotów i sztucznej inteligencji. Na czele dowództwa stać ma czterogwiazdkowy generał. Hexet powołał się na wnioski wyciągnięte z wojny w Ukrainie. Jako motywację do utworzenia tego nowego dowództwa zapowiedział zmianę sposobu, w jaki wojsko pozyskuje, testuje i używa dronów oraz innej podobnej broni.
17: Usłyszeliśmy też o projekcie Meridian.
18: Celem tego projektu ma być zbadanie przyszłości sztuki wojennej. Wezmą w nim udział Elon Musk, były przewodniczący Izby Reprezentantów Newt Gingrich i Palmer Luckey z Unreal Industries. Ta firma specjalizuje się w systemach autonomicznych, sztucznej inteligencji i robotyce dostarczanej Departamentowi Obrony USA.
17: To fakty w RMF FM. Odmowa przyjmowania opakowań, awarie urządzeń.
18: Śmieci, puszki, butelki porozrzucane przy recyklomatach. Tak wy podsumowujecie rok systemu kaucyjnego w Polsce.
17: Problemem wciąż są też kolejki.
23: Przychodzą z dwoma siatami takimi, no bo nawet widzimy, że nawet z workami przecież tutaj ludzie też przyjeżdżają.
18: Jak system działa u was?
17: Co powinno się zmienić po roku funkcjonowania?
18: Dajcie znać. Adres fakty@rmffm.pl. A teraz
24: zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
17: I w informacyjnym radiu RMF 24 Piotr Salagi, jego gość. Dzień dobry, witamy.
25: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest dr Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Dzień dobry, panie doktorze.
26: Dzień dobry, panie redaktorze.
25: Widzi pan poziom inflacji na poziomie 4%. To myśli pan sobie, to jest dopiero początek?
26: No na pewno będzie trudno i ta inflacja musiała uderzyć, te zawirowania w zatoce musiały się odbić.
25: A jak pan mówi będzie trudno, to znaczy, że możemy się spodziewać nawet tej dwucyfrowej inflacji, tak jak było za końcówce rządów PiS-u?
26: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
25: A jeżeli jesteśmy powyżej celu inflacyjnego, to rozumiem, że należy się spodziewać podwyżek stóp procentowych. Tak niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej mówią.
26: Tak, trzeba się spodziewać. Inne banki już to, centralne w innych krajach już to zaczęły robić.
25: I myśli pan, że to w listopadzie nastąpi? Cały ciąg podwyżek, tak?
26: Nie możemy się spóźnić i powtórzyć błędów wtedy, jak ta inflacja nam bardzo mocno wyskoczyła i stopy procentowe były zbyt późno podnoszone.
25: Tak mówi dr Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Za chwilę o finansach, o naszym budżecie, o tym, jak wiele niebezpieczeństw czeka na polską gospodarkę. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale cały czas jesteśmy w radiu RMF 24.
18: Zapraszamy zatem do naszego informacyjnego radia, jak mówi Piotr, RMF 24.
17: A za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości.
18: Już teraz zapraszamy.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji.

0: chmur, nigdzie nie będzie padało, czyli idealnie. Temperatura dzisiaj znów w okolicach tak 20 stopni, a nawet 23-24 stopnie na zachodzie kraju. Ale to ciekawe, bo rano w niektórych miejscach mogą być przymrozki. Jak macie u siebie, to piszcie 3322.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
4: Ja mam taki rozgrzewacz, jakbyś chciała. Taki, wiesz, jeden jegomość jedzący jesienią jędrne jeżyny. Dwaj dranie dochodzące do degeneracji drogą długotrwałego delirium. Trzy typowo tęgie tygrysy trenujące talenty towarzyskie. Taki, jak? Mogę ci to udostępnić.
5: Jak słyszycie, kochani słuchacze, byle kogo dostawaj, szkoda, że nie biorą.
4: Musisz mieć lekko rozkalibrowany umysł.
5: I dobrą dykcję. A właśnie, a propos dobrej dykcji, Tomasz Olbratowski też pewnie za chwilę do nas przyjedzie.
4: Ale akurat nie, Olbratowski zostawia zwykle dykcję w domu i za tego.
5: Ale ma. 7 minut po 7 tu wstawaj, szkoda dnia. Jacek Tomkowicz,
4: Przemysław Skowron, Tomasz Olbratowski, Magic Karwat Marek, Mariusz Kamaga. Dzień dobry.

0: To jest temat z faktów RMF FM. Dzisiaj mija rok systemu kaucyjnego.
1: Używam, korzystam.
2: Tak.
0: Mówiliśmy, że rekordzista Denis z Krakowa oddał jednorazowo 4683 opakowania za 2341 zł i 50 groszy.
2: Ale przyszedł SMS pod 3322. Pełen oburzenia, przeczyta go wam AI.
3: Przestańcie kłamać. Przestańcie kłamać ludzi, że zarobili na oddawaniu plastików. Przecież wcześniej za to zapłacili, żeby mogli oddawać. Ludzie, trochę prawdy.
2: Ale ty po co takie słownictwo? No po co to? Przecież na przykład ja płacę kaucję w sklepie, a butelki oddaje moja córka.
0: Też tak mam. I pieniądze nie idą na czynsz, tylko na lizaki.
2: Czy inne takie ważne rzeczy.
0: To się nazywa w ekonomii przepływy finansowe.
1: Romuś też tak to nazywa od Ambrożego. Ostatnio po przepływach 3 dni tańczył bez muzyki.
2: Czyli są plusy i minusy.
1: Tak.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
8: Bo wygrałam w RMF FM. Au!
7: Ojej, ty jesteś wilkiem.
8: Ale sztaby mam zaje fajne.
9: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
10: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
9: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Nadciąga żółta pineska RMF FM. Ściągnij naszą aplikację i czekaj na znak. Już od poniedziałku dasz się namierzyć i 10 tysięcy złotych może być twoje.
18: Po reklamie.
17: To wasz poranek. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: I wstawaj, szkoda dnia. I dzień dobry, mówią wam Przemysław Skowron, mówi wam dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień Jacek dobry. Tomkowicz, jestem na miejscu.
1: Ja mówię wam też dzień dobry, albo nawet aloha, buongiorno i siemanolo.
2: Mariusz Rzyka, Maga w naszym trójmiejskim studio. Widać morze, może jest, mamy dalej morze, jest, faluje jest, tam, coś jest, jest morze.
1: Mamy morze, szanujmy je, te morze.
2: Dobra informacja, mamy morze.
1: Jest, morze.
2: Morze mamy, morze jest obecne.

0: wiemy czego.
1: Z nami wstaje Polska.
2: Wiemy, czego potrzebujecie o poranku. Najlepszej muzyki i najważniejszych informacji. Wszyscy,
3: i my to mamy wszyscy.
2: Fakty też myślą o tym, co zrobić z cenami paliw. Światowe rynki nie pomagają. Czytam, że Orlen obniżył ceny paliw o 10 groszy.
4: No.
2: Po czym dosłownie chwilę później cena ropy poszła w górę o 2,5%.
3: Czyli słuchajcie, obniżki były, tylko ich nie widać. Dokładnie. Ale one tam naprawdę są.
4: Dokładnie, tam są te obniżki, i tylko że ich nie widać. I dokładnie właśnie tym się pocieszałem, płacząc ostatnio przy dystrybutorze.
3: Instrybutorze.
4: Przepraszam, to był instrybutor, przepraszam. Ale też płakałem. Polały się łzy meczyste.
3: Ja wczoraj pierwszy raz w życiu przekroczyłem 600.
4: No brawo.
3: To mi wszystkie trzy oczy płakały.

0: Są niestarzające się piosenki, są niestarzający się artyści, to jest Sandra, Everlasting Love.
1: I są niestarzające się tematy. Co dalej z inflacją? Zapyta za chwilę retorycznie w faktach Ewa Kwaśny.
0: A nasz warszawski dziennikarz Piotr Stalek odpowie dokładnie co i jak. Zaś Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej, on opowie o tym, że serwisy internetowe dla przedsiębiorców niekoniecznie działają.
1: Co to oznacza? Co to? Szczegóły już za chwilę w faktach o 7:30.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Wysłucham każdego, ale nie dam się łatwo zbyć.
4: Co się dzieje w tej chwili?
5: Kompletnie nie mam pojęcia.
4: Tak, pan nie ma pojęcia. No wiceprezesem pan jest. Chcę pan powiedzieć, że pan nic nie może, tylko się pośmiać.
6: Nie. Ja nie to, że nic nie mogę.
4: Panie prezesie, jak tankuje, to płacze. Niech pan coś z tym zrobi.
7: Rozmawiamy na ten temat.
8: Dzisiaj mam wrażenie, nie mogę skończyć jednego zdania.
4: Proszę kończyć.
9: Poranna rozmowa, czyli Tomasz Terlikowski kontra politycy. Dziś po 8 w RMF FM.
10: Reklama.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
17: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
16: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
17: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
16: A do tego doskonale rozgrzewa.
17: No to na zdrowie.
15: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Po reklamie.
0: 7:30 mamy dla Was w tym momencie fakty w RMF FM.
19: Co dalej z inflacją?
20: Według najnowszych danych GUS inflacja w Polsce we wrześniu rosła do 4%. Rok do roku jest najwyższa od czerwca 2025.
19: Co przed nami? Między innymi o to Piotr Stalek pytał Sławomira Dudka, przewodniczącego Rady Fiskalnej.
21: Widzi pan poziom inflacji na poziomie 4%, to myśli pan sobie, to jest dopiero początek?
22: No na pewno będzie trudno i ta inflacja musiała uderzyć, te zawirowania w Zatoce musiały się odbić.
21: A jak pan mówi będzie trudno, to znaczy, że możemy się spodziewać nawet tej dwucyfrowej inflacji, tak jak było za rządu, końcówce rządów PiS-u?
22: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
20: Cała rozmowa ze Sławomirem Dudkiem jest na rmf24.pl. Za chwilę fakt ekonomiczny, a wcześniej aktualne informacje dla kierowców. Korek na katowickim odcinku autostrada 4. Zator jest na trasie numer 86.
19: Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Dzień dobry. Marcinie, co się tam stało?
2: Na autostradzie tu w Katowicach na wysokości komendy policji na pasach do Wrocławia jest kolizja. Jak widziałem, uszkodzone są tam dwa samochody, osobowy i dostawczy. Do stłuczki doszło na skrajnym lewym pasie i wszystkie cztery autostradowe pasy są teraz zakorkowane, a ponieważ w tym rejonie nieco wcześniej z autostradą A4 łączy się również droga numer 86, tam także po wspomnianej kolizji są teraz utrudnienia. Korek na autostradzie w stronę Wrocławia zaczyna się kilka kilometrów wcześniej w Mysłowicach na drodze numer 86, natomiast kierowcy znacząco zwalniają już w Sosnowcu.
20: Jeszcze aktualna Warszawa. Cztery samochody osobowe zderzyły się na S8 między węzłami Modlińska-Wisłostrada.
19: Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Uważajcie.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
19: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
7: Witam, dzień dobry. Państwowe serwisy internetowe dla przedsiębiorców zaliczyły twarde zderzenie z rzeczywistością. 7,5 godziny temu, czyli o północy, osobom prowadzącym działalność gospodarczą minął termin na założenie skrzynki w systemie e-doręczenia, bo od teraz to nowy obowiązkowy kanał komunikowania się urzędów z firmami. No i jak to u nas, wiele osób zostawiło to na ostatnią chwilę. W efekcie, jak ktoś próbował wejść, założyć sobie tę skrzynkę na rządową stronę biznes.gov.pl, no to nie był w stanie, albo dostawał komunikat, że musi czekać w skrajnej wersji nawet 21 godzin. Takie były wyświetlane komunikaty. Przy okazji nie działały i inne rządowe serwisy. Przedsiębiorcy niestety muszą próbować do skutku, bo jeżeli nie, to mogą przegapić ważną urzędową korespondencję. Będziemy dzisiaj pytać, kto za to odpowie. Zdążył natomiast Główny Urząd Statystyczny, zdążył podać dane o inflacji, chociaż lepiej chyba, gdyby tych danych nie podawał, no bo właśnie, okazało się, że tempo wzrostu cen w Polsce przyspieszyło we wrześniu z 3,4% do równych 4%. Głównym powodem wzrostu inflacji są oczywiście bardzo drogie paliwa, ale widać też, że żywność przestała tanieć, no i teraz to też uderzy nas po kieszeni.
23: Widzieliśmy, że żywność za chwilę odwróci się z tego trendu spadkowego, chociażby przez koniec sezonu warzywno-owocowego w Polsce i konieczność sprowadzania warzyw, owoców z zagranicy, poprzez to, że ceny na przykład głównych produktów spożywczych na świecie już rosną.
7: Mówi ekonomista Lewiatana Mariusz Zielonka, a ceny produktów spożywczych z zagranicy rosną, bo przez drogie paliwa transport jest droższy, a przez drogie waluty generalnie wszystko jest droższe. A skoro sprawdziliśmy i wywołaliśmy te waluty, to zerknijmy, ile teraz kosztują. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5,10 zł.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W temacie muzyki waluty nie mają żadnego znaczenia, dlatego że najlepsza muzyka w RMF FM jest zupełnie za darmo. To nie dajesz głośniej, nie płacisz. Dajesz ciszej, nie płacisz.
24: To za darmo dajemy?
0: Wszystko jest, no, wszystko jest za friko, no.
24: Yes.
0: Ale Kamaga, Olbratowski, Tomkowicz, Skowron i Karwat Marek też są do tego za darmo.
24: My też?
0: Też, po darmo. Bo...

0: i teraz mamy coś, czego się nie spodziewaliście. Berem FFM.
1: Możemy zrobić tak, o. Pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. I już kredyt spłacony. Wasz kredyt.
0: Możecie zrobić pyk, pyk i dziecko jedzie na dobrą uczelnię do Londynu.
1: Może tak być.
0: No tam jest, wiesz, 90 tysięcy funtów za semestr, to akurat nie. Dobra uczelnia, czyli przyszłość.
1: 1 000 000 złotych, tyle jest dzisiaj do zgarnięcia. To jest nagroda główna. Rozpoczynamy październik w złotej kumulacji. Jako pierwsi możecie się wpisać na listę zwycięzców w październiku. A po co czekać na listopad? Dzisiaj wygrajcie 1 000 000.
0: Czyli jeszcze w październiku kupujesz sobie samochód, spłacasz dzieciom kredyt. I młodzi mogą z nieobciążoną hipoteką iść w przyszłość.
1: I
0: to są, przepraszam, nie ma takich marzeń, których nie zrealizujesz.
1: 1 000 000 złotych do zgarnięcia i przez 10 minut to my osobiście pomnożymy wam każdego SMS-a razy 1200 szans.
0: Ale każdego jednego. Kosztuje to 4,92. Nic w życiu nie ma za darmo, nic nie przychodzi samo. 4,92, ale stajesz naprzeciwko miliona tak naprawdę. Naprzeciwko naszych sejfów i możesz z nich wytargać 1 000 000 złotych, który zmieni życie twoje i twoich najbliższych.
1: Wejdźcie do gry RMF, wyślijcie pod 7474.

0: 12 minut do 8, za chwilę felieton Tomasza Olbratowskiego. No ale wcześniej jeszcze jeden temat chciałem poruszyć, bo sezon jesienny, było trochę deszczu, a więc grzyby.
1: Grzyby, tak jest. Słuchajcie, ja wczoraj na chwileczkę stanąłem na poboczu w lesie, tam sobie coś tam, nie? I 6 podgrzybków i 3 takie malusie kanie, ale je zostawiłem, żeby się rozrosły. Kanie przepyszne.
0: I nagłówek z sieci mam. Muchomor czy kania? No. Łatwo o tragiczną pomyłkę.
2: Dobrze, tak, tak, ja słyszałem o tym. Raz żona mężowi do zupy przez pomyłkę wrzuciła kanie. Kurczę, normalnie gość przeżył.
3: Dzień dobry. Dawaj. Szkoda dnia. RMF FM.
4: Reklama. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Skręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Po reklamie.
3: Felieton Tomasza Olbratowskiego, RMF FM.
2: Proszę bardzo. To też jest zupa po darmości, tak. Zupełnie to jest.
1: Chciałoby się powiedzieć, tym grzybem się nie zatrujesz.
2: Tak. Kolega, Tomasz Olbratowski, kozak.
13: Fajne są, słuchajcie, informacje w portalach plotkarskich o ślubach ludzi, których raczej nie znamy. Dobra, ale po lekturze wiemy już, gdzie się poznali, dlaczego ciocia pana młodego nie jadła tatara, nie? Mniej więcej tak to wygląda, nie? Na przykład Angela Cymaniak zdrada szczegóły ślubu Janusza Patataja i Bożeny Kisiel. To poważna decyzja na 4 lata. Janusz Patataj to popularny w portalach pogromca węży ogrodowych i trener mentalny hodowców borsuków. A Bożena Kisiel, jak siebie nazywa Boża, to skromna ugniataczka gliny na cegły w cegielni w Papuciach Królewskich. Poznali się na Mazurach, gdzie Boża podbijała region, eksponując imponujące doczepy z gołym brzuchem, z przezroczystą torebką foliową w ręce na bursztyny i piwo. A Janusz kisił w pokoju hotelowym upolowane bażanty czy bakłażany. Pierwszy raz spotkali się w kajaku na jeziorze Cyce. Patataj wsiada do kajaka i patrzy, a w nim Bożena z wiosłem. Bożena wsiada, patrzy, a tu Janusz z wiosłem. Ale nie dane im było wtedy popływać, bo jezioro wyschło i sobie pobrodzili. I ten błotny spacer doprowadził obojga do ołtarza, tylko wcześniej musieli umyć nogi. Na weselu pojawiło się wiele znanych osób, z których nazwiska znały głównie pozostałe znane osoby. Bożena postawiła na naturalny makijaż, który wykonywały 3 osoby przez 4 godziny. Para poprosiła o prywatność, dlatego zdjęcia z ceremonii opublikowała tylko na 7 profilach. Jak zdradziła Cymaniak, osoba z otoczenia pary, młodzi są bardzo szczęśliwi. Jednak osoba z otoczenia pary nie zna ich osobiście. Oby nigdy nie dowiedzieli się z internetu, że się rozstali.
2: A powiedz mi, Tomek, bo słuchałem tego felietonu. Ty jakby nie wziąłeś tabletek dzisiaj, czy wziąłeś podwójną dawkę? Bo skąd to się...
13: Zapomniałem wziąć podwójnej dawki.
1: Na patataja je.
2: Na patataja, no.
1: U Filipa nie schodziła ryba, wiecie? 3 ryby tylko zeszły. Mhm. Bianka, Kasia i...

0: Ciekawe wiadomości z NATO. Szwedzkie Gripeny będą chronić polskie niebo. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM. W faktach również wróci temat 115 milionów euro zablokowanych przez Pfizera. To są środki naszej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Fakty w RMF FM niebawem, bo punktualnie o godzinie 8.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
4: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
3: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
3: Aflofarm.
6: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. Po reklamie.
0: Przed nami ósma, przed nami również zapowiadane już fakty w RMF FM, a fakty mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
8: 115 milionów euro zablokowane przez Pfizera.
9: To środki Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
8: A powodem spór o nieodebrane przez nas szczepionki na COVID-19.
9: Szwedzkie Gripeny będą wspierać ochronę polskiego nieba przez najbliższe 2 miesiące.
8: A czy Polacy mogą liczyć na niższe ceny paliw?
9: Czy dostęp do broni jest nam potrzebny?
8: O tym m.in. w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem jest poseł PiS Jacek Sasin. Już teraz zapraszamy. 115 milionów euro, czyli prawie 500 000 000 zł, nie trafiło do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej tylko od początku lipca. Powodem jest zajęcie środków na wniosek firmy Pfizer. Dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
9: To pieniądze, które trafiają na konto brukselskiej organizacji Eurocontrol, której linie lotnicze płacą za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej. 15 października w Brukseli ma dojść do kolejnej rozprawy, podczas której Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie wnioskować o odblokowanie pieniędzy zajętych w związku ze sporem Polski z Pfizerem o nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19.
8: A Kasia razem z nami teraz w porannych faktach. Kasiu, jakie strona polska szykuje argumenty?
10: Rozmawiałam z prezes PASZP Magdaleną Jaworską-Maćkowiak, która powiedziała mi, że strona polska będzie argumentować, że blokada pieniędzy uderza w stabilność finansową agencji i może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, szczególnie podczas wojny za wschodnią granicą. Drugi ważny argument to nowy protokół do konwencji Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia. Ma on chronić pieniądze należne europejskim agencjom kontroli ruchu lotniczego właśnie przed zajęciem. Co ważne, w podobnej sprawie rumuńskiej belgijski sąd już uwzględnił znaczenie tego protokołu.
8: Szwedzka telewizja SVT mówi o Polsce i szwedzkich myśliwcach Gripen. One od października wspierają ochronę wschodniej flanki NATO w Polsce.
9: Chodzi o powtarzające się przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej. Taką informację przekazał wczoraj rząd Szwecji.
8: Minister obrony Paul Jonsson podkreśla, że chodzi o wzmocnienie zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO oraz ochronę węzła logistycznego wsparcia Ukrainy w południowo-wschodniej Polsce. Według Jonssona myśliwce stacjonować mają głównie w Szwecji, a w Polsce utrzymywana będzie niewielka obecność operacyjna. Misja realizowana jest z bazy lotniczej w regionie Blekinge w południowo-wschodniej Szwecji, potrwa 2 miesiące.
9: W tym okresie piloci podlegać będą Centrum Operacji Powietrznych NATO w Uedem w Niemczech.
11: Gospodarz porannej rozmowy w RMF FM zaprasza.
8: Oddajemy zatem głos Tomaszowi Terlikowskiemu. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, moim gościem jest Jacek Sasin, poseł PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości, były minister aktywów państwowych. Witam panie ministrze, witam. Panie premierze,
13: witam
12: panie pośle.
13: Witam
12: panie pośle,
13: państwa.
12: Marcin Romanowski powinien wrócić do Polski teraz, jak ma list żelazny?
13: Znaczy, jak to postanowienie sądu się uprawomocni, bo słyszymy, że ta władza nie chce uznawać tego sędziego, tego orzeczenia.
12: Ten sędzia, się nie
13: ten sędzia był dobry wtedy, kiedy orzekał po myśli tej władzy i ministra Żurka i prokuratury, kiedy orzekł w inny sposób. Okazało się nagle, że jest neosędzią, powinien być odsunięty od orzekania, nie powinien w ogóle właściwie chyba to wynosić.
12: Minister Żurka rzeczywiście.
13: No właśnie, to pokazuje tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, że nie chodzi o żadną sprawiedliwość.
12: Ale mają prawo złożyć zażalenie.
13: Zażalenie mają prawo, ale nie mają prawa dyskredytować sędziego, nie mają prawa podważać tego postanowienia, które jest, ale bardziej mnie niepokoi to, co mówimy teraz DBA, który już przesądza, że sąd w drugiej intencji, w drugiej instancji uchyli to postanowienie.
12: Wiemy,
13: jak to działa, panie redaktorze, bo tak było przy Michale Kuśnierowskim. Trzy razy losowano sędziego po kolei, dopiero jak za czwartym razem trafiono właściwego.
12: I co, teraz będzie tak samo?
13: Tak, podziewam się.
12: A jeżeli tak nie będzie, jeżeli ten list żelazny zostanie utrzymany, Marcin Romanowski powinien wrócić
13: do
12: Polski?
13: Nie mam wątpliwości, że wtedy wróci, panie redaktorze, bo od początku deklaruje, że chce stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i chce udowodnić swoją niewinność. Nie zgadza się tylko na represje, które jest poddawany bez sądu, bez
12: wykazania
13: winy.
12: Na razie nie było żadnych represji, bo nie został aresztowany.
13: Został zatrzymany bezprawnie, ze złamaniem immunitetu i został w związku z tym wypuszczony, ale to też pokazało, jak ta władza działa. Nic się dla niej nie liczy poza realizacją celu, jakim jest wsadzenie Marcina Romanowskiego do więzienia.
12: To jeszcze pytanie o cenę paliw. Pan wie, ile kosztuje teraz litr benzyny?
13: Benzyny tam grubo powyżej 8 zł w tej chwili. Powyżej 9. Zbliżamy się do magicznej granicy 5,19 za pół litra zamiast za litr.
12: To jest oczywiście złośliwość, ale pytanie, czy nie możecie się jakoś dogadać w tej sprawie?
13: Możemy.
12: Ale no to dlaczego się nie
13: dlatego,
12: dogadujecie?
13: Że Donald Tusk i jego ekipa tego nie chcą. Przecież my
12: Donald
13: powiedzieliśmy...
12: Donald Tusk nie chcą, mówi, podpisujcie
13: my powiedzieliśmy, poprzemy tą ustawę pod warunkiem przyjęcia naszych poprawek, które były bardzo racjonalne i wynikały po pierwsze z tego, żeby zabezpieczyć państwo przed roszczeniami zagranicznych koncernów paliwowych, czyli żeby ta ustawa nie działała wstecz, to po pierwsze, a po drugie, żeby zabezpieczyć w tej ustawie, że te pieniądze rzeczywiście trafią na ten cel, na który powinny trafić, bo my tej władzy nie wierzymy.
12: Premier Tusk tego nie chce, pana zdaniem.
13: Dlatego tego nie chcę, ponieważ...
12: To wy nie chcecie.
13: Nie, premierowi nie zależy, żeby obniżyć cenę paliw.
12: Dlaczego nie zależy? Ponieważ za chwilę będzie wyższa inflacja, wyższe
13: rząd na tym, władza na tym zarabia. Zarabia potężne miliardy złotych na dodatkowych wpływach z VAT-u, z akcyzy, z opłaty paliwowej, która przy wyższych
12: panie
13: cenach
12: pośle,
13: jest wyższa.
12: Przecież pan wie o tym, że za chwilę pójdą inne ceny w górę.
13: Inflacja
12: wybory
13: służy,
12: są za rok.
13: Panie redaktorze,
12: i to nie służy temu
13: mamy
12: rządowi.
13: Katastrofę finansów publicznych. Gigantyczna dziura budżetowa. Pieniędzy brakuje na wszystko. 4 miliardy prawie brakuje w NFZ-cie dzisiaj do zamknięcia roku. Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie i to się liczy przede wszystkim, bo inaczej utoną. Polska zbankrutuje. W związku z tym te dodatkowe wpływy z benzyny są im wysokich cen są im potrzebne. Inflacja też temu służy, bo im większe ceny,
12: panie
13: tym
12: pośle,
13: VAT wyższy.
12: Jest pan doświadczony politykiem. Tak,
13: wiem, co mówię.
12: Ma świadomość,
13: wiem,
12: że w ciągu roku
13: powiem panu więcej.
12: Polacy będą płakać,
13: powiem panu więcej.
12: Krzyczeć,
13: wie pan, ile zarobił, wie pan, ile zarobił Orlen tylko w pierwszym półroczu na tych wysokich cenach paliwa? Prawie 17 miliardów złotych. A w całym poprzednim roku 2700.
12: Pan oczywiście wie, że nie tylko pieniądze
13: miliardów
12: się w polityce liczą.
13: Ale bez pieniędzy.
12: Liczą się także w

0: mówiliście przed poprzednimi wyborami, że przyjdzie Platforma i zabierze. Nie zabrała.
1: Panie redaktorze,
0: uczciwie trzeba powiedzieć, że nie zabrała.
1: Na razie nie zabrała, ale doprowadziła do takiej ruiny finanse publiczne, że będzie musiała zabrać.
0: Jak wy dojdziecie, to nie zabierzecie? No jak jest ruina,
1: panie redaktorze, my pokazaliśmy, panie redaktorze, że potrafimy szybko i sprawnie finanse publiczne naprawiać.
0: Premierem był Mateusz Morawiecki,
1: panie redaktorze, wtedy, kiedy zostały wprowadzone mechanizmy, które uszczelniły system podatkowy i wygenerowały wielkie dodatkowe wpływy do budżetu, premierem była Beata Szydło, a ministrem finansów pan minister Szałamacha. Przypominam to, żeby nie zaciemniać rzeczywistości, chociaż oczywiście oddaje również
0: Mateusz Morawiecki nie miał zasług w uzdrowieniu.
1: Również oddaje.
0: Twardo mówiliście, że to jest jego ogromna umiejętność.
1: To raczej chyba on mówił. Ja oddaję tą...
0: A Jarosław Kaczyński nie mówił o zasługach Mateusza Morawieckiego?
1: Ja też to o tym mówię, tylko jak pan mi pozwoli dokończyć myśl, to ja też o tym mówię. Oczywiście pan premier Morawiecki to bardzo skutecznie realizował, bardzo skutecznie kontynuował. Natomiast
0: robił?
1: Te mechanizmy zostały rzeczywiście zapoczątkowane jeszcze za rządów pani premier Szydło, która 2 lata była premierem, przypominam.
0: Panie ministrze, cała ekipa
1: fachowców, panie redaktorze, w najbliższą sobotę mamy naszą konferencję programową kolejną, tym razem poświęconą gospodarce. Będzie bardzo dużo o finansach publicznych, o naszych propozycjach. Zapraszam wszystkich państwa do śledzenia relacji z tej konferencji.
0: Daniel Obajtek będzie to przedstawiał?
1: Będzie kilku mówców tam występowało, nie tylko jednym z nich będzie pan prezes Obajtek, ale akurat to nie te kwestie budżetowo-finansowe.
0: No dobrze, ale cała ekipa nie będzie ministrem. Ktoś musi być ministrem od finansów.
1: No to, że dzisiaj to nie jest czas, żeby wyznaczać ministrów, naprawdę.
0: Daniel Obajtek może nim być?
1: Nie, na pewno ministrem finansów nie będzie, natomiast panie redaktorze, niech się pan nie martwi. My mamy naprawdę bardzo szerokie zaplecze gospodarcze, będziemy je prezentować w najbliższym czasie.
0: A ono nie odeszło przypadkiem do Rozwój Plus?
1: Nie
0: żałuje pan żadnej straty?
1: Panie doktorze, ja żałuję każdej straty. Żałuję każdej...
0: Rozmawiacie? Przemysław Czarnek powiedział, że rozmawiacie z niektórymi z posłów, żeby wrócili.
1: Z tego co wiem, to tak. Tak jest.
0: Pan też rozmawia?
1: Nie. Ja akurat się tym nie zajmuję.
0: I kto może wrócić w najbliższym czasie? Kiedy to się stanie?
1: Panie doktorze, jak ktoś się zdecyduje, no to wtedy będzie o tym wiadomo. Zresztą no, nie będę przecież tutaj ogłaszał nazwisk, z którymi prowadziły rozmowę, które znam.
0: Zna pan te nazwiska, tak? Dobrze. Partie prawicy rzucają wam kłody pod nogi. Przemysław Czarnek przecież oskarża. Głównie Konfederację, trzeba uczciwie powiedzieć, że rzuca kłody pod nogi.
1: Bardzo niedobrze jest, że prawica jest podzielona. Ja mam dużą pamięć historyczną, polityczną taką. Pamiętam rok 93.
0: Pan nie przyczynił się do tego, że się podzielił PiS?
1: Nie przyczyniłem się, panie redaktorze, do tego. Ani to nie Prawo i Sprawiedliwość się do tego przyczyniło. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość od początku apeluje o to, żeby działać w jedności. A jeśli chodzi o to,
0: Rozwój
1: pan w tej
0: Plus
1: chwili...
0: mówi, że zostali wypchnięci także przez
1: Szanowny
0: pana.
1: Szanowny panie redaktorze, no ja proszę wybaczyć, nie będę się do tego odnosił, ponieważ nie chcę generować tutaj jakichś niepotrzebnych dyskusji publicznych z naszymi byłymi kolegami. Wystarczy, że oni to robią. Natomiast ja powiem tak, obserwowałem ten cały proces bardzo bliska i tyle, ile pan prezes Jarosław Kaczyński zrobił w tej sprawie, żeby zachować jedność Prawa i Sprawiedliwości, na ile ustępstw poszedł, na ile kompromisów, które w każdym normalnej sytuacji w ogóle nie powinny mieć miejsca, to naprawdę to nie wskazuje na to, że to po stronie Prawa i Sprawiedliwości była to jakakolwiek wina.
0: Tu postawimy kropkę, pożegnamy się z służbami Radia RMF FM, ale pozostaniemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Sędzia był dobry, gdy orzekał po myśli ministra Żurka. Tak o decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który nieprawomocnie wydał list żelazny byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Mówił gość porannej rozmowy.
3: Ciąg dalszy tej rozmowy w radiu informacyjnym RMF 24. Przypominamy jeszcze, Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
7: Magdalena Kazat-Marek. Posłuchajmy.
8: No mamy głosy z waszych miejscowości, jak tam pogoda wyglądała o poranku. Piszecie pod 3322. No i na przykład w Krośnie na Podkarpaciu zgłaszacie, że tam trzeba drapać szyby już trzeci dzień z rzędu rano. No a to dziwne, bo w ciągu dnia będzie 20 stopni. A na przykład w Wielkopolsce o 7 rano było już 14 stopni, a będzie jeszcze co najmniej 21. Znaczy nie jest

0: jeszcze, tylko 21. I tak będzie właśnie w tym tygodniu. Rano zimniej, a w ciągu dnia taka fajna jesień.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Dzień dobry, cześć, złote bączki nasze najkochańsze. Tutaj jest tak, Mariuszka Maga.
4: Jesteśmy.
3: Tomasz Odwrotowski jest, Karwat Marek jest, Tomasz Jacek jest, Przemysław Skowron. No dobra, to muzyka grała.
4: Magda, a ja mam jeszcze pytanie, bo mi tu przeleciało, że za chwilę ma być minus 15.
0: Ale za chwilę, czyli za 3 miesiące, czy co?
3: Ale to tak zleci, pyki.
4: Ale to widzisz, dopiero co żeśmy na wakacje jechali.
0: Ale słuchajcie, za 3 miesiące będzie już 2027.
3: No i za 2 miesiące.
0: No nie chce być inaczej.
3: Za 2 miesiące Mikołaj będzie pakował dla nas prezenty.

0: 36% polskich mężczyzn identyfikuje się z kopciuszkiem. Będziemy o tym dzisiaj mówili, tak?
1: A na terenie... Pan Tofelek, czy że co?
0: No, potem ci powiem. A na terenie Ameryki działa siatka powiązana z rosyjskimi służbami. Ten temat też się pojawi w tym wydaniu Wstawaj, Szkoda Dnia w RMF FM. Ale teraz...

0: Modern Talking Brother Louis w RMF FM.
1: Jestem na www.rmf.fm i czytam, że aż 36% polskich mężczyzn, jeśli chodzi o disneyowskie bajki, identyfikuje się z Kopciuszkiem.
2: Czyli że w sensie, że co, że robisz na ścierze, latasz na szmacie, wszyscy ci dookoła wykorzystują?
1: No.
2: To jest mało optymistyczne, to ja tak nie chcę. Ja chcę być krasnoludkami, nie wiem. No. Ja chcę być małą syrenką. Dużą syrenką.
1: Pan taki... Kopciuszek.
2: Kopciuszek.
3: No. Chcę mieć kapcie bez pięty.
1: Dobra, to wyobraźmy sobie może, że Kopciuszek to Polska.
2: O,
1: no. Co nam to mówi?
3: No, co nam że to czekamy na księcia, no. Aż przyjedzie na koniu.
2: No.
3: Z taką blond grzywą.
2: No, no.
3: No może trochę taką rudawą i powiem, my name is Trump.
4: Książę, czy ja wiem, czy taki książę?

0: Brytyjskie więzienia zaczynają zwalniać po odbyciu 1/3 kary. Co się dzieje na wyspach? O tym niebawem w Faktach RMF FM, punktualnie o 8:30.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. 1,79 zł za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Po reklamie.
0: 8:30. Fakty w RMF FM przed nami. Zapraszamy i polecamy.
13: Czy były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski po uzyskaniu listu żelaznego powinien wrócić do Polski?
14: Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał gościa porannej rozmowy w RMF FM, posła PiS Jacka Sasina.
15: Pan władza nie chce uznawać tego sędziego, tego orzeczenia.
16: Ten sędzia, się nie
15: ten sędzia był dobry wtedy, kiedy orzekał po myśli tej władzy i ministra Żurka i prokuratury, kiedy orzekł w inny sposób. Okazało się nagle, że jest neosędzią, powinien być odsunięty od orzekania, nie powinien w ogóle właściwie chyba to wynosić.
16: To minister Żurka rzeczywiście.
15: To pokazuje tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, że nie chodzi o żadną sprawiedliwość.
16: Ale mają prawo złożyć zażalenie.
15: Zażalenie mają prawo, ale nie mają prawa dyskredytować sędziego, nie mają prawa podważać tego postanowienia, które jest, ale bardziej mnie niepokoi to, co mówimy zaraz DBA, który już przesądza, że sąd w drugiej instancji uchyli to postanowienie.
14: Jacek Sasin między innymi o wczorajszej decyzji Warszawskiego Sądu Okręgowego, który wydał wstępną zgodę na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu.
13: Brytyjskie więzienia zaczynają dziś zwalniać skazanych po odbyciu 1/3 kary.
14: Ma to na celu zwolnienie miejsc w przepełnionych zakładach karnych.
17: Według dostępnych danych około 350 z ponad 5 tysięcy osób, które do czerwca przyszłego roku przedterminowo opuszczą więzienia, to Polacy. Brytyjskie zakłady karne nieco się opróżnią, ale pojawią się problemy w krajach, do których część zwolnionych zostanie deportowana. Co więcej, w chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji o tym, kto dokładnie zostanie wydalony z Wielkiej Brytanii. Rządowym programem objęto skazanych odsiadujących wyroki za kradzieże, włamania, handel narkotykami i rozboje. Nie będzie wśród nich morderców i gwałcicieli.
13: O czym z Wysp Brytyjskich informował korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
14: Młodzieżówka pewnie wygrywa ze Szwecją.
13: O kolejnym zwycięstwie Jerzego Brzęczka w faktach sportowych RMF FM i Patryk Serwański.
19: Dzień dobry. 3-0, dziewiąte zwycięstwo w dziewiątym eliminacyjnym spotkaniu. Dwie bramki strzelił Bartosz Mazurek. Dla piłkarza Red Bull Salzburg, 19-latka, to był debiut w drużynie trenera Brzęczka.
20: Mecz pod pełną kontrolą. Gratulacje dla całej drużyny. I odkąd tutaj jestem, to widzę, że to nie przypadek, że ta drużyna wygrała 9 spotkań. Ja jestem dumny, że mogę być częścią tej drużyny i starałem się oddać wszystko co najlepsze na boisku.
19: W lidze mistrzyń Ewa Pajor z bramką, FC Barcelona z kolejnym wysokim zwycięstwem, 6-0 nad AS Romą. Dla Pajor to był już 46. gol w tych rozgrywkach. Na pierwsze zwycięstwo w Lidze Narodów czekają Niemcy. Na razie przegrali z Grecją, zremisowali z Holandią, a wieczorem w trzecim meczu tych rozgrywek zagrają z Serbami. W tym sporcie liczy się tylko zespół i działanie w jego ramach. Musimy rozwijać drużynę. Jest kilka kwestii, które każdy zawodnik musi w najbliższym czasie mocno sobie przyswoić, jeśli chce zapewnić sobie świetlaną przyszłość w tym zespole. Podkreślał selekcjoner Jurgen Klopp. Portugalia żyjąca konfliktem Cristiano Ronaldo z trenerem Jorge Jesusem powalczy z kolei z Danią. Przypomnę, CR7 wczoraj opuścił zgrupowanie drużyny narodowej. No a koszykarze Śląska Wrocław przegrali w Eurocupie z Budusznością Podgorica i to wyraźnie 75-99.
21: Pogubiliśmy się w drugiej kwarcie, trochę nas nie było na boisku. Drużyna z Podgoricy zaczęła trafiać tak naprawdę trójkę za trójką, ale w drugiej połowie na pewno były pozytywne momenty.
19: Mówił Tymoteusz Sternicki. Drugą kwartę Śląsk przegrał aż 15 punktami. Pora na ostatnią w tym roku rundę Mistrzostw Świata WRC. Rajd Sardynii zadecyduje o tym, który kierowca zostanie najlepszym zawodnikiem tego sezonu. Łącznie do pokonania 17 szutrowych odcinków o długości ponad 300 km, a liderem klasyfikacji generalnej jest na razie Brytyjczyk Elfyn Evans.
18: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: Za 19 minut będzie godzina 9, to RMF Wami Wstawa i Szkoda Dnia, a RMF 24, polecamy ten portal.
1: Tak.
0: On podaje, że na terenie Ameryki działa, uwaga, siatka powiązana z rosyjskimi służbami, mająca na celu wyeliminowanie żyjących tam rosyjskich opozycjonistów.
1: Co ty mówisz?
0: Jednym z nich miał być wielokrotny mistrz świata w szachach Garry Kasparow.
2: O, widzicie? Takie szachy, Putin versus Kasparow.
0: No, dokładnie.
2: Jak tu zacząć? Gambit hetmański, obrona sycylijska, pewnie obrona Pietrowa, no i ciekawe, kto grałby czarnymi. Przepraszam, Afroamerykanami.
1: Ja powiem tak, no. Putin już raz się rzucił z motyką na gońce. Tak. Myślał, że z Ukrainą będą trzydniowe warcaby, a tu partia trwa już 4,5 roku i powoli kończą mu się figury.
2: O. A patrzcie, jaki świat mógłby być piękny, gdyby po prostu zbili sobie po pionie i poszli na piwo.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o nas smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
16: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
17: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota iGo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem Wstawa i Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Ekipa RMF FM mówi ci dzień dobry.

0: kasę.
1: Duże pieniądze. Nagroda główna to dzisiaj 1 000 000 złotych. To jest 1 i 6 zer. I takie pieniądze jeszcze dzisiaj mogą wpłynąć na konto kogoś z was.
0: Tym bardziej, że słuchajcie, ruszył październik.
1: Tak.
0: Może właśnie 1 października to jest idealny dzień, żeby wygrać kasę.
1: A czemu nie?
0: A może wstaliście rano i macie takie, a coś bym tu porobił.
1: Czasami tak jest, że coś ci mówi, nie? Spróbujmy dzisiaj swojego szczęścia, bo może ten dzień jest mój. Na pewno nie wygra ten, kto nie wejdzie do zabawy. To wam gwarantuję.
0: Jeszcze żaden taki nie wygrał.
1: Tak nie było. Nie.
0: Wszystkich łączy jedno, którzy wygrali największą kasę w RMF-ie. Po prostu wcześniej weszli do gry. Jak to się robi? Hasło RMF wysyłacie pod 7474 za 4,92 z VAT-em i już gracie o milion.
1: Albo logujecie się na www.rmf.fm, zobaczcie, jakie tam są bonusy. Każdy, kto kiedykolwiek wierał w RMF.fm, wysłał SMS-a. Każdy sobie tak pomyślał, nie, no, a spróbuję. Co mówią nasi zwycięzcy? Dostali auta przedwczoraj. A spróbuję, a wyślę, a wejdę do zabawy.
0: No to spróbujcie swojego szczęścia, tym bardziej, że przez 7 minut każdy SMS to 1001 szans.
1: RMF SMS 7474.

0: Nie ma szału na stacjach, ale na drogach też dobrze nie jest. Ważne informacje z drogi krajowej numer 78. Ważne informacje z drogi krajowej numer...
1: Jeszcze drogi
0: raz.
1: Krajowej numer 11.
0: Droga krajowa numer 11. Uwaga, informacje dla was za chwilę w faktach. A fakty u nas o?
1: Ja wam powiem o 9.
2: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
7: Stokrotka.
8: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
9: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
10: Brzydka, za to niesympatyczna.
8: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
1: 9 na zegarach, czas poznać fakty. A fakty w RMF FM mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
12: Wypadki i utrudnienia na 78 w Świętokrzyskim, a także na Krajowej 11 w Wielkopolsce.
13: Co z cenami paliw? Dlaczego opozycja nie może dojść do porozumienia z rządem w sprawie obniżenia cen paliwa?
12: Posłuchajcie, co na ten temat mówił gość porannej rozmowy w RMF FM, Jacek Sasin, poseł PiSu.
13: Od dziś obowiązuje nowa lista refundacyjna. Zmiany dotyczą m.in. bezpłatnych leków dla seniorów.
12: Nasz reporter sprawdza w aptece, co to oznacza w praktyce.
13: Tragiczny wypadek na Krajowej 78 w Świętokrzyskiem.
12: W Jaronowicach, to na odcinku Szczekociny-Jędrzejów, wdechował samochód osobowy.
13: W wypadku jedna osoba zginęła, w tej chwili na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy.
12: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce.
13: Na trasie Kurnik Południe, Środa Wielkopolska, w okolicach miejscowości Trzebiesławki doszło do zdarzenia samochodu osobowego z motocyklem.
12: W miejscu wypadku droga jest całkowicie zablokowana.
13: To fakty RMF FM. Władza zarabia na cenach paliw. Tak mówi poseł PiS Jacek Sasin w porannej rozmowie w RMF FM. Pytany, dlaczego opozycja nie może dojść do porozumienia z rządem w sprawie obniżenia cen paliw.
12: Gość Tomasza Terylkowskiego zaznacza, że rząd zrobi wszystko, żeby dotrwać do wyborów.
14: Bez pieniędzy ten rząd się nie utrzyma. Znaczy, on musi dotrwać do najbliższych wyborów, żeby po tych wyborach, jeśli się utrzyma, przy swojej propagandzie, jeśli się utrzyma, żeby po tych wyborach wprowadzić drastyczny program uderzający w społeczeństwo, czyli likwidacja programów społecznych, czyli drastyczna podwyżka podatków, wyhamowanie wszelkich inwestycji.
15: Są jasne deklaracje, że żadne to, co zostało dane, nie zostanie
14: zabrane. I pan w to wierzy, panie redaktorze, pan wierzy Tuskowi, naprawdę.
15: To nie chodzi o to, co ja wierzę. Do tej pory nie zabrali.
14: Nie zabrali.
15: Panie pośle,
14: no, nie zabrali. zabrali.
15: Mówiliście przed poprzednimi wyborami, że przyjdzie Platforma i zabierze. Nie zabrała.
14: Panie redaktorze,
15: na razie nie zabrała,
14: ale doprowadziła do takiej ruiny finanse publiczne, że będzie musiała zabrać.
13: Jacek Sasin, Tomasz Telikowski.
12: Cała rozmowa jest już na rmf24.pl.
13: Nowe leki przeciwdepresyjne oraz terapie dla pacjentów z rakiem płuca są na nowej liście refundacyjnej. Ten wykaz wszedł w życie o północy wraz z początkiem października.
12: Czego dokładnie mają spodziewać się pacjenci? To sprawdza nasz reporter Michał Dobrołowicz, który odwiedził aptekę przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Witamy Cię, Michale.
10: Dzień dobry. Dużo zmian jest na liście bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Tam pojawiły się zamienniki dotychczasowych leków i to może zaskoczyć część seniorów i ich bliskich. Zapytałem tu farmaceutkę Monikę Wąsowską-Imielską, na co powinni przygotować się, gdy już przyjdą do apteki.
16: Zmieniają się ceny. Na pewno będą proponowane przez farmaceutów odpowiedniki tych oryginalnych preparatów, bo zamiennik takie same ma zastosowanie, więc farmaceuta na pewno będzie proponował zamiennik i proszę się tego nie bać.
10: Te nowe, bezpłatne dla seniorów i tańsze dla pozostałych leki to m.in. preparaty przeciwzakrzepowe, lek na osteoporozę i popularny preparat stosowany w chorobach serca, nerek i w cukrzycy. Na nowej liście refundacyjnej jest też pierwsza terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich miesiącach, gdy organizowano publiczne zbiórki pieniędzy w tej sprawie.
13: A szczegóły na temat tej nowej listy refundacyjnej sprawdźcie na rmf24.pl.
12: Testu syren alarmowych mogą się dziś spodziewać mieszkańcy powiatu Kraśnickiego na Lubelszczyźnie.
13: Taka próba nastąpi między 10 a 12, zapowiada Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o zachowaniu spokoju. To będzie, powtarzamy raz jeszcze, test systemu alarmowego.
12: Szwajcarski Związek Piłki Nożnej wycofał swoje poparcie dla kandydatury Szwajcara Gianniego Infantino na kolejną kadencję na stanowisku prezydenta FIFA.
13: Jak czytamy w komunikacie federacji, decyzja jest wynikiem gruntownej, ponownej oceny wydarzeń z ostatnich miesięcy. Z perspektywy SVF szereg incydentów rodzi fundamentalne pytania dotyczące przywództwa, zasad zarządzania, przejrzystości oraz procesów decyzyjnych wewnątrz FIFA.
12: Infantino głośno krytykowany jest w związku z propozycją sprzedaży prywatnym inwestorom 20% udziału w prawach komercyjnych FIFA, w tym praw do Mistrzostw Świata.
13: Plan ten został porzucony w lipcu po protestach i groźbach bojkotu przez niektóre kontynentalne federacje.
12: Szwajcar w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Szefem FIFA jest od 2016 roku.
13: Zestaw nieznanych dotąd nagrań zespołu Oasis, wyceniony na kwotę od 1,2 miliona do ponad 1,5 miliona funtów, wycofany z aukcji.
12: Wycofany po tym, jak zespół złożył wniosek o nakaz sądowy.
13: Jak informuje BBC, na początku miesiąca ogłoszono, że dom aukcyjny Littleton Auctions w Evesham sprzedaje zestaw nagrań obejmujący 63 koncerty na żywo, a także próby dźwięku i ponad 100 godzin nagrań Noela i Liama Gallagherów z lat 90. Te nagrania zebrał inżynier dźwięku Oasis Hal Richards, który współpracował z zespołem od wydania ich debiutanckiego albumu Definitely Maybe.
12: Nagrania zostały wystawione na sprzedaż przez syna realizatora dźwięku. Spór prawny trwa.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Może zrezygnujemy z dżingli? Pokaż, jak robisz ładnie tutu. Super, coś
21: ładnie, nie? No. Ja często trenuję, wiecie?
0: To widać, słychać.
21: No i czytam na portalu rolniczym dzisiaj, że mamy bardzo dobrą pogodę na grzyby i w części kraju pojawiły się już podgrzybki, prawdziwki, ale podobno najlepsze grzybobrania są dopiero przed nami. Dzisiaj 20 stopni, nie będzie deszczu i znów słońce, znów mało chmur. Pierwsze deszcze mogą się pojawić w niedzielę na zachodzie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: I proszę, Paweł Jawor jest już na obiekcie.
22: Magda mnie zainspirowała. Czy ty często zaczynasz dzień od przeglądu portalu rolniczego?
21: No, Zdarza mi się to po prostu. Tak czasami lubię sobie tam poczytać.
22: Tyle
21: coś.
22: Lat razem pracujemy, a Magda dalej nas zaskakuje.
2: Co to,
22: Magda,
2: Mario? Nie, bo ja bym chciał tylko, Magda, upewnij mnie. Czy ja dobrze słyszałem, że prawdziwe grzyby jeszcze przed nami?
21: Że takie najlepsze grzybobrania, ale prawdziwe grzyby, że prawdziwki?
2: No nie, że najlepsze grzybobrania, tak?
21: No, tak, tak, tak.
2: Jej.
21: Tak wyczytałam, że to jeszcze to wszystko to dopiero jest sam począteczek taki.
2: To jest grzyb na moje uszy. Dziękuję ci uprzejmie.
22: Mariusz słyszy o grzybach, to jest maciary. Dziś 1 października, studenci zaczynają naukę, dlatego otwieramy sekretarz.

No i kwadrans po dziewiątej. Dziś 1 października otwieramy studencki sekretariat. Studenci zaczynają naukę. Najpilniejsze tematy studenckie, rodzicielskie, porady od starszych, wiecznie byłych studentów. Dzwońcie do dziekanatu 12 miliony, a odbiera telefony świeżo upieczona studentka, nasza gorąca sekretarka Werka. Powiedzcie jej coś o życiu. Ona będzie reprezentowała cały rocznik, jak się dowie, co to znaczy studia. Ja też kilka telefonów odbiorę, może się czegoś jeszcze dowiem o życiu.

0: No widzę, że telefon się świeci. Telefony do sekretariatu dziekanatu RMF FM się urywają, ale teraz słuchajcie, inny temat mi się wyświetlił. Dziś bajkowa rocznica. Disney World kończy 55 lat. Kiedyś na widok myszki Miki piszczeliśmy z radości. Dziś też potrafimy piszczeć na widok myszki, kiedy ruszamy nią i okazuje się, że komputer się zawiesił, a my niczego nie zapisaliśmy.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro.

0: się taniej miało.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF.fm. W każdą niedzielę po 8.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
4: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Po reklamie.
15: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: mocno zaczynamy. Milion złotych w sejfach 1 października. Właśnie teraz na start byle do piątku trafiliście na szczęśliwe numerki, także o uwagę prosimy tych, którzy w numerze telefonu mają cyfry. 1 i 0. 1 i 0 w numerze telefonu. Obie cyfry muszą wystąpić w numerze, ale nie muszą być obok siebie. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 za 4,92 i zgarniacie podwójny bonus. Normalnie wszyscy dostają 1100 losów właśnie teraz, ale wy dostajecie mega giga bonus. 2200 losów w grze o milion złotych. Tylko musicie mieć 1 i 0 w numerze telefonu. Kilka minut na podjęcie decyzji. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Książę pocałował śpiącą królewnę.
7: Halo, wstawaj.
8: Księciuniu, co działało w średniowieczu?
9: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
10: Dawaj telefon.
11: Już złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
12: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
13: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
17: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
16: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
17: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
16: A do tego doskonale rozgrzewa.
17: No to na zdrowie.
18: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
19: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nadciąga żółta pineska RMF FM. Ściągnij naszą aplikację i czekaj na znak. Już od poniedziałku dasz się namierzyć i 10 tysięcy złotych może być twoje.
1: Po reklamie.
6: Byle do piątku? Byle do piątku z RMF FM.

Ostatnie 3 minuty, 13 sekund szczęśliwych numerków. Kto ma 1 i 0 w numerze telefonu, ten zyskuje jeszcze teraz 2200 losów w grze o 1 000 000 zł. Hasło RMF za 4,92. Wysyłacie pod 7474. Ostatnie 3 minuty, 1 i 0 w numerze telefonu. Nie przegapcie tej okazji. RMF pod 7474.

0: Studenci zaczęli naukę, czy jak tam imprezowanie, czy jak tam się to zwie. Dziekanat RMF FM, wieczni studenci radzą pierwszakom. Halo, co kolega studiuje?
1: Od 13 lat jestem na uczelni, studiuję małżeństwo, a od 7 lat na drugim kierunku rodzicielstwo. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Okej, tu bez rad. No, rozumiem, tu nic nie poradzisz.

No, sportowe strony huczą o tym od rana. Czy to koniec Cristiano Ronaldo w portugalskiej reprezentacji? Nasza redakcja sportowa już się tym zajmuje. Więcej w faktach o 10:00.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
6: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
5: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
5: Aflofarm.
8: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
9: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
10: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
9: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
12: No to mamy już 10 czas zacząć. Fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
13: Zabójca kobiety z Kędzierzyna na Koźle był niepoczytalny.
14: Taką opinię wydali biegli w sprawie zabójstwa z końca sierpnia.
13: Co to oznacza, o tym reporter RMF FM na początek faktów.
14: Potem żal ala Jacek Sasin.
15: Żałuję każdej straty.
13: Według Sasina trwają rozmowy z posłami Rozwoju Plus o ich powrocie do Prawa i Sprawiedliwości.
14: Cristiano Ronaldo wyjechał ze zgrupowania reprezentacji Portugalii.
13: Czy 41-latek może tam jeszcze powrócić? Posłuchajcie.
14: Zabójca kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Taką opinię wydali biegli w sprawie sprawcy zbrodni, do jakiej doszło pod koniec sierpnia. Kobieta, przypominamy, została zaatakowana, kiedy spacerowała w lesie z psem. A wcześniej ten sam napastnik zaatakował w Opolu i tam poważnie ranił mężczyznę.
13: Na linii nasz dziennikarz Marcin Buczek. Marcinie, dzień dobry. Jakie konkretnie są wyniki badań ekspertów?
16: Opinia wydana przez dwóch psychiatrów i psychologa jest jednoznaczna. Kiedy mężczyzna atakował, był niepoczytalny. Mówiąc specjalistycznie, miał w pełni zniesioną zdolność zarówno rozpoznania znaczenia swoich czynów, jak i pokierowania swoim postępowaniem. Źródłem tego była choroba psychiczna. Jak powiedział mi przed chwilą prokurator, specjalistom wystarczyło jedno badanie, aby dojść do takich właśnie wniosków.
14: Co zatem dalej ze śledztwem w tej sprawie?
16: Śledztwo będzie dokończone, jak usłyszałem od prokuratora, może to jeszcze potrwać około 3, może 4 miesięcy. Chodziło o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu, jak i wcześniejsze usiłowanie zabójstwa w Opolu, ale aktu oskarżenia już nie będzie, natomiast po zakończeniu śledztwa zostanie skierowany do sądu wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym, a na razie nadal jest on tymczasowo aresztowany.
14: Trwają rozmowy z posłami Rozwoju Plus o ich powrocie do PiS. Ujawniał dziś w porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin.
13: Poseł Prawa i Sprawiedliwości deklarował także konieczność powołania jednej listy całej prawicy.
14: W warszawskim studiu gospodarz porannej rozmowy Tomasz Terlikowski. Tomku, kto zatem może wrócić do Prawa i Sprawiedliwości?
17: Tego Jacek Sasin nie chciał zdradzić, choć deklarował, że wie, kto to może być.
15: Ja to, że żałuję każdej straty. Żałuję każdej...
18: Rozmawiacie? Bo wczoraj Przemysław Czarnek powiedział, że rozmawiacie z niektórymi z posłów, żeby wrócili.
15: Z tego, co wiem, to tak, tak jest.
18: Pan też rozmawia?
15: Nie. Ja akurat się tym nie zajmuję.
17: Nazwiska jednak nie padły. Zamiast tego Jacek Sasin zadeklarował, że prawica poza koroną polską powinna iść z własną wspólną listą wyborczą, która byłaby odpowiedzią na jedną, planowaną jego zdaniem, listę obecnej koalicji rządowej.
15: Jesteśmy na to gotowi, panie redaktorze.
18: Rozmawiacie o tym z Konfederacją?
15: Panie redaktorze, znaczy to są tego typu rozmowy, o których się raczej nie informuje, nawet jeśli one trwają. Dzisiaj,
18: ale skoro wiem, nawet jeśli, to znaczy trwają czy nie trwają?
15: Panie redaktorze, dzisiaj nie widzę z jakiegoś szczególnego entuzjazmu, tak bym powiedział, w innych partiach prawicowych do tego, żeby takie rozmowy w ogóle inicjować i prowadzić je w realny sposób.
17: Poseł Sasin zapowiedział też, że niebawem oficjalne propozycje zostaną zaprezentowane przez Jarosława Kaczyńskiego.
1: To także są fakty.
13: Czy to koniec Cristiano Ronaldo w portugalskiej reprezentacji?
19: Jeden z najlepszych piłkarzy w historii opuścił wczoraj zgrupowanie portugalskiej kadry w tle konflikt z trenerem Jorge Jesusem.
13: Patryk Stedwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Patryku, co mówią o tym portugalskie media?
20: Dzień dobry. Wyliczają, że od debiutu Ronaldo w reprezentacji minęło ponad 8 tysięcy dni. Przypominają, że w przeszłości piłkarz miał już napięte relacje z selekcjonerami. Teraz jednak opuścił zgrupowanie, a za to grozi mu kara finansowa, symboliczna oraz zawieszenie w reprezentacji. Jorge Jesus w ostatnim meczu przeciwko Norwegii kazał długo rozgrzewać się Ronaldo, ale ostatecznie nie wpuścił go na murawę. Każdy zawodnik czuje się źle, gdy rozgrzewa się przez 20-30 minut, a ostatecznie nie wchodzi do gry. Nikt nie byłby z tego zadowolony. Nikt, a już na pewno nie Chris, który ma taką pozycję. Tym bardziej nie ktoś taki jak Pele czy Maradona. Tak mówił wczoraj na konferencji portugalski szkoleniowiec. Ronaldo był wtedy na stadionie, szykował się do treningu. Uznał jednak, że Jesus bagatelizuje całą sprawę. Wrócił więc do hotelu, a do Kopenhagi przyleciał prywatny odrzutowiec piłkarza. Ronaldo w oświadczeniu napisał, że niebawem Portugalczycy poznają powody jego decyzji. Na razie jednak życzy kolegom z drużyny narodowej powodzenia w najbliższych meczach.
13: Po gwieździe portugalskiej życzenia z kosmosu.
19: Po chińsku, ale gwiazdy też będą. Załoga statku Shenzhou 23, przebywająca na pokładzie stacji kosmicznej Tiangong, przekazała dziś pozdrowienia dla ojczyzny z okazji 77. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Podczas wykonywania misji w kosmosie zawsze towarzyszy nam flaga państwowa. Nieustannie przypomina nam ona, by nosić ojczyznę w sercu i z szacunkiem podchodzić do naszej misji. Tak mówi astronauta Zhang Jiuan, dumnie prezentując czerwoną flagę z pięcioma gwiazdami.
13: Ta największa to przywództwo Komunistycznej Partii Chin.
19: Te cztery małe to cztery klasy społeczne i jedność.
13: Robotników,
19: chłopów,
13: inteligencji
19: i drobnej burżuazji. Oczywiście wokół tych socjalistycznych idei jednej prawowitej partii.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Nowy Sącz jeszcze zakłada drugą bluzę, bo tylko 8 stopni teraz u was o poranku. Z kolei w Jeleniej Górze już możecie się zastanawiać, żeby zdjąć tę bluzę i chodzić w krótkim rękawku, bo już jest 19 stopni. I dziś będzie to tak wyglądało, że od 17, 18, 19 na północnym wschodzie kraju, przez 20, 22 w centrum, do nawet 25 właśnie na zachodzie. Jawor, cześć, witajcie raz jeszcze. Zaczynamy godzinę z polską muzyką, no bo dziś jest Dzień Polskiej Muzyki i tylko do 11 gramy wyłącznie polskie najlepsze przeboje. Będę miał też dla was zaproszenie na koncert Mroza i będziecie mogli z nim zbić.

0: No może nie bez końca, ale na pewno do 11 dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki i do właśnie 11 gramy wam tylko i wyłącznie najlepsze polskie przeboje, ale to nie tylko co dla was przygotowaliśmy. Mam już zaproszenia na koncert Mroza. To są zaproszenia Meet and Greet, czyli będziecie mogli poznać Mroza, pogadać z nim, zbić pionę i pobawić się na jego występie. I teraz pod 3-3-2-2 napiszcie pierwsze zdanie, jakie powiesz Mrozowi, gdy go zobaczysz, ale to musi być takie, że Mrozu od razu zdejmie okulary. SMS pod 3-3-2-2. Mrozu, a ty coś powiesz?
1: Nie ma miejsca jak RMF FM.
0: No,

0: najlepsza muzyka.
1: Zalia w RMF FM. 21 minut po 10. Jeżeli tam w pracy już myślicie o tym, żeby wyjść, to fajna okazja będzie, ale to dopiero po pracy. Chyba że szef was wypuści wszystkich. Dziś na Molo w Sopocie i Kołobrzegu wejdziemy za darmo. Skończył się letni sezon pobierania opłat. Widzicie, dobry moment na jesienny spacer nad morzem. Za wejście nie płacimy. Zresztą za fryzurę też, wiatr robi ją gratis, tylko nie pyta, jaką chcemy.
2: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę, a wszystkie papiery toaletowe Foxy. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Po reklamie.
9: RMF FM zawsze z tobą.
10: RMF FM zawsze z tobą.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: usłyszycie to tylko wy i to po raz pierwszy. Złota kumulacja. Na półmetek października w sejfach luksusowy, hybrydowy SUV, czarne Volvo XC40. To już możemy oficjalnie potwierdzić. O to możecie grać. I zamiast, wiecie, wymieniać za miesiąc opony na zimowe, po prostu wymienicie auto. Kto Boga temu zabroni? I teraz uwaga, bo to jest tak zwany special. Jedyna taka okazja, żeby dziś, żeby z bonusem razy 1013 wejść do gry o 1 000 000 złotych. I to cudne Volvo. SMS RMF pod 7474 za 4,92 macie na to 7 minut. Volvo klasy premium. 1 000 000 złotych nagroda główna dziś. 1013 losów. RMF pod 7474.
1: Reklama.
2: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
3: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino, domowe...
1: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
4: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
8: masz. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
16: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Witotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Witotal dla mężczyzn. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowid. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
0: Jeszcze tylko 2,5 minuty i jedyna taka okazja dziś, żeby na bonusie 1013 losów wejść do gry o Volvo klasy premium i 1 000 000 zł. RMF pod 7474 za 4,92. Volvo. Milion. RMF 7474.

0: reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
11: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
12: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
13: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
12: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
18: Mamy 11:00, czas zacząć Fakty w RMF FM. W studiu Anna Wachowska. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, zapraszam. W Żywcu ruszyło śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych. Nie żyje jedna osoba. Rok systemu kaucyjnego. Jak go oceniacie? W faktach oddamy wam głos. Hejna Lista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Znów będzie grał na 4 strony świata. Będą także fakty kulturalne w RMF FM. Prokuratura w Żywcu rozpoczęła śledztwo dotyczące wczorajszego śmiertelnego wypadku w tym mieście. Jak mówiliśmy w faktach, potrąceni zostali tam piesi. Jedna osoba zmarła. Dziennikarz RMF FM, Marcin Buczek, teraz w faktach. Witamy, Marcinie. Co do tej pory wiadomo o tym wypadku?
20: Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej kierowca auta osobowego wjechał w 2 osoby, które były na przejściu dla pieszych. Następnie to auto uderzyło w kolejny samochód. Piesi zostali zabrani do szpitala i jedna z tych osób zmarła. Do szpitala śmigłowcem zabrano wczoraj także kierowcę, który wjechał w to przejście. Jak powiedział mi prokurator, na razie mężczyzny nie można przesłuchać. Pobrano mu jedynie krew do badań, żeby sprawdzić, w jakim stanie prowadził samochód. I niestety jest jeszcze kolejna śmiertelna ofiara wypadków, do jakich doszło minionej doby tu w Śląskiem. Do drugiej tragedii doszło na drodze S1 i o tym również mówiliśmy w faktach. Tam także ofiara wypadku po kilku godzinach zmarła w szpitalu.
19: Ciężarówka wjechała w blok przy ulicy Klimeckiego w Krakowie. Kierowca najpewniej zasłabł za kierownicą. Zabrano go do szpitala, przekazał nam dyżurny małopolskich strażaków. Mieszkańcom budynku nic się nie stało. Na miejscu pracuje nadzór budowlany, który oceni, czy blok został uszkodzony. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Jak oceniacie jego działanie? Pytaliśmy o to mieszkańców Łodzi.
0: Jak dla mnie jest wszystko dobrze, tylko ze słabo odczytują kody.
3: Byłam bardzo sceptyczna. Gdyby to było 10-20 groszy, wyrzucałabym do kosza. 50 groszy to jest znacząca suma. Dobra forma też kieszonkowego dla dzieci z pewną mobilizacją i obowiązkiem domowym dodatkowym.
8: Jakieś problemy?
21: Jako mama 5-letniego syna chciałabym, żeby otwory, do których wkłada się butelkę, były troszkę niżej, żeby mógł sobie radzić z tym sam.
22: Ja tak jestem sama, to 2-3 butelki przenoszę, ale wiem, jak córka, no to worki noszą.
19: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Czekamy też na wasze głosy pod adresem fakty@rmf.fm.
23: Spotkanie z historią w Faktach RMF FM.
19: Znów będzie grał Hejnał na 4 strony świata. Hejnalista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Przez ostatni rok ze względu na remont elewacji budynku grał z balkonu na 2. piętrze. Za godzinę 3. najstarszy Hejnał w Polsce znów wybrzmi z wieży ratusza.
24: Kiedyś Hejnalista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm, więc mieli bardzo ważną funkcję, która dzisiaj jest zredukowana, ale również bardzo ważna, bo to jest element tożsamości miasta.
19: Wspomina Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu, które jest gospodarzem poznańskiego ratusza. Czas na fakty kulturalne, na które zapraszam Marlena Chłudzio.
6: Dzień dobry.
19: Na początek sztuka przez duże S we francuskiej stolicy.
6: W Paryżu tłumy przyciąga wielka wystawa obrazów jednego z najsławniejszych francuskich malarzy XIX wieku, Paula Cézanne'a, a także artystów, którzy inspirowali się jego twórczością. Nasz korespondent Marek Gładysz wyjaśni, gdzie zobaczymy te wszystkie arcydzieła.
25: W ramach głośnej wystawy pod tytułem Cézanne i my, którą będzie można zwiedzać w zabytkowym pałacu ekspozycyjnym Grand Palais koło paryskich pól elizejskich do połowy stycznia, prezentowanych jest publiczności blisko 70 płócien tego mistrza, tym najbardziej znane arcydzieła jego autorstwa oraz ponad 100 obrazów artystów, którzy inspirowali się lub inspirują się do dnia dzisiejszego jego twórczością. W organizacji tej ekspozycji wzięło udział m.in. renomowane Centrum Kultury imienia Georges Pompidou i znane paryskie Muzeum d'Orsay.
6: Widzowie Teatru Śląskiego w Katowicach będą mogli zobaczyć dziś na scenie kameralnej spektakl Od jednego Lucypera na podstawie powieści Anny Dziewit-Meller. To opowieść, która splata losy kilku pokoleń śląskich kobiet. Przedstawienie wyreżyserowała Dorota Ignatiew. Na pierwszą w tym sezonie premierę zaprasza w sobotę Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Spektakl non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik porusza tematy macierzyństwa, uzależnienia, prywatności i granic. Obok aktorów zobaczymy lalki stworzone przez Anetę Grzeszykowską.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: A teraz pytanie do tych, którzy mają firmę zarejestrowaną przed 2025 rokiem. Czy na pewno wszystko dopilnowaliście? Musicie mieć e-doręczenie i wcale sprawa nie jest taka prosta. Czy tam wszystko przeklikaliście? Zaraz sprawdzimy. 4 minuty po 11:00. Paweł Jawor, cześć.

0: Tu byle do piątku, RMF FM. Obiecałem wam to sprawdzić, bo wiem, że czasem chwili brakuje o poranku, żeby nawet zjeść coś. Właściciele firm zarejestrowanych przed 2025 roku, od dziś potrzebujecie adresu do e-doręczeń. Pewnie już o tym słyszeliście, ale uwaga, to jest bardzo ważne, to do tego dowiedziałem się u nas w redakcji Faktów. Sprawdźcie, czy skrzynka została aktywowana, bo samo rozpoczęcie zakładania jej nie kończy sprawy. No i widzicie, listonosz już nie musi dzwonić dwa razy. Teraz urząd ma was w ulubionych.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
7: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Farm.
7: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj. Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
12: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
13: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych.

0: Co zaplanuję, to kupuję.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Tak czekając, aż się po południu cieplej zrobi. Słyszę, rozmawiam w RMF FM. Studenci zaczynają rok akademicki. Kierunki potrafią zaskoczyć. Czytam przykłady, jest fajny artykuł na rmf24.pl. Na przykład życie wśród kwiatów. I drugi mój ulubiony, na Uniwersytecie Śląskim można studiować doradztwo filozoficzne i coaching. Rodzice pytają, co będziesz po tym robił, a ty po pierwszym semestrze. A czym właściwie jest robienie?

0: To halo, Jurek, ty mówisz, że co, miękko w kolanach i musiałeś przysiąść, tak?
1: Siedzę na chodniku i kocham was. To jest naprawdę, to jest jakiś cud świata.
0: Baśka, ty złapałaś już oddech?
2: O Jezu, o masakra. Dziękuję bardzo.
0: Oddychaj, dziewczyno. Rozpoczynamy październik złotej kumulacji. Tak było we wrześniu, a wy jako pierwsi możecie się wpisać na listę zwycięzców w październiku. Możecie przeżyć te emocje. 1 000 000 złotych, to jest dziś nagroda główna. Jeszcze dziś, 1 października, możecie zostać milionerami. I słuchajcie, w tym momencie robicie to na specjalnych zasadach. 3, 2, 1. Odpalamy zegar. RMF wysyłacie pod numer 7474 za 4,92 i wpada wam aż 1250 losów. Macie 7 szczęśliwych minut, 1250 losów i zapisujecie się do losowania finału o 1 000 000 złotych. Hasło RMF pod 7474.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sezamie, otwórz się. Co jest? Pusto?
7: Wszystko zgadnęli ci z RMF-u.
6: What? To co my teraz będziemy robić?
7: A ja wiem, kociuszami i zostaniemy może...
8: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
6: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
8: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8,11.
14: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
19: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
18: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
18: Aflofarm.
21: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
22: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: się rozpadła.
13: Noż do 100!
22: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
23: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
24: Blik. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
25: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
26: Taniej kupować.
24: A no to w Media Expert.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
28: Po reklamie.
29: Byle do piątku. RMF FM.

0: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
2: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
5: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
6: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
5: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
6: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
5: A do tego doskonale rozgrzewa.
6: No to na zdrowie.
7: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
8: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
9: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
8: Czarne skrzynki.
9: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
8: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
10: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Po reklamie.
12: 12. Czas zacząć fakty w RMF FM i Anna Bachowska.
13: Rusza śledztwo w sprawie przesyłki, która trafiła do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. W Warszawie pilna narada ministra spraw wewnętrznych z szefostwem Służby Ochrony Państwa. Nadia waży prawie tyle, co mały Fiat. Na apetyt nie narzeka.
14: Jest żarłoczna.
13: O co chodzi? Zdradzimy za chwilę. Zaczynamy fakty w południe. Narażenie na utratę życia lub zdrowia. Pod takim kątem prowadzone jest śledztwo w sprawie przesyłki, która trafiła wczoraj do żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Po jej otwarciu do szpitala trafiły 3 osoby. Sprawę bada prokuratura okręgowa w Lublinie, na której konferencji był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo o tej przesyłce?
15: Dzień dobry. Przyniósł ją listonosz, przyjęła cywilna pracownica i przekazała zastępcy szefa placówki. To on otworzył kopertę. Wewnątrz była zwykła kartka papieru.
16: Kartka z podpisem pozdrawiam złota.
15: Informuje Marcin Kozak, rzecznik prokuratury i dodaje, że z koperty nic się nie wysypało ani nie wylało. Mężczyzna, który otworzył przesyłkę, poczuł się źle.
16: Poczuł duszności i został przewieziony do najbliższego szpitala. Później objawy drapania w gardle zgłosiły jeszcze 2 osoby.
15: Nikogo z tej trójki nie trzeba było hospitalizować. Jakie było rozpoznanie lekarskie, prokurator nie ujawnia ani tego, czy przesyłka miała ślady przejścia przez niemiecką pocztę. Nie wykryto na niej skażeń, ale przekazano do dalszych badań. Prokuratura ustala, czy w ogóle jest związek między listem a dolegliwościami u 3 osób, czy to tylko zbieg okoliczności. Lublin, Dominik Smaga.
13: Rusza pilna narada kierownictwa resortu spraw wewnętrznych z dowództwem Służby Ochrony Państwa. Minister Marcin Kierwiński szuka nowego szefa SOP-u, czyli formacji, której głównym zadaniem jest ochrona najważniejszych osób w kraju. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Berendą.
17: Witam cię, dzień dobry.
13: Witaj. Krzysztofie, dlaczego narada w tej sprawie jest pilna?
17: Dlatego, że nagle posypał się dotychczasowy plan powołania nowego szefa tej służby. Rząd, przypomnę, chciał powołać na to stanowisko pułkownika Tomasza Jackowicza, ale prezydent odmówił podpisu, tłumacząc, pisząc to między słowami brakiem zaufania. Dzisiaj minister Kierwiński chce ustalić, kogo innego wskazać, ale też sprawdzić, czy może jakimś sposobem dałoby się sprzeciw prezydenta ominąć, zignorować. Artykuł 11 ustawy o Służbie Ochrony Państwa mówi, że komendanta SOP powołuje i odwołuje premier w uzgodnieniu z prezydentem. Pytanie, czy to stwierdzenie w uzgodnieniu oznacza konieczność wyrażenia przez prezydenta zgody, czy może jedynie niewiążącej opinii. Przypomnę, że zmiany w SOP-ie stały się koniecznością po tym, jak z jednej strony funkcjonariusze dopuścili rok temu do kradzieży auta premiera spod jego domu, a z drugiej strony SOP wpuścił policję do Pałacu Prezydenckiego w czasach Andrzeja Dudy, by ta zatrzymywała ukrywających się tam Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
13: Ostrzegamy kierowców. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na śląskim odcinku A4. W pobliżu Pławniowic między węzłami Kleszczów i Łany ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Ostatnio naszym problemem są stałe fragmenty gry. Rzeczywiście bramki tracimy zbyt łatwo, mówi selekcjoner polskich piłkarzy Jan Urban. Jutro biało-czerwoni zagrają z Rumunią w Lidze Narodów. W miejscowości Kępe na Mazowszu, gdzie przebywa nasza reprezentacja, jest Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, jak po ostatnich wynikach to spotkanie traktuje selekcjoner?
14: Nie mam poczucia, że będę jutro grał o posadę, uważa Jan Urban. Jeśli będę myślał w taki sposób, no to nie będę koncentrował się na tym, co najważniejsze, opisuje selekcjoner, ale też ma świadomość, że po ostatnich meczach odżyła dyskusja o przyszłości naszej reprezentacji, no i możliwego zwolnienia go z funkcji trenera kadry.
18: Powiem wam szczerze, wiedziałem, co się będzie działo, nie zaglądałem za dużo, natomiast wiem, no bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda.
14: Podkreślał Urban, zdaniem naszego szkoleniowca, coraz lepiej na treningach prezentuje się Robert Lewandowski. No jego dobra gra w meczu z Rumunią, jego doświadczenie mogą być bardzo pomocne.
2: Te fakty robią wrażenie.
13: Ma na imię Nadia lekko różową cerę i ma zdecydowanie góralskie korzenie. Waży niebagatelne 683 kg i mimo, że wyrosła w surowym klimacie Podhala, jest jedną z trzech największych dyni w Polsce. Dynię rekordzistkę można podziwiać na Baligówce koło Czarnego Dunajca. Wyhodował ją Maciej Molek z Załucznego, a Maciej Pałachicki pytał, jak mu się to udało.
19: Odpowiednie nasiona, genetyka odpowiednia, no i dużo pracy.
20: Czy ją się jakoś specjalnie podlewa, nawozi?
19: Najwięcej to jest podłoże, przygotowanie podłoża. I jeżeli mamy już dobrze przygotowane podłoże, to w ten sposobem ograniczamy już po prostu to nawożenie. Ale oczywiście taka dynia jest żarłoczna, wymaga dostarczania dużej ilości nawozów i wody. Musi gdzieś nawet 1000 litrów wody wypić.
20: Dziennie?
19: Dziennie. Także to są duże ilości. Co ciekawe, ta dynia została wyhodowana z polskich nasion i to od kolegi tutaj również z Podhala, z Bustryku. Także ma swoje, można powiedzieć, że już góralskie korzenie.
20: Czyli góralka Nadia.
19: Tak, dokładnie.
13: Na razie Nadia ozdabia dyniowe pole, pod koniec miesiąca będzie straszyła, a potem posłuży jako pasza dla zwierząt. Zupy raczej z niej nie będzie. A jak wygląda dynia Nadia? Możecie już teraz zobaczyć na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
12: Ta dnia jest po prostu miąższa pozytyw, czy jak to się teraz tak mówi. A co do prognozy pogody, no to dzisiaj kolejny ciepły dzień. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, ale w świecie 1 października 18-19 stopni. W centrum kraju 20-21, a do 25 na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Sporo słońca i jeszcze jutro przed nami właśnie taki podobny ciepły, słoneczny dzień.
21: Autorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
12: Uważajcie na takiego większego żuczka, który pojawia się w naszych domach. Nie jest groźny, ale możecie żałować, że go dotknęliście. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Paweł Wiapor, cześć, byle do piątku.

gramy wam w RMF FM. Tu byle do piątku, kwadrans po 12. Ogarniajcie się tam w pracy. Ja wam pilnuję najciekawszych tematów. W Polsce coraz częściej pojawia się wtyk amerykański. Ma około 2 cm, nie gryzie i nie jest groźny, ale potrafi nieźle brzydko pachnąć, gdy poczuje zagrożenie. Także lepiej go, wiecie, na rękach nie wyrzucać i najlepiej go złapać do słoika, tak radzą tu w artykule. No, tylko podpiszcie potem ten słoik, bo student weźmie do akademika i bieda gotowa.

0: To z angielskiego chyba jest trzecia kawa. 22 minuty po 12. Tu byle do piątku. To was pewnie zainteresuje. W internecie czytam: zarobkowy szczyt wielu z nas może pojawić się w życiu szybciej niż nam się wydaje. No dziś pierwszego, dzień wypłaty, to akurat dziś, no to ten zarobkowy szczyt. Człowiek żyje jak król, aż tu przychodzi nagle spłata kredytu.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Nowy serial psychologiczny w TVP VOD.
8: Otwieramy z Leną gabinet.
9: U nas to nie przejedzie.
7: Małe miasto, gdzie o problemach łatwiej milczeć niż mówić.
10: Ale u pacjentów może być trudno, bo
11: u nas wszyscy zdrowi.
7: Czasem wystarczy powiedzieć: nie bój się mówić o tym, co czujesz. Jedno spotkanie zmienia wszystko. Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Waleria Gorobec, Łukasz Nowicki. Słoneczna poza ciszą. Premierowo za darmo w czwartki tylko w TVP VOD.
12: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
14: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
13: I w ekstra cenie, to rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
15: Regulamin na circlek.pl.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior.

0: farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 29. urodziny Carrefoura. Kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów. 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka. Byle

0: jest ten moment. Złota kumulacja w RMF FM. Na półmetku października w sejfach do wygrania luksusowy hybrydowy SUV czarne Volvo XC40. Już możecie o to grać. Już możecie teraz wchodzić do gry właśnie o te auto klasy premium. A dziś w sejfach nawet 1 000 000 złotych. Nagroda główna 1 000 000 złotych. Jeszcze dziś 1 października możecie zostać milionerami i możecie to zrobić teraz na specjalnych zasadach. Takiego bonusa jeszcze dla was dziś nie miałem. 1111 losów wpada wam za jednym razem. Wystarczy, że wejdziecie właśnie teraz do gry wysyłając hasło RMF pod 7474 za 4,92. Volvo, klasy premium i 1 000 000 złotych. RMF pod 7474.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik, po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit. Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj. Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z

0: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
1: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranny korek w Łodzi, a w RMF FM.
2: Aż 36% polskich mężczyzn, jeśli chodzi o disneyowskie bajki, identyfikuje się z Kopciuszkiem.
3: Czyli że w sensie, że co, że robisz na ścierze, latasz na szmacie, wszyscy ci dookoła wykorzystują?
2: No.
3: Czy to jest mało optymistyczne, to ja tak nie chcę.
2: Dobra, to wyobraźmy sobie może, że Kopciuszek to Polska.
3: O,
2: no. Co nam to mówi?
4: No,
3: co nam
4: że
3: to
4: czekamy na księcia, no. Aż przyjedzie na koniu.
3: No.
4: Z taką blond grzywą.
3: No, no.
4: No może trochę taką rudawą i powiem, no. My name is Trump.
1: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
0: Reklama.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Kaufland.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Bardzo dużo się dzieje. Sprawdzamy fakty w RMF FM. Jest 13. Anna Wachowska.
3: Jest nowa opinia biegłych w sprawie stanu psychicznego i chora M. Mężczyzna tydzień temu na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób, jedna z nich zmarła. Bruksela odpowiada Moskwie. Chodzi o rosyjskie groźby pod adresem europejskich zakładów produkujących broń dla Ukrainy. A na koniec spacerek na uniwerek w Szczecinie. Wciąż nie ma zgody lekarzy na przesłuchanie i chora M. mężczyzny, który w zeszłym tygodniu zaatakował nożem 5 osób w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratura okręgowa w Przemyślu otrzymała właśnie opinię biegłych psychiatrów w sprawie Ukraińca. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co jest w tym dokumencie?
4: Biegli zbadali chora M. i stwierdzili, że jego stan zdrowia wciąż nie pozwala na spotkanie z prokuratorem. Jak napisano, mężczyzna w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Nie ma więc możliwości przesłuchania go i ogłoszenia mu zarzutów, tak mówiła mi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, dodając, że jest jednak pewien progres.
5: Biegli stwierdzili, że dostrzegają pewną, lecz jeszcze nieznaczną i niestabilną poprawę jego stanu zdrowia.
4: W opinii zawarto też stwierdzenie, że areszt mężczyzny ma być w dalszym ciągu wykonywany w szpitalu psychiatrycznym o wzmocnionym zabezpieczeniu. Prokuratura zapowiada niebawem kolejny wniosek do biegłych o przebadanie 31-latka.
3: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF. FFM. Jeżeli Rosja zaatakuje nasze fabryki na terytorium Europy, będzie to oznaczało uruchomienie artykułu 5 NATO. Tak Moskwie odpowiada unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa powiedziała wczoraj, że nikt nie powinien zakładać, iż zakłady wojskowe poza terytorium Ukrainy, które produkują broń dla Kijowa, będą bezpieczne. Artykuł 5, przypominamy, mówi, że zbrojny atak na jedno państwo NATO jest traktowany jako atak na wszystkich sojuszników. Na linii studio RMF FM w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze mówił unijny komisarz?
6: Komisarz mówił, że Unia i NATO nie zamierzają dać się zastraszyć rosyjskim groźbom, także nuklearnym. W odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna być gotowa na bolesną odpowiedź dla Rosji, ale nie chciał ujawnić, na czym miałaby ona polegać. Podobnie wypowiedział się generał Piotr Błazeusz, polski przedstawiciel wojskowy przy NATO.
7: Może powinniśmy być troszkę bardziej proaktywni, może powinniśmy też nie obawiać się, akceptując pewien stopień ryzyka, żeby odpowiedzieć bardziej stanowczo.
6: Chodzi o skoordynowaną odpowiedź NATO i Unii z wykorzystaniem instrumentów ekonomicznych, sankcyjnych, informacyjnych i technologicznych. Jak podsumował polski generał, chodzi o to, żeby Rosja zrozumiała, że nie ma szans.
8: Wasze zdanie w faktach RMF FM.
3: Pod lupą faktów dziś system kaucyjny. Pytamy was o to, jak oceniacie jego działanie rok po wprowadzeniu. Do skrzynki faktów wpadł mail od pani Beaty, która zwraca uwagę na pracę kasjerek, które otrzymały dodatkowe obowiązki bez dodatkowego wynagrodzenia. Czyszczenie, opróżnianie, odblokowywanie, wyciąganie zablokowanych butelek, które zatrzymują się w zgniatarkach. Do tego wszystkiego wysłuchiwanie klientów, którzy są poirytowani całą sytuacją, że butelkomat znów nie działa prawidłowo. Nikt nie pomyślał o tym, aby został nałożony na pracodawców obowiązek dodatkowego wynagrodzenia za tę pracę. Czytamy w mailu. Czekamy także na wasze głosy. Adres fakty@rmf.fm. Setki studentów z kolorowymi wstążkami, gwizdkami, a nawet bębnami przeszły dziś ulicami Szczecina. Akcją Spacerek na Uniwerek rozpoczął się tam nowy rok akademicki. Dla wielu studentów był to pierwszy taki marsz.
9: Pięknie, dużo osób.
10: Jesteśmy na Akademii Sztuki w Szczecinie. No pierwszy taki dzień. Poznać po prostu fajnych ludzi tutaj, naszych pierwszaczków i tak dalej.
11: No to dla ciebie jest pierwszy taki spacerek, czy już kolejny?
10: Pierwsze studie, pierwszy spacerek, więc no.
11: Dużo emocji.
10: Tak, na pewno. Zobaczymy, co się będzie działo.
11: Dobrze wrócić na uczelnię?
9: Pomału do przodu, myślę, że dobrze.
12: To nasz pierwszy rok akademicki, więc jeszcze nie wiemy, czy powinniśmy się cieszyć, czy bać.
3: Ja myślę, że zdecydowanie cieszyć, a nie bać. A szczecińskich studentów przepytała reporterka RMF FM Anna Pałamar. W faktach o 14 zajrzymy na dyniowe pole koło Czarnego Dunajca na Podhalu.
13: 20 toń dyń w tym roku. Jest co odwiedzać.
3: Słyszymy się za niespełna godzinę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Co tam się na drogach ostatnio wydarzyło, że warto o tym opowiedzieć? Piraci drogowi, o tym za chwilę. w RMF FM. 4 minuty po 14. Paweł Jabor, cześć, witajcie.

0: tobą nie umiem wygrać.
1: Nie wiem dlaczego, jak to słyszę, to w głowie mam naszych piłkarzy. Byle do piątku, to wam się spodoba. Piraci drogowi, to oni mają dla was najbardziej odjechane filmiki z polskich dróg. I pirat Kacper Śnigurski, cześć.
2: Czołem, znaczy ja nie pirat, ja o piratach opowiadam.
1: Właśnie, od przyszłej soboty najfajniejsze, no może nie najfajniejsze, ale najciekawsze wydarzenia z naszych dróg, ale dzisiaj poproszę cię, co się wydarzyło ostatnio.
2: Słuchaj, to jest absolutna świeżynka, ale też przerażająca. Jedziemy do Torunia i tam policjanci kontrolują po prostu trzeźwość przejeżdżających kierowców. Jedzie Elka. No to myślą sobie, nie, będzie legitnie, ale się okazuje, że chyba nie do końca, bo faktycznie jak chodziło o panią kursantkę, którą przebadali, tutaj było czyściutko, 0-0, ale patrzą na 60-letniego instruktora, który siedzi obok i on coś tak siedział bardzo wygodnie. No i go przebadali. Wyszło na to, że miał promil alkoholu w swoim organizmie. No jest absolutny dramat, ale wiesz co, trzeba pamiętać o tym, że taki instruktor jest traktowany dokładnie tak, jakby kierował, jakby siedział za kółkiem, więc już mu zatrzymali prawo jazdy, jeszcze przed sądem za to odpowie.
1: To jest bardzo ciekawe. Jestem tylko ciekaw, czemu się tam na placyku nie poznała, że na przykład jazda po łuku wygląda jak jazda po pętelce.
2: No, coś w tym może być.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
2: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Po reklamie.
19: Trwa byle do piątku w RMF FM.

0: milion złotych w sejfach.
1: Na start października i ostatnia taka okazja ode mnie. Ostatnia taka okazja też dziś. Szczęśliwe numerki, więc o uwagę prosimy tych, którzy w numerze telefonu mają cyfry. 8 i 5. Obie cyfry muszą wystąpić w numerze telefonu. 8 i 5. Nie muszą być obok siebie. Hasło RMF wysyłacie SMS-em pod 7474 za 4,92 i zgarniacie gigabonus 2400 losów. 2400 losów w grze o milion złotych. Tak jak wam mówiłem, takiej okazji dziś już nie będzie. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Macie na to 13 szczęśliwych minut. RMF 7474, szczęśliwe cyfry 8 i 5.

0: wiem, dlaczego ta muzyka kojarzy mi się już tak z październikiem, wiecie, i tym czasem, kiedy żona mówi do ciebie: zbieraj się do galerii, jedziemy ci kupić kurtkę. Kto to zna, no nie? Ania Karwan, RMF FM, za 21 minut będzie 14. Właśnie czytam, że ponad 5 tysięcy nauczycieli zgłosiło się na bezpłatny kurs sztucznej inteligencji Centrum Nauki Kopernik. Teraz się w szkołach zmiany szykują. Nauczyciel wpisze: ułóż sprawdzian. Uczeń: rozwiąż sprawdzian. A ChatGPT tylko doda: czy wy nie możecie po prostu ze sobą porozmawiać?
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko wagacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
11: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
16: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
15: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
16: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren z Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
15: A do tego doskonale rozgrzewa.
16: No to na zdrowie.
17: Renopuren dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.

0: cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
2: Moja też.
1: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
2: Moja też. A potem...
1: Co potem?
2: Przesłuchała wszystkie odcinki.
1: Moja też.
3: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
11: Ostatnie 2 minuty, 13 sekund szczęśliwych numerków. Kto ma w numerze telefonu 8 i 5, zyskuje gigabonus 2400 losów. SMS RMF pod 7474 za 4,92. Milion złotych w sejfach. RMF pod 7474.

0: No, sprawa jest wstrząsająca. 15-latek z Warszawy szuka informacji, jak dokonać zamachu terrorystycznego. Został zatrzymany. Szczegóły w faktach od naszych dziennikarzy już za 2 minuty.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
10: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
9: Czarne skrzynki.
10: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
9: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Dużo dobrego!
15: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego!
1: Po reklamie.
0: Tylko najważniejsze i sprawdzone fakty w RMF FM. Teraz o 14:00 Anna Wachowska.
16: Jestem, zapraszam. Chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. W rękach warszawskich funkcjonariuszy jest 15-letni obywatel Ukrainy. Ostrzegamy kierowców, są problemy na śląskim odcinku A4. Na koniec dniowy zawrót głowy na Podhalu.
17: 20 toń dyń w tym roku. Tutaj można sobie porobić piękne zdjęcia.
16: To są fakty o 14:00. Policja z warszawskiego Żoliborza zatrzymała 15-latka, który szukał w internecie informacji, jak dokonać zamachu terrorystycznego. Na linii faktów reporter RMF FM Jakub Rybski. Witaj, Jakubie.
18: Dzień dobry, jestem.
16: Jak policjanci wpadli na trop nastolatka?
18: Stołeczni funkcjonariusze otrzymali informację o aktywności 15-latka z Ukrainy w internecie. Nieletni miał wyszukiwać treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz zabójstwa policjanta. Służby ustaliły jego tożsamość i adres zamieszkania. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptopa i telefon nastolatka, które przekazali biegłym. Sąd zdecydował już, że 15-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. O dalszym losie nieletniego zdecyduje sąd rodzinny.
16: Uwaga, kierowcy, dwie ciężarówki zderzyły się na śląskim odcinku autostrady A4. Do kolizji doszło między węzłami Kleszczów i Łany. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Uważajcie. Francuskie szkoły i uczelnie sparaliżowane przez protesty. Do uczniów i pracowników pracowników szkół, którzy domagają się poprawy warunków nauki i pracy, dołączyli studenci. Wśród protestujących są także chuligani, którzy atakowali policjantów i podpalili budynek szkoły, informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
1: Demonstranci podpalili liceum w Nantes na zachodzie kraju. Płomienie zniszczyły dużą część budynku, który grozi zawaleniem się. W Marsylii grupy zamaskowanych młodych ludzi zaczęły podpalać autobusy. Kiedy przejechali strażacy, ich wóz został również podpalony. W niezliczonych miastach płoną uliczne barykady. Premier Sébastien Lecornu zapowiedział zwołanie narady rządowego sztabu kryzysowego. W starciach ulicznych rannych zostało już ponad 200 osób, w tym uczniów, działaczy skrajnej lewicy i policjantów.
14: Wasze opinie w faktach RMF FM.
16: Jak waszym zdaniem działa system kaucyjny? Pytamy rok po jego wprowadzeniu. Na adres fakty@rmf.fm napisał do nas pan Rafał. Nasz słuchacz negatywnie ocenia pracę butelkomatów, które, jak czytamy w jego mailu, często są nieczynne, zapchane, zawieszają się. W efekcie oddanie kilkunastu sztuk butelek zajmuje dużo czasu i generuje kolejki. W dodatku w pobliżu butelkomatów często występuje smród od resztek napojów. Czekamy także na wasze głosy w dyskusji o systemie kaucyjnym. Na Baligówce koło Czarnego Dunajca na Podhalu można nie tylko podziwiać dynię wagi ciężkiej, która ma prawie 700 kg. Jest też labirynt z kukurydzy i dyniowe pole.
17: 20 ton dyń w tym roku. Myślę, że jest co odwiedzać. Tutaj można sobie porobić piękne zdjęcia właśnie z naszymi dyniami i można to świetnie wykorzystać w jakieś kadry.
19: No i Halloween się zbliża.
17: Od 24 października można tutaj przychodzić, mamy labirynt strachu. Myślę, że będzie to super zabawa dla młodych oraz dla tych starszych osób.
19: Słyszałem, że nawet się można w kukurydzy tutaj zgubić, tak?
17: No, można jak najbardziej, natomiast nie ma czego się bać. Tutaj podajemy również nasz numer telefonu.
19: Czyli jak się ktoś zagubi, to przylatuje dron i wyciąga.
17: No, można tak powiedzieć.
16: Po tym dyniowym i kukurydzianym królestwie Macieja Pałachickiego prowadzała Alicja Mierzwa. Na rmf24.pl możecie zobaczyć dynię gigant z Podhala.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To teraz nie musicie absolutnie nic robić. Możecie robić zakupy, możecie wracać z pracy, możecie iść na spacer razem z nami. To jest lepsza połowa dnia. Olek Sikora i Mateusz Opierchał. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, cześć. Mówisz, idźcie na zakupy. Najpierw to się złapcie za portfele, ponieważ sprawdziliśmy, czy i ewentualnie, kiedy podniosą nam podatki. O tym już za moment.
0: No jest pan Maruda, niszczyciel dobrej
20: od
0: zabawy.
20: Maruda.
0: No dobrze, wszystko co najbardziej aktualne w RMF FM. Dajcie głośniej.

0: Czy będzie drożej? To pytanie zadajemy sobie od wczoraj, ponieważ w Sejmie trwają gorączkowe prace nad podniesieniem naszych podatków.
1: No i co?
0: No i proszę bardzo, doradca prezydenta Nawrockiego zapewnia, że głowa państwa trzyma się swojej obietnicy i ich nie podniesie.
1: No bardzo dziękuję.

0: ogromna kasa czeka w sejfach. Tak rozpoczynamy październik w złotej kumulacji. No chyba, że macie takie nastawienie, jakie miał Rafał kiedyś.
1: Ja powiem tak, parę lat już wysyłam. Czasami mówię, a już nie będę wysyłał. No przecież nie zadzwonią do mnie. A jednak, jeżeli mamy szczęście...
0: No właśnie, o to szczęście chodzi.
2: I może właśnie do was dzisiaj zadzwonimy. I to z niebyle jaką ofertą, ponieważ u nas możecie wygrać okrągły
0: milion złotych!
2: Ale to jest kasa. Za taką kasę to możecie sobie życie wywrócić do góry nogami.
0: Czekajcie, czekajcie. Nowo. Dostałem informację, że możemy to odpalić i to będzie trwało godzinę.
2: Czyli co?
0: I to coś, to mega bonus. Razy 1313 pomnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474 za 4,92 od teraz przez okrągłą godzinę. Tylko dla was.
2: No dobrze, nastawiłeś zegar?
0: Tak.
2: Ta okazja w takim razie rusza już w tym momencie na www.rmf.fm, tak więc telefony w dłoń. RMF 7474.
0: Gracie też na www.rmf.fm. Czekamy na pierwszego milionera w październiku. RMF 7474.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości. Opyrcha.
0: Ja gram tylko hot numery.
4: Jędrych.
5: Ja lecę z evergreenami.
4: Rybak.
6: Ja zagram to, co lubicie.
4: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. Hit Blender. No

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17.
3: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Boli, spędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
5: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
4: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
4: Aflofarm.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Uwaga, uwaga! Preszaki rozrabiaki przejmują Kaufland.
11: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: Jest RMF FM i jest lepsza połowa dnia.
14: I tylko my wiemy, co zrobić, żebyście stali się międzynarodową gwiazdą. Za chwilę przybliżymy was do tego marzenia. Bądźcie bliska.

0: już lepsza połowa wie, kto się wyrwał wcześniej z pracy. Dlatego wam gramy na drogę takie nowości. Take Me Back to Kego. W RMF FM 22 minuty, będzie 15. Tymczasem Eurowizja w maju, ale już można się zgłaszać. Słuchajcie, kto chce reprezentować Polskę? Macie czas tylko do 15 listopada.
1: Czyli śpiewać każdy może. No i właśnie tu się zaczyna problem.
0: To jeszcze a propos kierowców. Za chwilę więcej informacji z dróg. Bądźcie bliska.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie 2. A litrowy olej kujawski 5,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
18: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
19: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
20: Magda, wszystko w porządku?
21: Przepraszam, migrena.
22: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
21: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
23: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
24: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
25: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendów.

0: dzisiaj o 20:00 orędzie prezydenta, ale mamy też ważne informacje dla kierowców. Dajecie znać o utrudnieniach na Krajowej 17 na odcinku Zamość Tomaszów Lubelski.
1: Więc jeśli chcecie ominąć to miejsce, wybierajcie drogi gminne, a my sprawdzamy, co tam się stało punktualnie w Faktach RMF FM o 15:00.
0: A to jest ciekawe, że będzie orędzie, bo właśnie będziemy mieć dla was najnowsze informacje w tej sprawie, bo nie wiadomo, o czym prezydent będzie do nas mówił. Więc słuchajcie uważnie faktów, te już za 10 minut.

0: tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
4: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
6: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: To już prawie 15 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonie Anna Wachowska. Witamy.
3: Witam i zapraszam. Sektor zdrowia na celowniku hakerów. Do nowych danych w tej sprawie dotarł reporter RMF FM. Kierowcy noga z gazu. Są problemy na drodze krajowej numer 17 na Lubelszczyźnie. Pod lupą Faktów system kaucyjny. Pytamy Was o to, jak go oceniacie. Prawie 1400 razy hakerzy atakowali sektor zdrowia. Chodzi o okres od stycznia do września. To nowe dane, do których dotarł reporter RMF FM. Incydentów było o niemal 1/3 więcej niż przed rokiem. Fakty o 15 otwiera dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Witaj.
4: Dzień dobry, jestem.
3: Jakie najczęściej były to ataki?
4: Przede wszystkim oszustwa sieciowe, takie jak phishing. Było ich prawie 400. Hakerzy bardzo często wykorzystują też podatność systemów na ataki, szukają luk w oprogramowaniu i wykorzystują słabości infrastruktury cyfrowej.
5: Są grupy hakerskie z całego świata rozproszone, które są sfokusowane na pozyskiwanie środków finansowych, kradzieże po prostu takie czy inne. Grupy hakerskie są też związane z obcymi rządami.
4: Mówił mi Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia. Olechnowicz dodaje, że liczba ataków z roku na rok będzie rosła. Problem jest jeszcze jeden. Nowe wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa sektora ochrony zdrowia zaczną obowiązywać dopiero w przyszłym roku. Do tego czasu odpowiednie instytucje nie będą mogły wymagać od firm dodatkowych zabezpieczeń.
3: Dziś o 20:00 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Nie wiadomo na razie, czego będzie dotyczyć wystąpienie głowy państwa. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej numer 17 na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Łabuńki Pierwsze, chodzi o odcinek Zamość, Tomaszów Lubelski, zderzyły się dwa samochody osobowe i tam jedziecie wahadłowo.
6: Pytamy o fakty.
3: Jak oceniacie system kaucyjny po roku jego działania? Na adres fakty@rmf.fm napisał do nas Paweł. Niby to ekologia, a z butelkami muszę pojechać samochodem i spalić paliwo, więc emituję CO2. Butelkomaty pracują na prąd, przecież to też CO2. Kolejki. Nieczynne z powodu awarii butelkomaty. Podwyżka opłaty za śmieci, za oddawanie mniejszej liczby plastików. Same wady, a przecież Polska ma najnowocześniejsze maszyny do segregacji butelek, zauważa słuchacz. Czekamy na kolejne Wasze opinie. Adres dobrze Wam znany. fakty@rmf.fm. W Białymstoku początkowo szacowano, że po wprowadzeniu systemu kaucyjnego roczne straty miejskiej spółki Lech, która odpowiada za gospodarkę odpadami, wyniosą 4,5 miliona złotych. Jak informuje prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, problem udało się rozwiązać.
7: Początkowe straty, które szacował Lech, zostały w tej chwili zrekompensowane poprzez to, że Lech podpisał 3-letnią umowę na sortowanie tych odpadów, które są zbierane w ramach recyklingu. W związku z powyższym nie będzie z tego powodu żadnej straty. Przeciwnie, planowana jest nadwyżka, o której ewentualnie poinformujemy po zakończeniu roku.
3: Podkreśla prezydent Białegostoku. Kto zapłacił za postój, a kto nie? Ulicami Krakowa jeździ specjalny pojazd, który skanuje tablice zaparkowanych samochodów. To testy systemu e-kontroli strefy płatnego parkowania.
8: Planowanie włączone.
9: Na dachu jest umieszczony boks. W boksie znajdują się kamery po obu stronach, a także lidary. One w połączeniu ze sobą dokonują i czytania tablic rejestracyjnych i ustalenia dokładnej lokalizacji pojazdu. Po skanowaniu wysyła dane do systemu i sprawdza w systemie miasta, czy opłata została dokonana za postój, czy też nie.
10: I teraz po zakończeniu naszej kontroli trzeba kliknąć stop.
11: Skanowanie wyłączone.
3: Violetcie Urbanek z firmy prowadzącej testy towarzyszył reporter RMF FM Maciej Sołtys. Jeśli e-kontrola zda egzamin, wtedy zacznie działać w Krakowie od przyszłego roku. Nowe fakty o 15:30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
8: lata tej jesieni ciąg dalszy. Jesień na szczęście idzie nam na rękę z tego względu, że widzimy, że w całym kraju dzisiaj i jutro raczej słońce, niebo bezchmurne. Jutro najcieplej we Wrocławiu i w Katowicach, tam stopni 23, a i nawet z Gdańskiem możecie się przejść, ponieważ na północy kraju stopni 20, w centralnej Polsce 22 stopnie.
2: Spieszmy się lubić ten wyż, bo on szybko odejdzie. W niedzielę już zniknie i od niedzieli ochłodzenie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: Pytanie petarda, czy burak potrafi się ładnie ubrać? O
8: ale
2: tym
8: co,
2: zaraz.
8: Czekaj, jak burak, o co ci chodzi?
2: Ja naprawdę o warzywach będziemy mówić.
8: A, to zaczymy czy skiba?
2: No skiba raczej.
8: A, to dobrze. Dobrze, że on to powie.
2: Lepsza połowa dnia się kłania. Olek Sikora
8: i Mateusz Oberchał.
2: Cześć. Mam.

0: na języku.
1: Świat według Skiby w RMF FM.
2: Przeciwnicy tego pokazu mody w gmachu Ministerstwa Rolnictwa wytoczyli ostre działa, że Ministerstwo Rolnictwa nagle zamieniło się w klub nocny, w jakiś podejrzany lokal. No, broniono się tym, że oczywiście Paprocki i Brzozowski zapłacili za wynajem Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwo Rolnictwa zarobiło na tym pokazie mody, no, ale oczywiście argumentowano, że w ministerstwie są jakieś ważne dokumenty, a otworzono wrota ministerstwa no, na jakieś takie dziwne postacie, osoby niepowołane, osoby niezwiązane z rolnictwem, a związane z modą. No swoją drogą to rzeczywiście chyba z Ministerstwem Rolnictwa i z rolnictwem w ogóle w Polsce jest bardzo słabo, skoro takie ministerstwo musi się wspierać pokazami mody, musi dorabiać gdzieś na boku na takich pokazach mody. Co czeka nas w przyszłości? No nie wiem, jakieś kulinarne imprezy, gotowanie kapuśniaku na czas bez maski tlenowej, czy na przykład jakieś jesienne pokazy stringów, odzieży erotycznej dla hipopotamów, nie wiadomo. No, zastanawia też smutne położenie branży modowej, no, która w zasadzie nie ma jakichś swoich lokali, swojej przestrzeni do prezentacji nowych kolekcji przez ważnych projektantów i błąka się ta branża modowa po Warszawie, taka bezdomna i musi wspierać się jakimiś takimi lokalami jak Ministerstwo Rolnictwa. Pewnie no, po tych hałasach i po tym skandalu przerzuci się na jakieś inne gmachy, nie wiem, może Ministerstwa Obrony Narodowej.

0: Październik. Pierwszy dzień października to idealny termin, żeby dać sobie szansę na nowe życie, ponieważ rozpoczynamy październik w złotej kumulacji. To idealna szansa, żeby nagle stać się milionerem. I u nas jest to możliwe, ponieważ nagroda główna to okrągły 1 000 000 złotych. Mamy nadzieję, że do kogoś z was zadzwonimy, by powiedzieć wam tę najpiękniejszą wiadomość, jaką tylko możemy wyobrazić sobie w tej robocie. Tak, wygrywasz 1 000 000 złotych!
1: Bardzo pięknie się wczułeś, to wszystko prawda. 1 000 000
0: Jak się nakręciłem.
1: Ja w ogóle patrzę na stronę www.rmf.fm, gdzie możecie wchodzić do gry, a tam 6 minut, ostatnie 6 minut super godziny, czyli mega bonusu. Czy bonusa się mówi? Bonusa.
0: Pewnie obie formy są poprawne, bez problemu. W każdym razie forma waszego zaangażowania jest bardzo ważna. Bierzecie telefony w dłoń, wysyłacie jedno krótkie hasło RMF i przez ostatnich minut 6 każdą taką wiadomość od was pomnożymy razy 1313.
1: Zegar tyka. Coraz mniej czasu, żeby spełnić swoje marzenia. Kto chce być pierwszym milionerem w październiku w ogóle? Czas zagrać. RMF. Ślecie pod 7474 za 4,92. Powodzenia.

0: Jarog od wprowadzenia systemu kaucyjnego. Już wiemy, co sądzą o nim Polacy i o tym za moment w Faktach RMF FM o 15.30.
1: Nie tylko Polacy, ale też milionerzy.
0: A że się dorobili na kaucjach. No wiadomo, Polak potrafi.
1: Fakty za 5 minut. Bądźcie blisko RMF FM i dajcie głośniej Iglesiasa.

0: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

0: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.

0: wielkości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Fakty RMF FM o 15.30 ma dla nas Anna Wachowska.
3: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej numer 94 na Opolszczyźnie. W pobliżu Strzelec Opolskich ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Na miejscu policja kieruje ruchem. Trzy samochody osobowe zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4. W pobliżu węzła Kąty Wrocławskie zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia. Uważajcie. Rosyjski opozycjonista i były szachowy mistrz świata Garry Kasparow poinformował, że służby specjalne USA i Litwy ostrzegły go o grożącym mu niebezpieczeństwie ze strony rosyjskich służb. Podobne ostrzeżenie otrzymał jego współpracownik Iwan Tiutrin. Kasparow przekazał na Telegramie, że wraz z Tiutrinem, współzałożycielem Forum Wolnej Rosji, znalazł się na liście osób do likwidacji. Na adres fakty@rmf.fm piszecie o systemie kaucyjnym. Pytamy was, jak działa rok po jego wprowadzeniu. Opinie są podzielone. Paweł informuje, że widzi same zalety. Porządek w domu, brak pustych butelek w śmietnikach, które zajmowały dużo miejsca, a dzieci nauczyły się wyrzucać butelki, co uczy tego, że pieniądze nie spadają z nieba. A Przemysław uważa, że wraz z wprowadzeniem systemu staliśmy się zbieraczami śmieci. Dziękujemy za wasze głosy i w imieniu Agnieszki Pietrzak i Tomasza Weryńskiego zapraszamy na fakty w RMF FM o 16.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem klubu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
3: Czym może grozić wyręczanie się sztuczną inteligencją w pracy? O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Poza rozleniwieniem się do reszty i zanikiem własnych umiejętności, korzystanie z AI w pracy może być niezwykle groźne dla waszej firmy. Specjaliści określają ten termin mianem shadow AI.
8: Mówimy o takiej sytuacji, w której pracownik firmy bez wiedzy i bez zgody pracodawcy wykorzystuje różnego rodzaju narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję.
7: Mówi ekspert z zakresu bezpieczeństwa IT Dawid Zięcina.
8: I to mogą być na przykład sytuacje, w której pracownik wkleja umowę do darmowego chatbota po to, żeby ją streścić albo odpowiednio zredagować. To mogą też być jakieś raporty z danymi klientów, które pracownik wrzuca po to, żeby je w jakiś sposób opracować w kolejnych krokach.
7: Problem rozlewa się po firmach, a ryba psuje się od głowy, co widać w badaniach. Korzystanie z Shadow AI dotyczy też pracowników wysokiego szczebla, menadżerów i prezesów. Tak wynika z badania firmy Sharp Europe. Niemal połowa ankietowanej kadry zarządzającej przyznała, że zataja korzystanie ze sztucznej inteligencji, bo dzięki temu wypada bardziej kompetentnie. Pytanie, czy obraz właściwego człowieka na właściwym miejscu utrzyma się, jeśli w ten sposób wypuścimy w świat dane wrażliwe, a to może sporo kosztować.
8: Po pierwsze, zanim wkleisz coś do chatbota, zastanów się, czy powinieneś to robić, czy wywiesiłbyś te same informacje na tablicy ogłoszeń.
7: Radzi Dawid Zięcina. Włączamy się do tej rady. W jutrzejszym klubie ekonomicznym także pochylimy się nad problemami wokół sztucznej inteligencji. Polecamy. Do usłyszenia.
5: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem klubu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
9: RMF FM, najlepsza muzyka.

0: Marisa. Będzie pięknie, czyli nowość na antenie RMF FM. No dobrze, a my teraz czytamy, że zmieniają się nasze nawyki zakupowe. Przed zakupem sprzętu coraz częściej pytamy o zdanie, uwaga, sztuczną inteligencję.
1: Okej. To ja już sobie wyobrażam, to wygląda to pewnie mniej więcej tak, słuchajcie. Jasne, już tłumaczę. Zakup tej pralki cię przerósł. Rozpisać ci plan, jak możesz przetrwać z długami?
2: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
4: Bo wygrało w RMF FM.
3: Ojej, ty jesteś wilkiem.
4: Ale sztaby mam zaje fajne.
5: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
6: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
5: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamer Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowit. Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Po reklamie.
15: Lepsza połowa dnia w RMF.

dostaliśmy 8 miliardów euro. Kto konkretnie o tym za chwilę w faktach o 16:00. Fakty RMF FM dosłownie za minut 13. Bądźcie z nami.

0: reklama.
1: Barbara, jaka piękna fryzura.
0: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
1: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
2: Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirWrap ID lub suszarkę Dyson Supersonic Travel w promocji, a otrzymasz zestaw klipsów Dyson za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
8: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
9: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
10: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
9: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Po reklamie.
15: Na zegarach już prawie godzina 16:00. Czas na najnowsze fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński przejmują mikrofony.
16: Dzień dobry. Miliardy euro wypłaciła Warszawie Bruksela.
17: Powiemy, na co te pieniądze.
16: Znany policji senior próbował podpalić samochód przed komendą.
17: To stało się w Ciechanowie.
16: Ponad 300 uczelni w Polsce rozpoczęło nowy rok akademicki.
17: Na Mazurach malarze.
18: Jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy.
16: Relaksujący plener niedaleko Mikołajek.
17: Komisja Europejska poinformowała o wypłacie blisko 8 miliardów euro dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy.
16: To pieniądze z przedostatniego polskiego wniosku o płatność.
17: Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, na co zostały wydane wypłacone właśnie pieniądze?
19: Pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na cyfryzację szkół. Nauczyciele dostali bony na laptopy, a szkoły zostały wyposażone w laptopy i tablety. Pieniądze poszły też na transport publiczny, między innymi na zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wśród zrealizowanych projektów są także inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i zieloną transformację.
16: Dwa foliowe worki wypełnione paliwem oraz świeczkę znaleźli policjanci pod samochodem zaparkowanym przed komendą powiatową w Ciechanowie na Mazowszu.
17: W tej sprawie zatrzymano 78-letniego mężczyznę.
16: Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co wiadomo o tym incydencie?
20: Policjanci wyczuli przed budynkiem komendy zapach benzyny. Początkowo było podejrzenie, że to wyciek z samochodu jednej z cywilnych pracownic komendy. Okazało się jednak, że pod jej pojazdem ktoś umieścił czarne foliowe worki z paliwem. Obok leżała niezapalona świeczka. Na nagraniach z monitoringu zauważono mężczyznę w czarnym płaszczu i w czapce, który z rowerem kręcił się wokół samochodu i coś pod nim umieszczał. Udało się ustalić jego tożsamość. Niebawem został zatrzymany. 78-latek jest znany policjantom. Był między innymi notowany za groźby. Trwa wyjaśnianie motywów jego zachowania. Wszczęto postępowanie dotyczące usiłowania zniszczenia mienia przez podpalenie.
0: Popołudniowe fakty w RMF FM.
16: W najstarszej uczelni w Polsce, Uniwersytecie Jagiellońskim, zainaugurowany 663 rok akademicki.
17: Największa uczelnia w kraju, Uniwersytet Warszawski, rozpoczyna nowy rok od 1816 roku.
16: Uroczystości inauguracyjne dziś w ponad 300 uczelniach w Polsce. Przybywa obcokrajowców, którzy wybrali nasze uczelnie.
17: Zagranicznych studentów w Polsce jest około 100 tysięcy.
16: Nasz reporter Jakub Rybski rozmawiał z młodymi, rozpoczynającymi naukę w Warszawie.
17: Z kraju i ze świata.
21: Jestem naprawdę podekscytowana. To jest przepiękny kampus. Nigdy nie widziałam czegoś tak pięknego. To twój pierwszy rok w Polsce? Tak, i bardzo mi się tu podoba. Kocham polską kulturę, architekturę i wszystko, co tutaj jest.
22: Inauguracja roku akademickiego. Jak się pani z tym czuje?
23: Jeszcze trochę za wcześnie, według mnie to jest. Nie jestem na to gotowa i te wakacje były za krótkie.
22: Najdłuższe wakacje w życiu były za krótkie.
23: Tak, dokładnie.
24: Jestem bardzo podekscytowany tym. No i nie ma lepszego czasu w życiu, żeby się nauczyć nowych rzeczy niż studia. To jest też najpiękniejszy czas w życiu człowieka. Ma się dużo wolnego czasu, ma się czas na realizację swoich pasji.
16: Przyznali studenci Uniwersytetu Warszawskiego na krakowskim Przedmieściu.
17: Malarze i rzeźbiarze z Polski i zagranicy tworzą, inspirowani mazurską przyrodą w starych sadach koło Mikołajek.
16: Wernisaż ich prac, jakie powstaną podczas pleneru malarskiego związanego z Mazury Art Festiwalem już jutro w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej.
25: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień, co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się.
26: A Mazury inspirują?
18: Bardzo, bardzo. Tutaj jest samo jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy, też wzrok nas odpoczywa, ja tak mam.
17: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą
16: i malarką Pauliną Leszczyńską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
17: Fakty i fakty kulturalne RMF FM już o 16.30.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: Jutro pogoda naprawdę po naszej stronie. Sporo słońca, niewiele chmur, od 19 stopni w Szczecinie do 23 na Dolnym Śląsku i Śląsku. Rada prosta. Korzystajcie, bo październik rzadko jest dla nas tak uprzejmy i będzie uprzejmy do niedzieli włącznie. Od poniedziałku delikatne ochłodzenie, ale proszę się nie martwić, to jeszcze nie zima, która za chwilę będzie pewnie pukać do naszych drzwi.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
15: Patrzymy na zegar. 2 minuty zostały. 2 minuty i być może właśnie ty zostaniesz pierwszym milionerem w październiku. Kto wie, ostatnie 2 minuty, żeby dać sobie szansę na 1 000 000 złotych. Słuchajcie, na to, żeby zostać pierwszym w ogóle zwycięzcą złotej kumulacji w październikowej. RMF. Ślecie pod 7474 za 4,92. Gracie też online na www.rmf.fm i dajemy wam mega dużo szans. Razy 1007 przez, no już niecałe 2 minuty mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474. Za chwilę zadzwoni u kogoś z was telefon, który może dużo zmienić.

0: regulaminem. 6 sygnałów, pierwszy za nami. Mamy
1: coś
0: nadzieję, że...
1: Olek.
0: Co mi wypadło?
2: Tak, proszę?
3: Dzień dobry,
0: halo?
3: Radio RMF, Złota Kumulacja, jak masz na imię?
0: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Gosia.
3: Cześć Gosiu, dzwonimy do ciebie ze studia RMF-u. Twój numer został wylosowany. Jest tutaj też Olek, jestem ja, Mateusz.
0: Dzień dobry, cześć.
3: Hej.
2: Cześć, naprawdę?
3: No naprawdę,
0: to my. Złota Kumulacja.
3: I złota Gosia, która się pięknie uśmiecha i śmieje. Gosiu, wybierz... Wybierz proszę, ojej, już mamy super popołudnie. Wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
2: Szóstka, zawsze chciałam szóstkę.
0: Szósteczka. No dobrze, Gosiu, sprawy mają się tak, że za chwilę być może dasz sobie wielkie szczęście na okrągły 1 000 000 złotych. I my mamy dla ciebie taką propozycję, ponieważ minimum w sejfach to obecnie 5 000 złotych. To już jest twoje za wybrany sejf z numerem 6.
3: No i pytanie, czy ty chciałabyś nam ten sejf sprzedać? Proponujemy z Olkiem 9 000.
0: To poleciałeś, Mati, w tym momencie.
3: A nie konsultowałem tego z tobą, przepraszam.
0: No to 9 000 za sejf numer 6. Co ty na to, Gosiu, kochana?
2: Powiem tak. Gram z wami bardzo, bardzo, bardzo długo. Bardzo długo.
0: Jak długo?
2: No, w latach trzeba powiedzieć.
0: No ale widzisz, w końcu do ciebie zadzwoniliśmy.
3: Gosiu, i co chciałaś powiedzieć? Że zostajesz przy sejfie.
2: To mało na tyle lat. To,
0: mało?
2: Tak. Mało, mało. Macie coś jeszcze tam za nadrzu?
0: Mamy.
2: Razy dwa?
0: Dobra.
2: Tak powiem.
0: Gośka, po starej znajomości w takim razie. Oczywiście żart. Na tyle lat czekałaś, no to ja nie mogę być taki, że nic nie dorzucę. Co ty powiesz na 10 tysięcy? To jest nie. Dwa razy minimum. Okrągła dycha.
2: Super. Super, ale
0: my się tutaj nadstawiamy z Mateuszem. Dajemy ci okrągłą
2: dychę. Teraz nie mam nic, słuchajcie, teraz nie mam nic. Nie mam tej piątki, minimalnej nawet. Mam szansę na 1 000 000.
0: To prawda.
2: Zostaję przy tej szóstce. No.
0: Gosiu, Mati, dawaj, może ty się
3: dogadasz,
0: Gosiu.
3: Trochę od innej strony. Skąd jesteś, bo jeszcze tego nie wiemy?
2: Białystok.
3: Białystok. Gosia z Białego Stoku.
2: Słoneczny, piękny Białystok. Słuchajcie, mój piec szaleje, bo ja dopiero wyszłam do domu i ona mnie wita, także jest no pięknie, no na koniec dnia super.
3: Gosiu, 12 tysięcy.
2: 15 i to będzie super.
0: Gośka! Czekaj chwilę, no jak 15? 12!
2: 15!
3: Nie mamy więcej. Ja wiem, ile ma Olek, nie ma, ja też nie. 12 to jest nasza ostateczna. Niestety więcej nie mamy, ale to...
0: Chociaż zobacz, bardzo byśmy chcieli.
3: No, to jest 2 000 więcej niż dwukrotność minimum.
2: Ale ciągle to jest jaki procent tej głównej kwoty?
3: To już naprawdę za dużo od nas wymaga.
0: Czy ty wiesz, kiedy ja ostatni raz byłem na zajęciach z matematyki? No. Nie rób nam tego.
2: Pewnie wtedy, kiedy ja, no tak.
3: Gosiu, 12 tysięcy za sejf numer 6, czy otwieramy sejf?
2: Otwieramy sejf.
3: Ostatecznie?
2: Ostatecznie poproszę.
3: No to jedziemy, otwieramy sejf
0: jedziemy
3: numer 6.
2: Nie wierzę na to, że to się dzieje, naprawdę.
0: Uwierz. I niech teraz do ciebie dotrze, moja droga, że wygrywasz właśnie, uwaga, 7 000 złotych! Na co pójdzie pierwsza złotówka?
2: Słuchaj, chyba kupię abonament w tej szczęśliwej grze.
3: Bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, jak słychać zresztą, w ogóle się jest w finale. Gosiu, tak dokładnie gra się o te najwyższe sumy, zaglądając do sejfu. Bardzo ci dziękujemy i aż nie chcemy się rozłączać z tobą. Masz tak piękny śmiech, taką energię. Prosto z Białego Stoku, to słoneczko od Gosi do was leci. Zostań z nami, kochana, na linii. Za chwilę ci wszystko wytłumaczymy, jak będziesz te kasę wydawać. Gosia z Białego Stoku wygrywa 7 tysięcy złotych dzisiaj w pierwszym finale październikowym Złotej Kumulacji, ale jutro jest piątek, hello! A w piątki w Złotej Kumulacji naprawdę lubimy to, co się zawsze dzieje. Szczegóły za moment.
4: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Skoro Mati powiedział, że jutro pierwszy piątek października, to od razu dajemy wam gwarant, że będzie się działo, ponieważ przed nami dwa finały z sejfami. Dwie szanse na 1 000 000 złotych.
3: A w drugim finale minimum w sejfach. Bardzo proszę, trzymajcie się teraz. Chcecie wiedzieć?
0: Chcemy! Dawaj!
3: Minimum. To jest minimum. No? 61 tysięcy złotych!
0: Wow.
3: Takiego minimum!

0: minimum w sejfach dawno nie było. Specjalnie dla was właśnie teraz ustalamy to minimum i to jest moment, kiedy możecie zagrać o taką kasę i wejść do gry już teraz. Uwaga, RMF, ślecie pod 7474 za 4,92 albo gracie na www.rmf.fm.
1: W takim razie telefony w dłoń, krótkie hasło RMF 7474 za 4,92. My przez najbliższych minut 7 każdego takiego SMS-a pomnożymy razy 1000, a wy tym samym wchodzicie do gry w obu jutrzejszych losowaniach. Ta okazja rusza w tym momencie także na www.rmf.fm. W takim razie RMF 7474.

0: Dajecie nam znać o utrudnieniach na Krajowej 74 w pobliżu Lechowa. Warto szukać alternatywnej drogi na tym odcinku. Sprawdzamy, co tam się stało i szczegóły w faktach o 16.30.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
3: Czas na fakty o 16.30. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
4: Kolizja dwóch samochodów osobowych i ciężarówki na drodze krajowej 74 w pobliżu Lechowa w Świętokrzyskiem.
5: To odcinek między Kielcami a Opatowem. Trasa jest zablokowana. Jest wniosek do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu zastępcy prokuratora okręgowego w Opolu Henryka W.
4: Mężczyzna przedwczoraj został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady A4 za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.
5: Prokurator został już odwołany z pełnionej funkcji. Jest też zawieszony w czynnościach służbowych.
4: Za kierowanie po pijanemu grozi mu do 3 lat więzienia.
5: Ponad 300 razy interweniowali w tym sezonie letnim wodne karetki Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Załogi zakończyły już swoje dyżury.
6: To, że wodne karetki zakończyły wczoraj swój kolejny sezon na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, nie oznacza, że Mazury pozostały bez opieki ratowników. Ja przypominam, że mazurscy ratownicy dyżurują przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, numery alarmowe, ratunkowe 601-100-100, 984 i ewentualnie 112.
5: Informował szef MOPR Jarosław Syroka.
4: A już teraz fakty kulturalne. W nich najpierw podróż nad morze.
5: A zabierze nas tam Marlena Chudzie.
7: Witamy,
5: Marlena.
7: Dzień dobry. W Gdyni rozpoczął się 18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Podczas 4 dni zaprezentowanych zostanie niemal 70 filmów o wolności i drogach do niepodległości. Wstęp jest wolny. Teatr Komedii Impro w Łodzi świętuje 4. urodziny. Obchody dwudniowe jutro ze sportowym zacięciem.
8: Zaczniemy od naszego, już można powiedzieć, tradycyjnego urodzinowego impromeczu, w którym powstaną dwie drużyny, które będą ze sobą się mierzyć na żarty, na skecze, na to, której drużynie lepiej pójdzie, jaka gra improwizowana. Oczywiście o wszystkim będzie decydowała publiczność.
7: Mówi dyrektor artystyczna teatru Maria Gudejko. W sobotę artyści planują impromix, czyli połączenie przedstawień z ostatnich 4 lat. Na koniec czytelniczy świat najmłodszych. Emilia Kiereś, autorka książki Szkatułka, muzyka spoza czasu, została laureatką Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego. Celem wyróżnienia jest promowanie najlepszych polskich książek dla dzieci. Bohaterem Szkatułki jest 13-letni Wojtek. Przekopując grządki w ogrodzie, natrafia on na metalową skrzynię. Wewnątrz jest m.in. list w zaklejonej kopercie, który zapoczątkuje jego przygodę.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Chłopaki i dziewczyny, dobrze, że jesteście z nami, ponieważ muszę się trochę uzewnętrznić. No ja na piłce to się w ogóle nie znam. To znaczy wiem, że piłka jest okrągła i bramki są dwie.
1: Na szczęście ja się znam odrobinę lepiej, a najbardziej się zna Wojtek Marczyk z redakcji sportowej. Cześć Wojtku.
0: Dobrze, że go mamy.
2: Dzień dobry, nie wiem, czy nie przesadzacie.
0: Cześć chłopaku.
1: Z szybkim pytaniem, o co chodzi z Cristiano? On będzie zawieszony? Czy skończył w ogóle w reprezentacji? Wrócił do domu ze zgrupowania? Wrzucił dziwny post na Instagram.
2: Wyjechał do Madrytu, obraził się na wszystkich za to, że nie wszedł na boisko w poprzednim meczu Ligi Narodów i dzisiaj reprezentacja zagra bez niego. Patrząc na regulamin kadry, musi zostać zawieszony, to jest pewne, i zapłaci gigantyczną karę od 500 do 1000 euro.
0: Ała, to chyba boli.
2: Czekajcie, no będą musieli na niego zrzutkę w szatni zrobić.
0: Już teraz musi zbierać butelki do kaucjomatu.
2: Na pewno.
1: Po prostu niewiarygodne. Dobrze, że jest początek miesiąca, naprawdę. Może jakoś uciągnie. A Wojtek Marczyk wróci do was oczywiście z najnowszymi informacjami, jeśli tylko się okaże, co dalej z Cristiano Ronaldo. Dzięki Wojtku.
2: Do usłyszenia.

0: na RMF FM. Cały czas trwa nasz urodzinowy konkurs. Opowiadacie nam, jak wyglądałyby wasze wymarzone urodziny, gdyby wypadały właśnie dzisiaj, a do tego wybieracie prezent dla siebie z oferty Media Expert. Z nami jest Ania. Kochana, my już wiemy, że ty postawiłaś na tablet Lenovo IdeaTab z takim wypasionym 8-rdzeniowym procesorem.
1: Dobra, prezent już znamy, ale powiedz nam, Ania, jak spędziłabyś swoje dzisiejsze urodziny? Jakiś wypad ze znajomymi może na miasto? Może huczna domówka?
2: Włączyłabym Beverly Hills 90210, grałabym w gumę i bawiłabym się w podchody. Na stole stałaby kultowa oranżada, koreczki i sałatka jarzynowa, a wszyscy moi znajomi byliby tam, gdzie zawsze, czyli przy trzepaku.
1: No, Ania, musimy powiedzieć. Tak, koniecznie. I mega ten czwartek w ogóle, bo mamy dla ciebie kartę podarunkową, uwaga, do Media Expert o wartości 1000 zł. Możesz ją przeznaczyć na wybrany przez siebie sprzęt, albo po prostu zdecydować na coś zupełnie innego.
0: A wy wchodźcie na www.rmf.fm i grajcie razem z nami. Napiszcie tylko, jak spędzilibyście urodziny, gdyby były właśnie dzisiaj i na jaki sprzęt z oferty Media Expert postawicie. Taki, który wam po prostu sprawi, że ten dzień będzie wyjątkowy. Czekamy na najbardziej kreatywne odpowiedzi, więc do dzieła.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
14: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
13: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
14: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
13: A do tego doskonale rozgrzewa.
14: No to na zdrowie.
13: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
15: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
16: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
17: Proszę pana, ale to jest restauracja.
18: Pytał pan, czego sobie życzę.
17: Życzę.

0: sportowy.pl.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 zł przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Po reklamie.
3: Lepiej być nie może w RMF FM.

0: reklama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
4: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
3: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
3: Aflofarm.
6: Grupa sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
7: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
8: Brzydka, za to niesympatyczna.
6: Grupa sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele!
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj. Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
12: O reklamie.
13: Czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM.
14: A w studiu ponownie Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Witamy.
15: Ponownie zapraszamy.
16: Spowodował śmiertelny wypadek i uciekł ze szpitala.
15: Kamil Bochańczak, poszukiwany listem gończym.
16: Wraca sprawa rolnika, który latem zaorał asfalt.
15: Mężczyzna nie ma już dozoru, ale nie ma też ciągnika.
16: Za oceanem śledzimy kampanię przed wyborami połówkowymi.
15: A na koniec kolejna ponad półtonowa dynia.
17: Urosła na terenie Podhala.
16: Choć nie lubi tamtejszych warunków. Jest list gończy za Kamilem Bocheńskim, który będąc pod wpływem narkotyku spowodował tragiczny wypadek.
15: Pod koniec sierpnia w Głogowie Małopolskim jego auto uderzyło w inny samochód, zginęły 3 osoby.
16: Sprawca uciekł ze szpitala, a prokuratura okręgowa w Rzeszowie prosi o pomoc w znalezieniu mężczyzny.
15: Więcej informacji ma nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, co działo się z podejrzanym po wypadku?
18: Został ranny, trafił do szpitala. Sąd, nie wiedząc jeszcze, że był pod wpływem narkotyków, nie zgodził się na areszt. Podejrzany w tym czasie wyszedł bez wypisu ze szpitala w Rzeszowie. Prokuratura odwołała się i uzyskała decyzję o aresztowaniu, ale w tym czasie mężczyzna zniknął z kolejnego szpitala, tym razem w Poznaniu. Później prokuratura dostała wyniki badań krwi pobranej od sprawcy. Wykryto w niej narkotyk klofedron oraz lek nasenny, który też bywa wykorzystywany do odurzania się.
15: Sąd rejonowy w Gliwicach po zażaleniu obrony uchylił dozór policji i poręczenie majątkowe wobec rolnika, który latem w Ostropie zaorał świeżo położony asfalt.
16: Nie zgodził się natomiast na zwrócenie mu zabezpieczonego ciągnika.
15: 60-letni Józef Magiera twierdzi, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace były nielegalne. Niecałe 5 tygodni pozostały do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych.
16: Donald Trump rusza na kampanijny szlak, gdzie ma wspierać republikańskich kandydatów, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
19: Sondaże pokazują, że republikanie mogą stracić większość na Kapitolu. Donald Trump przyznaje, że jego administracja ma problem z przekonaniem Amerykanów, że gospodarka ma się dobrze. And we have... Prezydent twierdzi, że Stany Zjednoczone mają najlepszą gospodarkę. Nie ma gospodarki podobnej do tej gospodarki. Wydaje się, że nie potrafimy przekazać tego dalej. Stwierdził, dodając, że jego ekipa bardzo źle komunikowała swoje sukcesy gospodarcze. Gospodarka tymczasem może być jednym z najważniejszych tematów amerykańskiej debaty przed wyborami do Kongresu. Trump przekonuje, że jego polityka przynosi efekty, ale wielu Amerykanów nie odczuwa tego jeszcze we własnych portfelach. Rosnące ceny i koszty życia pozostają dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych znacznie bardziej namacalnym problemem niż dane przedstawiane przez Biały Dom.
0: Są i takie fakty.
16: Ponownie zaglądamy na pole dyniowe na Baligówce koło Czarnego Dunajca.
15: 683 dokładnie kilogramy waży potężna dynia Nadia, wyhodowana przez Macieja Molka z Załucznego na Podhalu.
16: Hodowca nie kryje dumy z dyni giganta.
17: Zajmuję się tym od 2021 roku, także to jest już szósty mój sezon i to jest mój osobisty rekord życiowy, pobity o ponad 100 kg. Poprzednia moja największa dynia ważyła 574,5 kg, natomiast w tym roku udało się uzyskać wynik 683 kg.
8: No i trzecie miejsce w Polsce. No, jest się czym chwalić.
17: Myślę, że tak, tym bardziej, że przypomnijmy, że dynia urosła na terenie Podhala, gdzie warunki są na pewno dużo ostrzejsze i dynia ogólnie nie lubi takich warunków, które u nas panują.
15: Marzeniem pana Macieja jest pobicie rekordu Polski.
16: No, nie będzie to jednak łatwe, bo od niedawna wynosi on 918 kg.
15: Nadiei brakuje więc do Reni ponad 200 kg.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Frenestein.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
14: Piątek znaczy korzystamy ze słońca, bo szybko nam ucieknie. Wraz z końcem weekendu zmieni się trochę aura i przyjdzie ochłodzenie. Słuchajcie, ale jutro słonecznie praktycznie w całym kraju. No, chmury pojawią się oczywiście, ale tylko na zachodzie. Najchłodniej 19 stopni na północnym zachodzie i na Pomorzu, do 21 w centrum, aż po 23 na Dolnym Śląsku i Małopolsce.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Frenestein.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
14: Co masz takie wielkie oczy znowu?
23: A, bo patrzę na to, co się dzieje. Widzę, i naprawdę zaczyna być zły. Fotoradary nam się mnożą.
14: Aha.
23: Znaczy ja jeżdżę, wiesz, zgodnie z przepisami.
14: No, czyli był sezon i jest na grzyby, ale jest też na fotoradary.
23: No, dobrze to ująłeś.
14: No to zaraz szczegóły w lepszej połowie dnia. A to my, Olek Sikora i Mateusz Opyrchał. Cześć.
23: Cześć.

0: FM w lepszej połowie dnia. A na sali wielkiej i błyszczącej, zwanej parkietem tańca z gwiazdami.
1: A, że mówimy teraz wszystkim, tak?
0: Będą piękne emocje. Możemy, tak, tak.
1: No dobra, to zdradzamy wam, że właśnie do tej piosenki zatańczy ktoś w najbliższym odcinku Tańca z Gwiazdami.
0: Może wam powiedzieć, że to będzie Julka i Piotr Guma.
1: No to już chyba powiedzieliśmy wszystko.
0: Powiedziałem to na głos?
1: Tak, ale to tylko między nami.

0: No to pięknie. Jeszcze w tym roku w Warszawie pojawi się 6 nowych fotoradarów, także noga z gazu już teraz.
1: Uważajcie, no chyba, że chcecie mieć nowe zdjęcia do legitymacji studenckiej.
0: Odradzamy od razu. Fajnie
1: noga
0: by było,
1: z gazu.
0: Ale odradzamy. Jedź, siostro.

0: RMF FM.
1: W lepszej połowie dnia. Ale pięknie to chodzi po głośnikach. No właśnie, jesteśmy u was w samochodach. Jest 20 po 17 i ktoś napisał do nas pod 3322: zwolniłem, a propos tych fotoradarów, a teraz bym czegoś posłuchał.
2: No to proszę bardzo, skoro chcecie czegoś posłuchać, my wychodzimy wam naprzeciw. Czas na hit na drogę. Dajcie nam znać na 3322, gdzie jesteście, co robicie, dokąd jedziecie, no i co możemy wam puścić, żeby tę drogę umilić.
0: 3322.
3: Połowa dnia w RMF FM.
1: I dostajemy informację, że jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. W kierunku Gdyni nieprzejezdny jest jeden pas. Zbieramy dla was informacje z S6 i za chwilę wracamy w faktach RMF FM o 17:30.

0: Dajecie nam znać o problemach na S2 w Warszawie między węzłami Opacz i Krakowska. O szczególną uwagę prosimy jadących w kierunku Terespola. Szczegóły za moment w Faktach RMF FM o 17.30.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
4: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Boli. Swędzi.
8: Piecze. A do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, triwenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Ekspert.
12: Przeceny na urodziny w Media Ekspert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Ekspert, taniej
1: masz. Po reklamie.
0: Czas na fakty o 17.30. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Beryński.
13: Po karambolu na trasie S6 na wysokości Szemudu w województwie pomorskim jezdnia w kierunku Szczecina, ostrzegamy, jest zablokowana, a w kierunku Gdyni nieprzejezdny jest jeden pas.
14: Najpierw auto uderzyło w bariery na jezdni ekspresówki w kierunku Gdyni.
13: Uszkodzone elementy samochodu przeleciały na przeciwny pas ruchu i spowodowały kolizję kolejnego auta.
14: Następnie w stojący pojazd uderzyły dwa inne samochody. Jedna osoba została ranna. Kolizja busa z samochodem osobowym na trasie S2 w Warszawie między węzłami Opacz i Krakowska.
13: Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Terespola. Krakowscy radni Koalicji Obywatelskiej i przedstawiciele sztabu Moniki Piątkowskiej złożyli pozew w trybie wyborczym przeciwko Łukaszowi Gibale.
14: Domagają się sprostowania słów Gibały, który na antenie RMF FM tak mówił o deklaracjach radnych KO w przypadku jego wygranej w wyborach prezydenta miasta.
15: Zgłosiło się do mnie już 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę.
13: Wszystkich 19 krakowskich radnych Koalicji Obywatelskiej zaprzeczyło słowom Łukasza Gibały, jakie padły na naszej antenie w powyborczy poniedziałek.
14: Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Nowej Lewicy, będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24.
13: I już teraz zapraszamy za pół godziny w imieniu Magdy Sakowskiej.
16: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
14: Zmiana na czele miast z najdroższymi mieszkaniami.
13: O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Już nie Warszawa, teraz to Kraków ma najdroższe mieszkania w Polsce. Tak wynika z raportu Otodom. We wrześniu średnia cena za metr wyniosła ponad 17 800 zł. Mówimy o rynku pierwotnym. Skąd ta zmiana? Rozrasta się rynek tak zwanych mieszkań premium, często w prestiżowych lokalizacjach. Pamiętajmy, że to stawki ofertowe, czyli przy samej transakcji jest szansa, by cenę choć odrobinę obniżyć. Trudno negocjować na stacjach paliw. Choć w rafineriach ceny hurtowe ostatnio nieco spadły, to nie widać obniżek na pylonach. Pomógłby pakiet CPN, obniżający ceny paliw, ale rząd nie ma pieniędzy i liczy, że pozyska je z podatku od nadmiarowych zysków. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Co jeśli zielonego światła nie będzie? Rząd na razie nie przewiduje planu B.
18: To nie są Simsy. To nie jest walka w kisielu z rządem. To jest poważna sprawa. To chyba dociera powoli do pana prezydenta, dlatego nie podjął tej decyzji o zablokowaniu tej ustawy tak szybko, ale mam nadzieję, że tę ustawę podpisze.
17: Mówił dziś minister energii Miłosz Motyka. O obniżki trudno też w kantorach, bo złoty ma słabsze tygodnie. Euro po 4,37 zł, dolar dziś już po 3,87, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 5,12 zł.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Chłopaki, jadę właśnie po robocie w stronę Ustrzyk Dolnych. Po Sajgonie w pracy błagam o męskie granie wolne duchy.
2: Dobry numer, dobry.
1: Rzućcie wszystko i wyjedźcie w Bieszczady. Przywitam was z szarlotką, napisała do nas Kamila.
2: Zamknąłem oczy i widzę tę szarlotkę. Mm-hmm. A, widzę też guzik. Dobra, guzik, właśnie, gramy.
1: Proszę, Kamila.
2: Męskie granie orkiestra oczywiście dla Kamili i dla innych. Był gorący sierpień. Dajcie głośniej, to jest Hit na drogę. Wiesz,

0: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Skowron zawalczy w gali MMA?
3: Się okaże.
2: Najlepsi zawodnicy poranka. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
0: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
11: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: ze startem albo z lądowaniem helikoptera. Takie piękne dźwięki idą.
1: No to lądujemy.
0: Survive w RMF FM. Lepsza połowa dnia się kłania jeszcze do 18, a za chwilę, za 10 minut najnowsze fakty i popołudniowa rozmowa.
1: My oczywiście jesteśmy z wami w trasie. Noga z gazu i pilny komunikat do kierowców. Zablokowana krajowa 15, tak patrzę na mapę, dobrze, w Wielkopolsce. Gdzie dokładnie i co tam się stało? O tym już za moment w faktach RMF FM o 18, więc bądźcie z nami.
0: Dokładnie. Gdzie dokładnie o tym za moment, bo Olek się średnio na mapach zna. Także.
1: A, bo ja ją trzymałem do góry nogami.
0: No właśnie.
1: Spoko,
0: no. Nie chciałem ci nic mówić. Wiemy, że lubicie nowości.
1: A powiedziałeś.
0: Wiemy, że lubicie nowości. Mamy tu taką fajną ekipę. Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, a wy chcieliście tego numeru.
1: Przytrzymaj mi tę mapę.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: W poprzednich odcinkach Lalki.
2: W którym roku życia zaczynają mężczyźnie obojętnieć kobiety? Myślę, że one nigdy nie obojętnieją. Owszem, coraz wydają się droższymi. Źle, szepnął Ochocki.
1: Bolesław Prus, Lalka. Kolejny odcinek wielkiej produkcji RMF FM i RMF Classic. Już dziś po 23.30 w RMF FM.
2: Czyta Andrzej Seweryn.
3: Reklama.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
7: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
8: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
9: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
8: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
10: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.
18: Mateusz Opyrchał i Olek Sikora, bardzo dziękujemy za dziś. Lepsza połowa dnia wraca do Was jutro o 14.
19: A fakty RMF FM punktualnie o 18 mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wyryński.
20: Czy ponownie zostanie wykonana kara śmierci?
21: 50-letnia kobieta przeżyła podanie 2 zastrzyków.
20: Reakcjami po wstrząsającym wydarzeniu w Tennessee w USA rozpoczniemy.
21: Zadłużony szpital miejski w Miastku w upadłości.
20: Jest decyzja sądu.
21: Za chwilę Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Nowej Lewicy w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
20: Zapraszamy w imieniu Magdy Sakowskiej.
21: W Stanach Zjednoczonych burzliwa dyskusja po szokujących wydarzeniach w więzieniu w stanie Tennessee.
20: Mimo przyjęcia 2 zastrzyków ze środkiem używanym do wykonywania kary śmierci, 50-letnia Christa Pike, skazana 30 lat temu za morderstwo, przeżyła egzekucję.
21: O tym, co dalej, korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
22: Sprawa może mieć bardzo poważne konsekwencje prawne. Sam fakt, że Pike przeżyła egzekucję, nie oznacza automatycznie uchylenia kary śmierci. Tennessee może w przyszłości próbować wykonać wyrok ponownie, ale prawnicy kobiety mogą argumentować, że ponowne zastosowanie tej samej procedury naruszałoby 8 poprawkę do amerykańskiej konstytucji, zakazującą okrutnych i wymyślnych kar. W 1947 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych dopuścił ponowne wykonanie wyroku wobec skazanego, który przeżył pierwszą próbę egzekucji z powodu awarii krzesła elektrycznego. W przypadku Pike sytuacja jest jednak inna, bo nie wiadomo jeszcze, dlaczego zawiodła zastosowana procedura.
21: Samochód osobowy potrącił pieszego na drodze krajowej 15 w pobliżu Trzemeszna w Wielkopolsce.
20: Droga została zablokowana. Sąd rejonowy Gdańsk Północ ogłosił upadłość zadłużonego na wiele milionów szpitala miejskiego w Miastku.
21: Termin zgłaszania wierzytelności mija 30 października.
20: Szpital z początkiem sierpnia przestał leczyć pacjentów.
21: Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony 18 sierpnia, informował o tym wówczas burmistrz Jerzy Wójtowicz.
0: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
21: I zapraszamy już teraz na popołudniową rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24.
20: Magda Sakowska i jej gość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, Nowa Lewica.
2: Dzień dobry.
1: Dobry wieczór. O 20 ma być orędzie prezydenta. Tak nagle się pojawiła informacja. Kancelaria prezydenta, ludzie prezydenta mówią niezwykle ważne. Wie pani o czym?
2: Nie wiem. Nie mam bezpośredniego kontaktu z kancelarią prezydenta, więc tak jak państwo czekam.
1: Nie plotkują politycy, o czym to może być.
2: Oczywiście.
1: A gdyby miała pani obstawiać?
2: Ja obstawiam, że prezydent znowu będzie próbował tłumaczyć Polakom, dlaczego odbiera im możliwość płacenia niższych cen za paliwa. Bo tłumaczenie to idzie mu bardzo słabo i pewnie sięga po kolejne narzędzia, próbując jednak wcisnąć nam kit, że dba o nasze bezpieczeństwo, także to majątkowe, chociaż ciągle wetuje ustawy, które mają pomóc w obniżeniu cen paliw na stacjach.
1: No tak, ale Pałac Prezydencki mówi, że to wy, koalicja rządząca, wciskacie kit Polakom, bo moglibyście obniżyć VAT, obniżyć marże i od razu już byłoby tańsze paliwo, ale nie chcecie tego zrobić, dlatego że rząd zarabia na drogim paliwie.
2: Panie redaktor, no przede wszystkim na drogim paliwie zarabiają koncerny paliwowe, które ciągną ogromne zyski z kryzysu, z którym mierzymy się wszyscy i każdy i każda z nas. Niezależnie zresztą od tego, czy prowadzi samochód, bo przecież te ceny paliw odbijają się także na cenach towarów i usług. I rząd ma narzędzia, dlatego się nazywa rządem, żeby rządzić i żeby wyliczać dokładnie, w jaki sposób może mitygować te ceny i co może zrobić, żeby wprowadzać rozwiązania sprawiedliwe. Sprawiedliwe jest, że aby ci, którzy zarabiają na krzywdzie innych, ponieśli koszty
1: krzywdy.
2: A więc zapłacili podatek od nadmiarowych zysków.
1: Ale jest potrzebny do tego podpis prezydenta. Tego podpisu nie będzie. Bez podpisu prezydenta rząd mógłby obniżyć VAT, obniżyć też akcyzę na przykład. Ale tego nie robi. Bo może trzeba powiedzieć wprost Polakom, nie robi, bo sytuacja finansów państwa, budżetu jest już tak trudna, że już po prostu nie ma na to pieniędzy.
2: Oczywiście sytuacja budżetu jest trudna i rząd tego nie ukrywa. Mówi o tym jasno minister finansów i premier. I stąd dokładnie takie rozwiązanie zaprojektowane na miarę na obecną sytuację, które ma doprowadzić do tego, żeby nie powiększać deficytu budżetowego, o którym wszyscy już trąbią, z opozycją na czele i panem prezydentem, że jest bardzo duży.
1: A jednocześnie, że tak fatalnie rządziliście, że teraz no właśnie nie można obniżyć cen.
2: Że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, w której oczywiście po pierwsze sytuacja wymaga zwiększonych nakładów, jednocześnie dzięki obecności lewicy w tym rządzie nie ma cięć na sprawach socjalnych, na 13, 14 emeryturze, na pensjach w budżetówce, wręcz przeciwnie, utrzymujemy wzrost pensji powyżej inflacji i tak dalej, wzrost pensji minimalnej, ale to oznacza, że trzeba szukać innych źródeł pieniędzy i uważam, że to za dość sprawiedliwe i oczywiste, że nie szukamy ich w kieszeniach zwykłych obywateli, tylko w tych, którzy dzisiaj pasą się na kryzysie. I ja nie rozumiem, dlaczego prezydent Nawrocki w imię toczenia walki z rządem, do czego oczywiście ma prawo jako polityk, jednocześnie rykoszetem uderza w zwykłych obywateli, bo przypominam jeszcze raz, robię to z uporem maniaka. Kiedy składał przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, obiecywał, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, a obecnie jest prezydentem swojego ugrupowania.
1: Premier Tusk zamieścił nagranie w internecie, długie, 15-minutowe. Mówi właśnie o tym, że prezydent to jest przemyślana strategia i metoda te weta, 45 wet do tej pory. I pada tam z ust premiera bardzo mocne stwierdzenie. Mówi tak, hasłem prezydenta Nawrockiego jest po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, ale premier mówi, powinno być raczej po pierwsze szkodzić, po drugie służyć interesom innych państw. To jest niezwykle mocne oskarżenie, nie za mocne.
2: Ja bym powiedziała raczej, że interesom obcych korporacji, jeśli już. No bo to nie tylko interesy korporacji paliwowych, których broni pan prezydent, ale na przykład wetowanie ustaw mających regulować rynek kryptowalut, to też jest chronienie prywatnych korporacji, często zagranicznych, które po prostu nie są w żaden sposób kontrolowane.
1: I według pani to wetowanie jest motywacją DSA, jest przede wszystkim chęć właśnie zaszkodzenia temu rządowi. To jest główna motywacja prezydenta?
2: Ja uważam, że prezydent z jednej strony ulega lobbingowi różnych dziwnych środowisk, bo to nie tylko to, o czym przed chwilą mówiłam, to również wetowanie rozwiązań wprowadzających dyrektywę DSA, która umożliwiałaby blokowanie szkodliwych treści w internecie, przestępstw, pedofilii. W imię ochrony prawa platform tak zwanych społecznościowych do robienia co chcą z przestrzenią, w której się sami w nich poruszamy, ale to również za wetowanie tak zwanego Lex Szarlatan po lobbingu różnych szarlatanów. Wreszcie wiele takich ustaw, których zawetowanie nie miało żadnego sensu. Dla mnie najlepszym przykładem tego, że prezydent ewidentnie próbuje też podminowywać dobre rozwiązania, bo wie, że są dobre i im gorzej dla rządu, tym lepiej dla niego, jest ustawa o transporcie autobusowym. Państwo pewnie nie wszyscy wiedzą, bo nie wszyscy państwo śledzicie, ale rząd przygotował ustawę, która moim zdaniem była naprawdę świetna i o tym mówili też eksperci, żeby nie stawiać tylko na rozwój kolei, ale też na rozwój połączeń autobusowych, bo przecież nie damy rady zaprowadzić kolei do każdego do każdej miejscowości. To była ustawa, która wreszcie wprowadzała porządek, która umożliwiała stworzenie zintegrowanego systemu dostosowanego do potrzeb mieszkańców.
4: I
2: prezydent go zawetował. Nie dlatego, że to była zła ustawa. Moim zdaniem dlatego, że to była za dobra ustawa. I działanie prezydenta, jeszcze raz to powtórzę, ma prawo walczyć z rządem. To jest jego wola, jeśli tak chce. Ale nie może, nie ma prawa, bo nie taką składał przysięgę, działać na niekorzyść Polaków.
4: Pani marszałek, wie pani, kto to Edzio Ramzes Jaramis?
2: Tak, czytałam te artykuły o koniach.
4: Trzy konie w ośrodku prezydenckim w Promniku, jak donosi Gazeta Wyborcza. Jest jeszcze jeden koń dla funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. I kancelaria prezydenta nie odpowiada. Ile kosztuje utrzymanie tych zwierząt? Skąd one się wzięły? Czy ktoś się podarował prezydentowi? Ile za nie zapłacono ewentualnie? Co według pani jest największym problemem, jeśli w ogóle coś według pani jest problemem, że jest Edzio Ramzes Jaramis?
2: Dla mnie problemem jest brak jawności. Jeżeli prezydent, jeżeli te konie zostały kupione za publiczne pieniądze, no to z dobrym obyczajem byłoby podać do informacji publicznej, ile kosztowały, skąd się wzięły i ile kosztuje ich utrzymanie. To nie są jakieś bardzo skomplikowane
4: Dlaczego
2: sprawy.
4: Według pani nie może strona prezydenta tego podać? Nie chcę tego podać.
2: Może dlatego, że prezydent próbuje kształtować, budować się jako taki zwykły gość i brat łata, taki jak wszyscy, a potem się okazuje, że ma prywatne konie w prywatnej stadninie i nie pasuje to trochę do wizerunku.
4: Bo rzecznik
2: i dlatego staje się to problemem wizerunkowym.
4: Rzecznik prezydenta napisał, trzeba mieć końskie zdrowie, żeby się mierzyć z kolejną propagandową akcją medialną podkutych razem wymierzoną w prezydenta RP. Wszystko, co jest krytyczne wobec prezydenta, no to według strony właśnie Pałacu Prezydenckiego to jest
2: akcja propagandowa, uderzenie i tak
4: prezydenta.
2: Dalej. To jest trochę tak, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Prezydent wszedł w swoją kadencję bardzo mocno na nieustającej kontrze do innego obozu politycznego niż ten, który reprezentuje. Mógł wybrać różne strategie, bo też nikt się nie spodziewał, że będzie przyjacielem rządu, z którym wiele go dzieli. Ale pójście na całkowite zwarcie tak się właśnie kończy.
4: I dlatego według pani traci w tych sondażach, jeśli chodzi o zaufanie Polaków, bo traci. Ma cały czas pierwsze miejsce, ale traci.
2: Traci i w porównaniu z innymi prezydentami traci bardziej niż tracili inni prezydenci na tym etapie prezydentury.
4: Mimo wszystko Polacy by chcieli, żeby prezydent był tym kimś nawet w tak podzielonym społeczeństwie łączącym, albo starającym się połączyć.
2: Myślę, że zwłaszcza w tak podzielonym społeczeństwie, bo wiem, bo też ludzie mi to mówią na ulicach, że są bardzo zmęczeni, że wchodzą w internet, wchodzą na portale, wchodzą do mediów społecznościowych i widzą ciągłą naparzankę i ich to po prostu męczy. Oczekują, że i on i pierwsza dama, która też mogłaby mieć taką
4: i
2: rolę,
4: też dużo traci w sondażach.
2: Staną po stronie jednak ich, a nie właśnie ciągłej walki politycznej.
4: A dlaczego tak niewiele poparcia Lewica dostała w Krakowie? O tym już za chwilę, ale żegnamy się ze słuchaczami RMF FM. Pozostajemy w RMF 24 i na portalach internetowych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: A my się witamy. Komu w drogę i na bardzo dobry wieczór. Poblista.
23: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak. Słuchacie Darka Maciborka w programie Poblista RMF FM.
16: No i świat zostanie zamieniony na kolor mango.

przyspieszenie wieczorową porą muzyczne zawirował parkiet klubowy Armin van Buuren i Sasha w nagraniu Everlasting. Jesteśmy też strażnikami waszych prędkości mobilki, jesteśmy strażnikami nowości. Take That, Michael Patrick Kelly, Feel My Love, dziewczyny się zakochały w tym nagraniu.

0: A może teraz wracasz z nią samochodem po pracy, nie wiem. Dziecko odebrane już po zakupach mają się ku sobie między nutami balladowymi, tak jak wy, Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Oj, długo czekali na ten wspólny duet, ale są na top ten poblisty. Zaraz do was wracamy.
1: Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów. W nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Byle do piątku.
3: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
2: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9 w RMF FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel, różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto, dużo dobrego.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie poplisty w RMF FM.

ta powtórka z opowieści muzycznych się przyda. Kiedyś Letty Love, chłopaki nie płaczą. Teraz Kuba i Kuba, chłopaki płaczą, jednak nie płaczą. No, do wyboru. Do wyboru na jesienne wieczory. Jeszcze więcej nowej muzyki, bo to jest poblista. Brytyjska ofensywa rockowa sprzed lat w ujęciu z nowym bitem. Offenbach i Star Sailor. Znacie ich hit Fall to the Floor. Tym razem z elektrycznością w środku.

0: Bardzo przyjemne to echo wokalne w muzyce Fastboy, tak się nazywają. E7 brzmienie muzyki w RMF Music Sounds. Zostańcie z nami za moment w trasie. Jestem przekonany, zobaczycie Mirafiori z Arturem Rojkiem za kierownicą. Jak zobaczycie albo usłyszycie, to możecie oczywiście pomachać, zagłosować na naszych stronach www.rmf.fm/poplista.
1: Reklama.
2: Nadciąga żółta pineska RMF FM. Ściągnij naszą aplikację i czekaj na znak. Już od poniedziałku dasz się namierzyć i 10 tysięcy złotych może być twoje.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
6: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Witotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Witotal dla mężczyzn. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
12: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na

Na spowolnienie w tym dniu. Chociaż na wyjście raz szybki, wolny. Trzymamy się tych nowości. Trans delikatnie przyspieszony, pozytywne wibracje. DJ z berlińskich klubów. Neptunika z nagraniem What If w propozycjach do waszej listy.

0: Drugie miejsce dzisiejszego notowania poplisty w klimacie czwartkowego biforu muzycznego przed weekendem. Swedish House Mafia, Lickley, Happiness is set. No to ciężkie są uczucia. Na pierwszym miejscu Sarsa z nagraniem Czy będziemy się pamiętać. Tak w jednym słowie możesz określić stan na tym szczycie?
1: Przede wszystkim nie da się tego ukryć, że świetnie się bawię.
0: My się też dobrze bawimy z tym nagraniem.
2: Poplista numer jeden.
3: Numer jeden.

0: Słuchaj mnie.
1: Reklama.
2: Za kilometr daj głośniej. Hit na drogę. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17 w RMF FM.
3: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
4: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
5: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
4: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
5: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
4: A do tego doskonale rozgrzewa.
5: No to na zdrowie.
3: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
6: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
2: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
6: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
2: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Po reklamie.
14: Zbliża się 19. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
15: Zapraszamy.
16: Stawiamy pytania.
15: Ceny paliwa.
16: A może Trybunał Konstytucyjny.
15: Co będzie tematem wieczornego orędzia prezydenta.
16: Ciekawe, co piją studenci.
17: Żeby lepiej się poczuć na początku tego roku studenckiego.
15: W faktach też przyszłość tego, który w przeszłości już jako kilkulatek zachwycał skokami.
18: No i odbiłem się, no i skoczyłem.
16: Kamil Stoch będzie teraz doradzał.
15: Za godzinę orędzie prezydenta Karola Nawrockiego.
16: Czego będzie dotyczyło? Magda Sakowska pytała o to w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Nowej Lewicy.
19: Ja obstawiam, że prezydent znowu będzie próbował tłumaczyć Polakom, dlaczego odbiera im możliwość płacenia niższych cen za paliwa. Tłumaczenie to idzie mu bardzo słabo i pewnie sięga po kolejne narzędzia, próbując jednak wcisnąć nam kit, że dba o nasze bezpieczeństwo, także to majątkowe, chociaż ciągle wetuje ustawy, które mają pomóc w obniżeniu cen paliw.
15: Cała rozmowa Magdy Sakowskiej z Magdaleną Biejat jest na rmf24.pl.
16: Trwa policyjna obława na motocyklistę, który w podlubelskiej krężnicy w pobliżu lasu potrącił policjanta drogówki.
15: Funkcjonariusz próbował go zatrzymać do kontroli. Został ranny i przewieziony do szpitala, informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.
16: Motocyklista porzucił jednoślad i uciekł pieszo.
15: Pożar busa na łódzkim odcinku trasy ekspresowej S8 między węzłami Żgów i Łódź Południe.
16: Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy.
15: Nowy rok akademicki rozpoczęty, uczelniane kampusy zapełniają się studentami.
16: Punkt ksero, piekarnie i kawiarnie. Jak sprawdził w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga, powoli budzą się z wakacyjnego letargu.
20: Powoli, ale jeszcze nie tak, jak powinno być.
21: Tutaj pani głównie ze studentów żyje.
20: Tak, dokładnie.
21: O jaką kawę proszą studenci? Najtańszą?
20: Najczęściej o dziwo proszą o takie właśnie z dodatkami, mrożone, z syropami, bitą śmietaną, także tutaj bardziej jak już kupują kawę, to chcą, żeby to było coś ciekawego.
21: I jak już się w portfelu znalazło na kawę, to świętujmy.
20: Tak, dokładnie. I żeby lepiej się poczuć na początku tego roku studenckiego.
15: No i oby to samopoczucie utrzymało się do wakacji.
22: Odsłaniamy fakty.
15: Kamil Stoch będzie pracował dla Polskiego Związku Narciarskiego.
16: Były znakomity skoczek, który w marcu zakończył sportową karierę, będzie doradcą zarządu do spraw skoków narciarskich.
15: W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór, Wojtku. Na czym będzie dokładnie polegała rola Kamila Stocha?
0: Ma być takim łącznikiem pomiędzy kadrami skoczków, to nie tylko tą pierwszą, w której oczywiście są koledzy Kamila Stocha, no ale także tymi młodszymi, no i ma on łączyć właśnie te kadry z władzami związku. Jeżeli będą pojawiały się problemy w tych reprezentacjach, Stoch ma je przedstawić związkowi, bo jako były skoczek sam najlepiej rozumie problemy zawodników.
1: Chcę poświęcić swój czas, wiedzę i doświadczenie właśnie.
0: Przyznał w mediach społecznościowych Polskiego Związku Narciarskiego Kamil Stoch, który dodaje, że pracę tak na 100% rozpocznie od nowego roku. Teraz wyjeżdża jeszcze z żoną do Ameryki Południowej i Afryki. Ta podróż była prezentem, który musi wykorzystać jeszcze w tym roku.
15: A z Wojtkiem Marczykiem ponownie usłyszymy się w pierwszych wieczornych faktach sportowych już za godzinę.
16: Zapraszamy Was na 20.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Modna muzyczna jesieniara i ciąg dalszy afery portugalskiej kadry piłkarskiej. To jest wasz powerplay w RMF FM. Na bardzo dobry wieczór, gdziekolwiek jesteście. Darek Maciborek, zapraszamy z tym pięknym szumem przebojowym Kaśki Słowackiej.

cena manek może sprawiać, że poczujemy się tak jakoś w kolorach smacznych. Roxy jest w pieczeniu cynamonek podobno mistrzynią i ugotowała balladę na wieczory we dwoje ze smakiem najnowszą. Jesień trwa bez końca.

0: Wszystko, co wydarzy się aktualnego, będziecie mieli w programie Powerplay, ale aktualności to także wy w programie Powerplay. Takie mamy od was sygnały.
1: Pozdrawiam całą grupę szoferów. Życzę szybkich rozładunków, tak samo i załadunków. Pozdrawiam.
0: Życzymy tak, krótkich postojów. To czekamy dzisiaj może na głosówki z szoferek wysłane z radiowego Messengera. A za moment o ucieczce z kadry narodowej piłkarskiej. Bądźcie z nami.
2: Reklama. Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamery Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić
11: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8,11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
18: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
19: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
9: Po reklamie.

o tym się mówi w całej Europie. Obraził się na Jezusa. No nie na Jezusa, tylko na Jezusa, na trenera. Ronaldo wyjechał ze zgrupowania. Nie zagra dzisiaj w Lidze Narodów z meczem z Danią. Obraził się we wtorek, nie był na treningu, bo w niedzielę nie zagrał w meczu z Norwegią. No ale nie tylko nasza reprezentacja ma problemy, jak się okazuje. I tak szczerze po kibicowsku, no nieważne w Lidze Narodów, czy będziemy za chwilę w dywizji B, czy w dywizji C. Ważne, że mamy wizję. Znaczy kibice mamy wizję. Każdy kolejny mecz biało-czerwonych i tak będzie grany przy pełnych trybunach na PGE Narodowym.

0: Jesteśmy z wami w drodze, w pracy, z domu, już przed obiadem, przed kolacją są pozdrowienia. Napisał do was, do mnie, no czyli do was, Mariusz Czerkawski, nasz mistrz hokeju na lodzie. Kiedyś zawodnik najlepszej ligi hokejowej na świecie, NHL. Mariusz Czerkawski pisze: pozdro z drogi Karpacz Kraków, jutro tu turniej trzydniowy golfowy na Kraków Valley. Czego się życzy golfistom? No może tego samego, co hokeistom. Połamania kija i może dodam, chociaż się nie znam na golfie, może szybkich celnych dołków.
1: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości. Opyrcha.
2: Ja gram tylko hot numery.
1: Jędrych.
3: Ja lecę z evergreenami.
1: Rybak.
4: Ja zagram to, co lubicie.
1: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. Hit Blender. Nowy program w RMF FM. Zapodaj w piątkowy wieczór po 19:00.
5: Reklama.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8:00.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
12: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Krainy na mięs 500 gramów, 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
20: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
21: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
25: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
24: Co? No, ci panowie z Media Expert.
25: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
26: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
27: Po reklamie.
28: Słuchacie radia RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: W poprzednich odcinkach Lalki.
2: Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
1: Bolesław Prus, Lalka. Kolejny odcinek wielkiej produkcji RMF FM i RMF Classic już dziś po 23.30 w RMF FM.
3: Czyta Andrzej Seweryn.
4: Reklama.
5: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Nowy serial psychologiczny w TVP VOD.
8: Otwieramy z Leną gabinet.
9: U nas to nie przejedzie.
7: Małe miasto, gdzie o problemach łatwiej milczeć niż mówić.
10: Ale u pacjentów może być trudno, bo
11: u nas wszyscy zdrowi.
7: Czasem wystarczy powiedzieć, nie bój się mówić o tym, co czujesz. Jedno spotkanie zmienia wszystko. Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Waleria Gorobec, Łukasz Nowicki. Słoneczna poza ciszą. Premierowo za darmo w czwartki tylko w TVP VOD.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Grama na 5 ml inozyny, wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Od roku stary codziennie jem owsiankę, ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
7: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
16: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
7: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
3: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Oryński.
21: Czwartek o 20, zatem lada chwila.
3: Prezydent Karol Nawrocki powinien wygłosić orędzie.
21: Kto dewastował pociąg relacji Świnoujście-Szczecin?
3: Policja szuka kolejnych wandali.
21: Zakopane czekało na to ponad 80 lat.
3: W starym budynku powstanie nowe miejsce aktywności młodszych i starszych.
21: Ważne informacje dla kibiców za chwilę też podamy.
3: Słuchajcie faktów sportowych RMF FM. Wkrótce powinno rozpocząć się orędzie Karola Nawrockiego.
21: Zapowiedział je wcześniej we wpisie na Platformie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
3: Temat nie jest znany, być może wystąpienie będzie dotyczyć drożejącego paliwa albo też sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.
21: Słuchajcie kolejnych faktów RMF FM. Informacje na bieżąco podajemy na rmf24.pl. Policja poszukuje kolejnych osób związanych z atakiem na pociąg w zachodniopomorskim.
3: Półtora tygodnia temu w Ładzinie skład relacji Świnoujście-Szczecin został zatrzymany przez zamaskowanych graficiarzy i zdewastowany.
21: Do tej pory zatrzymano 5 mężczyzn.
3: Nowe informacje na ten temat zbiera reporterka RMF FM Anna Połamar.
22: Ten atak był dobrze zaplanowany. Jak przekazała mi zachodniopomorska policja, sprawcy prawdopodobnie umówili się przy pomocy zaszyfrowanych komunikatorów. Wielu z nich nie znało się wzajemnie. Do tego byli zamaskowani i uciekli ze stacji kolejowej jeszcze zanim policjanci z Wolina przybyli na miejsce. Podczas ucieczki zgubili jednak kamerę, która zarejestrowała przebieg całej akcji. Służby znalazły w pobliżu pobliskim lesie również porzucone ubrania poplamione czerwonym sprayem. Zlecono badania DNA. Ich wyniki mogą pomóc w ustaleniu tożsamości kolejnych osób. Służby będą też analizować zawartość komputerów i telefonów należących do 5 zatrzymanych mężczyzn.
21: System kaucyjny w Polsce ma pierwszy rok za sobą. Do tej pory zwróciliśmy ponad 5 miliardów opakowań, puszek i butelek w 65,5 tysiąca punktach zbiórki w całym kraju.
3: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada kolejne zmiany, czyli włączenie do systemu tzw. małpek, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
9: Za takim rozwiązaniem opowiada się ponad 60% Polaków, bo właśnie mniejsze szklane opakowania po alkoholu to często spotykane śmieci. Wprowadzenie małpek do systemu wymaga przyjęcia odrębnych przepisów i odpowiedniego vacatio legis, żeby producenci, sklepy i operatorzy zdążyli się przygotować.
11: Wniosek o wpis do wykazu prac rządu jest gotowy, kierownictwo będzie go omawiać. Oczywiście drugim elementem tego wniosku będzie wydłużenie tak zwanego bonu.
9: Mówi szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Okres ważności bonów wydawanych przez automaty kaucyjne ma się zwiększyć z 30 do 90 dni. Chociaż sama zapowiedź skłoniła części sieci handlowych do wcześniejszego wydłużenia czasu na zrealizowanie bonu, który dostajemy za oddane opakowania.
19: Tym żyje Zakopane.
21: Za ponad 18 milionów złotych stolica Podhala zyska dom kultury na miarę XXI wieku.
3: Podpisana została dziś umowa na rewitalizację dawnej komendy straży pożarnej, która należy dzisiaj do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
21: Wewnątrz znajdą się m.in. pracownie dla dzieci z Tatrzańskiego Centrum Kultury czy kryty skatepark, ale skorzystają też starsi mieszkańcy.
23: I seniorzy, i inni tutaj znajdą swoje przestrzenie do tego, żeby się spotkać, realizować.
24: Rewitalizacja to nie tylko budynek, ale również teren. My trochę nawiązujemy do koncepcji, gdzie na miejscu starej sokolni drewnianej, która była zburzona, później wybudowano budynek straży, był projekt Pałacu Sportu. To był monumentalny projekt sprzed II wojny światowej.
3: Wyjaśniali starosta tatrzański Andrzej Skupień
21: i Andrzej Para z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
3: Katarzyna Podraza przekaże następne fakty RMF FM o 21:00.
21: A już za chwilę na naszej antenie fakty sportowe.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
27: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
21: Na pierwsze wieczorne mocno piłkarskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
28: Zaczynamy od piłkarskiej reprezentacji Polski, która jutro w swoim trzecim meczu Ligi Narodów zagra z Rumunią. Jutrzejszy rywal biało-czerwonych ma na koncie jak na razie dwie porażki. Wiele wskazuje na to, że mecz od pierwszej minuty znów rozpocznie Wiktor Nowak, który jak sam przyznaje w ciągu niewiele ponad roku wykonał ogromny przeskok. Od Znicza Pruszków do gry w Lidze Mistrzów i reprezentacji Polski.
29: Dzieje się to wszystko szybko i trzeba gdzieś zachować chłodną głowę przy tym wszystkim, ale jak widać radzę sobie i też trzeba sobie z tym radzić, żeby nie odlecieć gdzieś za daleko.
28: Mówił Wiktor Nowak, a mecz z Rumunią na Stadionie Narodowym jutro o 20:45. Niemcy, którzy podobnie jak nasza reprezentacja są jeszcze w Lidze Narodów bez zwycięstwa, zmierzą się dziś w Monachium z Serbią. Nasi zachodni sąsiedzi pod wodzą nowego selekcjonera Jurgena Kloppa do tej pory zremisowali z Holandią i przegrali niespodziewanie z Grecją. A dziś znów, jak mówi Klopp, czeka ich kolejny ciężki mecz. Grecy są też bardziej zgrani jako zespół niż my byliśmy na tym etapie. Serbowie również będą bardziej ułożoną drużyną niż my teraz. Jednak nasz proces musi trwać podobnie jak rozwój zespołu. Musimy sprawdzić, kto może być jego częścią w przyszłości, przyznaje Klopp. Początek meczu za około 40 minut. Wtedy też pierwszy gwizdek w spotkaniu Danii z Portugalią, która zagra bez Cristiano Ronaldo. Przypomnijmy, opuścił zgrupowanie, za co pewnie czeka go zawieszenie i niewielka kara finansowa. Na koniec zmieniamy jeszcze dyscyplinę na tenis. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Pekinie. Polak wygrał z Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4.
26: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
27: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
30: To jest program Power Play w RMF FM. Za chwilę hiszpańska rehabilitacja piłkarza wjedzie i test wytrzymałościowy może dla par. Power Play, Darek Maciborek, zapraszamy.

To już jest troszkę jakaś taka epidemia. Kolejna gwiazda piłki nożnej opuściła zgrupowanie. Gwiazdor Realu Madryt tym razem, zamiast leczyć kontuzję po spotkaniu z Turcją, bawił się nocą w paryskim klubie. Kylian Mbappé opuścił kadrę narodową i od 2 dni nie pojawia się na rehabilitacji. Ale może to była rehabilitacja duchowa? Taka filmowa, troszkę w towarzystwie znanej aktorki. No a jak? A jak? Nie. A jak? To już najnowsze nagranie Jeremiego Siekorskiego. A jak? Myślisz, że to znak?

0: Power Play, to znaczy możesz więcej wieczorową porą w RMF FM, znacznie więcej.
1: Szybka piłka.
0: Już zapraszamy do eliminacji, do konkursu Szybka Piłka. Dwa pytania czekają w finale. To może być też test dla par. Do zdobycia jesienny zestaw radiowy, skarpetki i parasol. Zapraszamy do eliminacji. Dzwońcie pod numer 12 2 miliony i podajcie może ciekawy rym do jesieniara. Jesieniara. Znacie ciekawsze. 12-2 miliony. Telefony są wasze. Eliminacje do szybkiej piłki. 12-2 miliony. Dzwońcie teraz.
2: Reklama.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.
7: RMF FM i jest dobrze.

0: szybka piłka.
1: Au! I to już jest tak zwana runda finałowa. Dobry wieczór, witamy Michała. Dobry wieczór, Michał.
2: Dobry wieczór.
1: No, wszedłeś do finału szybkiej piłki dwoma rymami do jesieniary i teraz pochwal się, bo zaskoczyłeś nas i chwyciłeś za serce.
2: Jesieniara to jest taka piękna baja. Jesieniara jest jak czar od świętego Mikołaja.
1: O, to już blisko, to już blisko. W zasadach jesteś też dobry. W szybkiej piłce mamy dwa pytania. Odpowiadasz tak lub nie. I to może być test dla twojej partnerki, dla ciebie. Pierwsze pytanie. Czy już przyznałeś się żonie, partnerce do mandatu, który ostatnio dostałeś?
2: Nie.
1: A za co to było?
2: A za przekroczenie prędkości.
1: Wolniej? My przyspieszamy z muzyką w Powerplay. Drugie pytanie, uwaga, finałowe. Czy wciąż podkradasz kosmetyki swojej żonie?
2: Nie.
1: Słuchaj, no to ona cię ucałuje za te skarpety i szczerość w konkursie szybka piłka. I myślę, że kolejna muzyczna dedykacja dla twojej, nie wiem, Mai, żony, partnerki będzie, no będzie dodatkową nagrodą. Nene Cherry i Woman. I tam zwolnij troszkę na zakrętach. Trzymaj się.
2: Dziękuję.
1: To jest rozpływający się.

0: każdej nocy.
1: O każdej nocy te oczy nie mogą kłamać. Grzegorz Markowski, gorący wieczór w Polsce. Po orędziu prezydenta wiemy, że prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. I szczegóły oczywiście w najbliższych faktach RMF FM o 21:00. Bądźcie z nami.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17:00.
6: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
13: Media Expert świętuje urodziny. Baw się z nami już dziś. Wejdź na www.rmf.fm, wybierz prezent z oferty Media Expert i napisz, jak byś spędził urodziny, gdybyś obchodził je właśnie dziś. Bo kto powiedział, że urodziny można mieć raz w roku? Nie czekaj. Do wygrania 1000 zł do Media Expert na wybrany prezent.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.
18: Powerplay, czyli stary dobry RMF FM w nowym brzmieniu.

0: reklama.
1: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
2: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenosyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
10: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
9: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin. Nie tylko na zatoki, ale i na katar.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
9: Aflofarm.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
2: Każdego lasa?
3: Tak.
2: Zupełnie?
4: Zupełnie.
2: Nie wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
1: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień. Po reklamie.
7: Zbliża się 21. Dyżur w faktach w RMF FM rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
8: Dobry wieczór, zapraszam. Ceny paliw w dół. Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
9: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu.
8: Donald Trump potwierdził RMF FM. USA prowadzą rozmowy na temat stałej bazy swoich wojsk w Polsce. A w faktach sportowych mecze piłkarskiej Ligi Narodów. Prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To rządowy projekt, który ma doprowadzić do spadku cen paliw. Karol Nawrocki oczekuje obniżek do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Orędzia prezydenta RP wysłuchała nasza reporterka Magdalena Greiner.
10: Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór. Magdo, co jeszcze mówił prezydent?
10: Karol Nawrocki podkreślał, że nie pozwoli rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za trudną sytuację. Prezydent oczekuje, że każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie będzie wydana na obniżenie cen paliw.
11: Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
10: Karol Nawrocki liczy, że Sejm rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem ustawy, która ma doprowadzić do, cytuję, rzeczywistego obniżenia cen paliw i prawdziwego ograniczenia zysków koncernów. Prezydent podpisaną ustawę skierował w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. To oznacza, że przepisy wejdą w życie, a w tym samym czasie ich badaniem zajmą się sędziowie Trybunału.
8: W faktach za godzinę polityczne komentarze do decyzji prezydenta. Ministerstwo Energii zaprezentuje jutro plan dotyczący obniżek cen paliw. Po tym, jak prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Szef resortu energii głos w tej sprawie ma zabrać o 13 w małopolskim Brzesku. Donald Trump potwierdza RMF FM, że prowadzone są rozmowy na temat stałej bazy wojskowej w Polsce. Sprawa jest analizowana, przyznał prezydent USA, pytany przez naszego amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego, który jest z nami na linii. Pawle, co dokładnie mówił Trump?
12: Dobry wieczór. Amerykański przywódca ponownie wskazał na dobre relacje z polskim prezydentem. Przyglądamy się temu. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział Trump w drodze do śmigłowca Marine One, udając się na spotkanie w związku z trwającą kampanią wyborczą przed wyborami połówkowymi. Polska zabiega o to, by obecność amerykańskich żołnierzy nad Wisłą przestała być przede wszystkim rotacyjna i stała się trwała. Polska próbuje więc przekonać administrację Donalda Trumpa, że nawet jeśli amerykańska obecność na kontynencie będzie się zmieniała, a będzie się zmieniała, to wschodnia flanka NATO, a szczególnie Polska, powinna być traktowana inaczej. Pytałem też prezydenta USA o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Myślę, że to zostanie rozwiązane bardzo szybko, powiedział mi prezydent Donald Trump. Z Białego Domu Paweł Żuchowski.
13: Wieczorne fakty RMF FM.
8: Zmiana zarzutu wobec 33-latka, który w ubiegłym tygodniu pociągnął za spust i strzelił w głowę policjanta. Po kilku dniach funkcjonariusz zmarł, więc mężczyzna będzie odpowiadał nie za usiłowanie zabójstwa, a zabójstwo. Do tragedii doszło w Kraśniku Górnym koło Bolesławca podczas interwencji związanej z kradzieżą. Sierżant Nathan Sieron miał 29 lat. Jutro w Rokitkach odbędzie się jego pogrzeb. Ceremonia będzie miała charakter państwowy. A przed faktami sportowymi jeszcze ważna informacja dla kierowców podróżujących A4 na Dolnym Śląsku. W pobliżu węzła Wrocław w południe zderzyły się ciężarówka i bus. Nikt nie został ranny. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: A na początek kolejnych faktów sportowych mecze piłkarskie Ligi Narodów, a zaprasza Wojciech Marczyk.
3: W Monachium Niemcy, którzy od kiedy kadrę prowadzi Jurgen Klopp, są jeszcze bez zwycięstwa. Grają z Serbią, jak na razie 18 minuta tego meczu i jest bezbramkowy remis. A w Kopenhadze Dania podejmuje Portugalię. Goście już bez Cristiano Ronaldo, który po tym, jak nie zagrał ani minuty w poprzednim meczu z Norwegią, opuścił zgrupowanie. Jak donoszą media w Portugalii, w tej sprawie miał interweniować nawet premier kraju. Jak na razie bezskutecznie, no bo Ronaldo nie ma, a Portugalczycy w 16 minucie meczu po golu João Cancelo prowadzą z Duńczykami 1-0 z numerem 7 na koszulce, który należał do Ronaldo, gra dziś od pierwszej minuty. Rafael Leão. A nasza kadra poza Warszawą przygotowuje się do jutrzejszego meczu na Stadionie Narodowym. Biało-czerwoni zagrają z Rumunią. Reprezentacja Polski też jest jeszcze bez wygranej w dywizji B Ligi Narodów. No i coraz częściej pojawiają się głosy dotyczące zmiany selekcjonera zajmujący to stanowisko. Jan Urban wcale nie jest zdziwiony takimi głosami.
4: Nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje. Po prostu.
3: Mówił selekcjoner Jan Urban, a czy swoje zrobią biało-czerwoni? Przekonamy się jutro. Mecz z Narodowym o 20:45. Nową pracę będzie miał zaś Kamil Stoch. Nasz były utytułowany skoczek, który w marcu zakończył sportową karierę, został doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego do spraw skoków narciarskich. Stoch będzie pełnił rolę, można powiedzieć, rzecznika między kadrami narodowymi a władzami PZN-u. Sam skoczek po zakończeniu kariery mocniej zaangażował się też w swoim klubie Ewenement Zakopane, który prowadzi razem z żoną, gdzie szkolą się młodzi skoczkowie.
6: Najbardziej się cieszę, kiedy im coś wychodzi, ale to jest jeszcze lepsze niż to, jakby to sam zrobił.
3: Mówił w rozmowie z portalem Polskiego Związku Narciarskiego Stoch, który, jak przyznaje, pracę dla PZN-u tak na 100% zacznie po nowym roku. Teraz czeka go jeszcze zaplanowana wcześniej podróż do Ameryki Południowej i Afryki.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Powerplay i wszystko staje się jaśniejsze i pogodniejsze, nawet wieczorową porą. Za chwilę u nas Kobra w Sejmie i konkurs dla grzybiarzy. No, lekko ministerialny. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: alternatywny pop jak sprzed dwóch dekad, Temple City, CLFOR. Brzmienie tematem tego naszego obecnego spotkania. Twoja twarz brzmi znajomo, znamy fascynujący program. W najbliższym odcinku pojawi się idealnie dopasowana Doda, a my wiemy, że jeden z uczestników wcieli się właśnie w Dodę. I to nie jest ładne. To jest ładne, tylko to nie jest łatwe zadanie. Agnieszka Hekier, trener wokalny, wie jak zrobić Dodę. Posłuchajmy.
1: Czyli tak. Mówią mi, jesteś kimś, jest bardzo, bardzo hej do przodu, tak? Mówią mi, jesteś kimś, możesz mieć każdego, bo fajna żaga z ciebie jest. Wszystko rozwibrowane i bardzo duża ekscentryczność, taki wręcz po prostu powiedziałabym, słuchajcie, ona się niczym nie przejmuje. Zakłada okulary, kiedy ma ochotę i idzie do przodu.
0: To wy zakładajcie okulary różowe, oglądajcie w telewizorkach. Twoja twarz brzmi znajomo, fajna żaga. No kurczę, no można by było spróbować.
2: Reklama.
3: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Tomkowicz przejmie kadrę narodową?
4: Dowiecie się wkrótce.
3: Poranna drużyna numer 1. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
5: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
10: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
11: Co? No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert dalej masz.
15: 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.
20: Powerplay teraz w RMF FM.

chyba najsłynniejsze dzisiaj imię w polskim Sejmie. Pracowała 8 lat w Sejmie w służbach Straży Marszałkowskiej. Przeszła na zasłużoną emeryturę. Wspierała funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Sejmu. A my mamy nadzieję, że otrzyma emeryturę przynajmniej na poziomie średniej krajowej. No a ZUS nie będzie uwzględniał krótkiej wysługi lat. No bo przecież wiadomo, że każdy rok psiego życia liczy się jak 7 lat ludzkich.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
1: Dla całej paczki, dla całej rodzinki, zdecydowanie. Zabawa w stylu Power Play, wiemy, co będziecie robić w ten weekend. No, babie lato w pełni, no to spacery, wycieczki górskie ze słońcem, w kolorach magicznych, przyrodniczości, ale też grzybobranie. Mamy taki konkursik, podszepnijcie, napiszcie wasz sposób na udane grzybobranie. No i wyślijcie pod SMS-em 3322 pod takim numerem. Dla osób, które odpowiedzą, no trafnie, ciekawie, mamy zaproszenia do parku rozrywki Energylandia, gdzie skorzystacie, no, całą paczką z farmy lizaków i dwóch familijnych rollercoasterów. Reasumując, 3322 SMS-kiem, po cichu, nie przekażemy dalej, udany sposób na grzybobranie. Piszcie teraz.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit. Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Z ogromną przyjemnością muszę powiedzieć, że nie scrollujcie, nie szukajcie, bo macie Jędrycha dla drugiej zmiany w programie RMF na koniec dnia. Dobry wieczór, Marcin.
1: Tak, ja już przeskrolowałem wszystko. Tak.
0: I po pierwsze?
1: Po pierwsze, no to jest sprawa najbardziej gorąca tego wieczoru dzisiaj. Czy dzięki temu, że zostaną ograniczone nadmiarowe zyski koncernów paliwowych i te pieniądze przekazane właśnie na obniżkę cen paliw, czy paliwa faktycznie potanieją? Od jutra na przykład.
0: Od jutra.
1: Tego nie wiem jeszcze.
0: Fakty, opinie, komentarze. W faktach o 22:00 spodziewane są obniżki już od przyszłego tygodnia. No czyli właśnie. Jest poważne światło w tym tunelu paliwowym.
1: Ale pamiętasz, jak śpiewaliśmy kiedyś piosenkę A masło drożeje?
0: Pamiętam.
1: No to teraz musimy zaśpiewać Węgiel drożeje. Cały czas to samo. Węgiel
0: cena drożeje. Powyżej 2000?
1: Tak, niestety już w wielu miejscach nawet zbliża się do 3000. Będę przekazywał szczegóły dotyczące tego, jak to wygląda, jeśli chodzi o całą Polskę, ale no, są w ogóle problemy z dostępnością tego czarnego złota, więc to też nie jest dobry sygnał przed zaczynającą się niebawem porą
0: zimą.
1: Grzewczą. No, chciałem powiedzieć porą grzewczą, nie tam zimą, proszę pana, nie szalejmy.
0: RMF na koniec, ja Marcin Jędrych, zapraszamy.
1: Dziękuję, Darek.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Byle do piątku.
2: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
1: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9 w RMF FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Wygenerowano z AI.

0: Ekspert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Dobrego i spokojnego wieczoru. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie. I zapraszam na Fakty o 22, które przedstawia Katarzyna Podraza.
4: Tak jest. Kierowcy, dajcie głośniej. Niższe ceny paliw na stacjach już w najbliższy weekend. W tych faktach polityczne komentarze po ogłoszeniu przez Karola Nawrockiego podpisania ustawy dotyczącej nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Zebrała je dla Was dziennikarka RMF FM. A w faktach sportowych mecze Dywizji A Piłkarskiej Ligi Narodów. Fakty o 22. Zaczynamy od wpisu sprzed chwili ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Zapowiedział on w swoich mediach społecznościowych, cytuję, już w weekend ceny na stacjach paliw będą niższe szacunkowo o złoty 20, złoty 30 za litr. Nie milkną też komentarze polityczne po dzisiejszej decyzji prezydenta. Przypomnijmy, Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw. Polityczne głosy w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Magdalena Grajner.
5: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Magdo, co o decyzji prezydenta mówią posłowie opozycji?
5: Decyzje oceniają dobrze, bo ich zdaniem jasno pokazuje, że dziś najważniejsze jest, żeby zakończyć drożyznę, a Polacy nie oczekują kolejnych sporów między politykami, tylko taniego paliwa na stacjach.
6: Pan prezydent Karol Nawrocki dał rządowi jasne zadanie do wykonania, czyli po prostu każda złotówka, która będzie z tych dodatkowych podatków, ma trafić na obniżkę cen paliw, a nie na co innego.
5: Mówił mi poseł Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus, a europoseł K.O. Michał Szczerba przypomina, że prezydent już raz zablokował dobre rozwiązania i przez te decyzje Polacy za paliwo płacą dziś więcej.
7: Dzisiaj w swoim orędziu kłamał jak znów, można powiedzieć, kłamał z promptera. Próbuje niewątpliwie zastąpić Jarosława Kaczyńskiego, który jest coraz słabszy, a na prawicy dezorganizacja.
5: Politycy opozycji zachęcają, żeby od rana sprawdzać ceny na stacjach paliw.
4: I my również od rana będziemy monitorować sytuację na rynku paliw. Słuchacie Faktów RMF FM. Biegli zbadają podejrzaną przesyłkę, po której otwarciu w jednostce w Żandarmerii Wojskowej w Podkarpackiej Nowej Dębie 3 osoby trafiły do szpitala. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo w kierunku narażenia życia i zdrowia adresatów. Szczegóły sprawy zna reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co ustaliła prokuratura?
8: Przesyłkę przeniósł listonosz jako nadaną z terenu Niemiec. Jak mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, w kopercie znajdowała się kartka.
9: Zwykła kartka papieru.
8: Wiadomość nie była już taka zwykła.
9: Pozdrawiam złota.
8: Ale przesyłka nie wyglądała na groźną.
9: Nie wysypało się też z listu nic.
8: Informuje prokurator Kozak. Potwierdza, że żołnierz, który otworzył kopertę, poczuł duszności. Potem na drapanie w gardle zaczęły się skarżyć dwie inne osoby. Każdą zbadano w szpitalu, ale nie było powodów do hospitalizacji. Badania przesyłki nie wykazały jej skażenia lub napromieniowania.
9: Przesyłka ta została przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
8: Prokuratura wyjaśnia, czy zgłaszane objawy miały związek z przesyłką, czy był to tylko zbieg okoliczności.
4: O poranku polecamy nasze publicystyczne rozmowy. W pierwszej o 7 w radiu RMF 24 usłyszycie Piotra Salaka i Adama Bielana, europosła PiSu. A 8:02 w RMF FM i RMF 24 gościem Tomasza Darlikowskiego będzie Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. Wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. Zapraszamy.
10: Świat muzyki w faktach RMF FM.
4: Muzycy zespołu Oasis na drodze sądowej w walce o swoją twórczość. Prawnicy grupy zdołali w ostatniej chwili zablokować aukcję unikalnych nagrań zespołu z początku jego kariery.
11: Kolekcja zgromadzona przez byłego inżyniera dźwięku zespołu miała trafić pod młotek już w najbliższą sobotę. Zawiera niezwykły archiwalny materiał, rejestrację z ponad 60 koncertów oraz ponad 100 godzin unikalnych nagrań ze studia. Zbiór ten jest prawdziwym skarbem dla fanów brytyjskiej grupy, a eksperci szacowali, że cena całej kolekcji mogła osiągnąć nawet 1,8 mln funtów. Zespół sprzeciwił się jednak komercjalizacji taśm. Zanim młotek obwieści wynik licytacji, spór między grupą a jej byłym inżynierem dźwięku będzie musiał zostać rozstrzygnięty.
4: O czym z Londynu informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
4: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
14: A zaczynamy od trwających meczów Dywizji A piłkarskiej Ligi Narodów. Niemcy podwyższyli prowadzenie w meczu z Serbią dosłownie przed chwilą. 62. minuta gry i nasi zachodni sąsiedzi prowadzą 2-0. Do bramki przed chwilą trafił Florian Wirtz. Portugalia bez Cristiano Ronaldo, który opuścił zgrupowanie reprezentacji, mierzy się w Kopenhadze z Danią. 59. minuta gry w tym meczu i jest remis 2-2. A o pierwszą wygraną w Lidze Narodów powalczy jutro nasza piłkarska kadra. Biało-czerwoni, którzy w Dywizji B są jeszcze bez wygranej, zmierzą się z Rumunią. Goście mają na koncie 2 porażki. Jan Urban na dzisiejszej konferencji nie chciał zdradzić, w jakim ustawieniu zagra jego zespół, czy trójką, czy może czwórką w obronie.
15: Wiemy, że jeśli będziemy mieli do dyspozycji zawodników tych, których my uważamy, możemy zagrać również czwórką. To też w dużej mierze będzie decydowało o tym, przeciwko komu gramy i w jaki sposób gra przeciwnik.
14: Mówił Jan Urban na początek meczu na Stadionie Narodowym jutro o 20:45. Jutro też startuje nowy sezon PGE Ekstraligi. W pierwszym meczu nowego sezonu koszykarski mistrz Polski Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. Koszykarze ze stolicy po tym, jak wygrali w Sosnowcu Super Puchar, chcą jak najszybciej wejść już na ligowy parkiet.
16: Wszyscy nie możemy się doczekać po tych meczach super pucharowych, aż zaczniemy normalny sezon.
14: Mówił koszykarz Legii Jakub Piśla. Początek tego spotkania o 18:00, a w drugim jutrzejszym meczu Trefl Sopot zagra z Dzikami Warszawa.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
17: RMF FM na koniec dnia.
18: Dzień się kończy, ale najważniejsze tematy wciąż są aktualne. Polska i świat. Istotne fakty, najkrócej jak się da i oczywiście bez zbędnego szumu. Jak zawsze w rytmie RMF FM. U nas już za chwilę top 5 wiadomości, które warto znać jeszcze dziś przed zaśnięciem. Marcin Jędrych, dobry wieczór. Zapraszam do północy.

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: Jest czwartek, pierwszy dzień października 2026 roku. Dziś gramy głośniej i działamy na wyższych obrotach, bo w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Muzyki i Międzynarodowy Dzień Kawy. Czyli dobry rytm, solidna dawka energii i sporo powodów, żeby zostać z nami w programie RMF na koniec dnia. A teraz najważniejsze tematy, te, do których nawet o tej porze naprawdę warto jeszcze wrócić.
0: 5.
1: Butelkomaty się zapychają, a Polacy nie zwalniają. Na przepełniony albo niedziałający automat trafiła już prawie połowa użytkowników. Czy będą zmiany korzystne dla klientów?
0: 4.
1: Groźby, strach i tylko doraźna ochrona. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy mówi, że nadal czuje się zagrożony. Czy może liczyć na pomoc?
0: 3.
1: Tajemnicza paczka, 3 osoby w szpitalu i podpis. Pozdrawiam, Złota. Wszystko w siedzibie Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Szczegóły przed 23.
0: 2.
1: Węgiel drożeje niemal z tygodnia na tydzień. Jedna ze spółek zmieniła ceny już czwarty raz w ciągu miesiąca. Ile kosztuje teraz tona czarnego złota? Powiemy za moment.
0: 1.
1: Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych i zażądał natychmiastowych obniżek cen na stacjach paliw do 5,19 zł za litr.

0: weekend można odpoczywać.
1: Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.

0: program RMF. Na koniec dnia u nas, jak zawsze, aktualne tematy. Wszystko to, o czym warto wiedzieć właśnie o tej porze. W tej chwili 26 minut po godzinie 22. Niecałe 2,5 godziny temu prezydent Karol Nawrocki powiedział w telewizyjnym orędziu, że podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Nawrocki dodał jednak, że nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących niekonstytucyjności ustawy i skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. To oznacza, że przepisy wejdą w życie, a tym samym ich badaniem zajmą się sędziowie Trybunału. Wystąpienia prezydenta wysłuchała nasza reporterka Magdalena Grainder. Dobry wieczór, Magda. Halo, Magda, słyszysz mnie?
1: Tak, dobry wieczór.
0: Magda, zacznijmy od tego, co mówił prezydent w tym orędziu.
1: Że nie pozwoli dłużej rządowi odsuwać odpowiedzialności za trudną sytuację, bo to rząd ponosi taką pełną odpowiedzialność za ceny paliw. Zdaniem Karola Nawrockiego rządzący zarabiają na marżach i podatkach od sprzedaży paliw i liczyli na weto do ustawy dotyczącej nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, żeby utrzymać właśnie te zyski. Prezydent oczekuje błyskawicznej obniżki na stacjach.
2: Interesuje mnie polski dom i to, czy jutro Polak zapłaci mniej za paliwo. Interesuje mnie człowiek, który o 6 rano wsiada do samochodu i jedzie do swojej pracy.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki.
0: Magda, zebrałaś też polityczne komentarze dotyczące tego momentami dość zaskakującego orędzia, jeśli chodzi o to, co powiedział prezydent Karol Nawrocki.
1: To prawda. I najpierw poseł Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus. On podkreśla, że to bardzo dobra decyzja, która jasno pokazuje, że dziś priorytetem jest to, żeby zakończyć drożyznę.
3: Każdy dzień opóźnienia w tej sprawie to jest zbrodnia, dlatego że przecież pamiętamy buńczuczne zapowiedzi pana Motyki, który przez pół wakacji publikował grafiki, jak to obniża ceny paliw. Teraz panu Motyce wypadły lejce z dłoni. Czas najwyższy, żeby się wziął z powrotem do roboty.
1: A europoseł Michał Szczerba przypomina, że prezydent już raz zablokował podobne rozwiązanie.
4: Dzisiaj wybrał pod presją, ale to tylko pokazuje, że wchodzi w buty nie prezydenta, który łączy, nie prezydenta, który dba o sprawy i buduje wspólnotę, ale staje się tak naprawdę, czyli bardzo chciałby stać się liderem prawicy. Kropka.
1: Tyle politycy, z którymi rozmawiałam, a na portalach społecznościowych zawrzało. Politycy opozycji zachęcają do porannych odwiedzin na stacjach paliw. Tusk nie ma już alibi, nie może przerzucać na nikogo odpowiedzialności. Mamy rekordowe ceny na stacjach, choć przecież ceny ropy wcale rekordowe nie są. Rząd ma wszelkie narzędzia, by obniżyć ceny choćby od jutra, czy rano na pylonach zobaczymy 5,19 zł za litr, pisze prezes PiS Jarosław Kaczyński. No i właśnie, czy zgodnie z zapowiedziami ceny paliw zostaną obniżone błyskawicznie? To też na pewno będziemy sprawdzać.
0: Tak, dziękuję bardzo. Tyle Magdalena Grainer. To oczywiście do tego tematu będziemy wracać także w porannych faktach w RMF FM. U nas jak zawsze aktualne tematy. Za chwilę wrócimy do kolejnego gorącego tematu. Kolejne paliwo kopalne, ale tym razem węgiel, czyli czarne złoto. Ceny są znów bardzo wysokie. O szczegółach już za moment.

Kolejna ważna, ale też i niepokojąca wiadomość w programie RMF na koniec dnia to to, że węgiel drożeje w ekspresowym tempie, a początek sezonu grzewczego przynosi kolejne podwyżki. Południowy koncern węglowy w ciągu zaledwie miesiąca zmienił cennik aż 4 razy. 1, 15, 21 września i ponownie dziś 1 października. W zakładach Janina i Sobieski tona węgla typu orzech kosztuje teraz 1320 zł, podczas gdy w Brzeszczach nadal można ją kupić jeszcze za 1260. Drożeją też inne sortymenty węgla, ceny części groszków dochodzą do ponad 1600 zł za tonę. Spółki tłumaczą podwyżki napiętą sytuacją geopolityczną i oczywiście wzrostem cen węgla w Europie, bo jeszcze na początku września tona surowca w europejskich portach kosztowała około 137 dolarów, teraz to już ponad 141. Problemem staje się też dostępność opału. W internetowym sklepie PGG 1 października dostępne były zaledwie 2 z 29 oferowanych sortymentów, a przy większości widniała informacja brak towaru. Coraz drożej jest również w ofertach internetowych. Znalezienie węgla poniżej 2000 zł za tonę robi się coraz trudniejsze, a część ofert przekracza już 3000 zł. U nas już za chwilę tajemnicza paczka, 3 osoby w szpitalu i podpis "Pozdrawiam złota". To szczegóły bardzo dziwnego zdarzenia, które miało miejsce w Nowej Dębie, w siedzibie Żandarmerii Wojskowej.

0: 10 minut przed faktami o godzinie 23 w RMF FM. Wracamy w programie RMF na koniec dnia do tematu, o którym pewnie już słyszeliście, ale to dość ciekawa historia. Otóż kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota" znalazła się w paczce, która wczoraj dotarła do siedziby Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Po otwarciu przesyłki źle poczuło się dwóch żandarmów i osoba cywilna. Cała trójka trafiła do szpitala, ale po badaniach została wypisana. O szczegółach nasz reporter Dominik Smaga.
1: Przyniósł ją listonosz, przyjęła cywilna pracownica i przekazała zastępcy szefa placówki. To on otworzył kopertę wewnątrz. Była zwykła kartka papieru.
2: Kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota".
1: Informuje Marcin Kozak, rzecznik prokuratury, i dodaje, że z koperty nic się nie wysypało ani nie wylało. Mężczyzna, który otworzył przesyłkę, poczuł się źle.
2: Poczuł duszności i został przewieziony do najbliższego szpitala. Później objawy drapania w gardle zgłosiły jeszcze dwie osoby.
1: Nikogo z tej trójki nie trzeba było hospitalizować. Jakie było rozpoznanie lekarskie, prokurator nie ujawnia ani tego, czy przesyłka miała ślady przejścia przez niemiecką pocztę. Nie wykryto na niej skażeń, ale przekazano do dalszych badań. Prokuratura ustala, czy w ogóle jest związek między listem a dolegliwościami u trzech osób, czy to tylko zbieg okoliczności.
0: Teraz śledczy sprawdzą dokładnie kartkę znalezioną w paczce. Materiał trafi m.in. do badań daktyloskopijnych i genetycznych, a biegli zabezpieczą także ewentualne ślady biologiczne. U nas w Radio RMF FM już niebawem, tak jak mówiłem, fakty, a po nich kolejne tematy dzisiejszego wieczora.

0: reklama.
1: Wstawaj, szkoda dnia. Czy w tym sezonie Skowron zawalczy w gali MMA? Się okaże. Najlepsi zawodnicy poranka. Codziennie po 5:45 w RMF FM.
2: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Byle do piątku.
6: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
1: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9:00 w RMF FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
8: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
9: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
1: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
10: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
1: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
11: Mam ochotę na safari.
12: Na safari to trochę daleko.
11: Wystarczy pójść do punktu lotto.
12: A ile można upolować?
11: 10 głównych wygranych po 200 000 złotych.
12: No to w drogę.
13: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Po reklamie.
15: RMF FM, sprawdzamy fakty o godzinie 23:00. O czym warto wiedzieć o tej porze? Poinformuje was Katarzyna Podraza.
16: Zapraszam. Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników, mówi prezydent Karol Nawrocki. Chodzi o podpisaną przez niego ustawę o zyskach koncernów paliwowych. Ma ona obniżyć ceny paliw. Czy Sejm wpisze wydatki Trybunału Konstytucyjnego do budżetu? Będą ustalenia dziennikarza RMF FM. W tych faktach także Mazury. Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników, mówi Karol Nawrocki. Prezydent przekazał w wieczornym orędziu, że zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw. Nawrocki dodał, że oczekuje natychmiastowych obniżek cen paliw na stacjach.
17: To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw. W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
16: Podkreślił Karol Nawrocki. W Dzienniku Ustaw opublikowano podpisaną przez prezydenta ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Oznacza to, że zyskała ona moc wiążącą. Wcześniej minister finansów Andrzej Domański zapowiedział w swoich mediach społecznościowych, że już w weekend ceny na stacjach paliw będą niższe szacunkowo o złoty 20, złoty 30 za litr. A jak decyzję prezydenta komentują politycy opozycji, ich opinię usłyszycie w kolejnych faktach RMF FM. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zwraca się o pieniądze wprost do Sejmu. Bogdan Święczkowski przesłał do Prezydium Sejmu projekt budżetu Trybunału, twierdząc, że to dziś jedyne rozwiązanie, które pozwoli na zapewnienie jego finansowania w przyszłym roku. Niestety dla Trybunału znamy już odpowiedź na wezwanie prezesa. O tym, czy Sejm wpisze wydatki Trybunału do budżetu, dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
18: Marszałek Sejmu, którego o to pytałem, dawno już zapowiedział, że nie ma takiej możliwości.
19: Nie przy
0: przewiduje żadnych dodatkowych działań Sejmu, żeby poprawiać sytuację finansową Trybunału Konstytucyjnego.
18: Mówił Włodzimierz Czarzasty. Problem polega na tym, że projekt budżetu przygotowany przez rząd nie przewiduje środków dla Trybunału, bo jego plan wydatków nie został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Prezes Trybunału tłumaczy, że nie udało mu się zebrać potrzebnej do tego liczby sędziów. Marszałka to jednak nie obchodzi.
0: Instytucja, która praktycznie rzecz biorąc nie działa i nie umie poprosić albo zgłosić wniosku o swoje finansowanie, generalnie skazuje się na taką sytuację, jaka jest.
18: A w niej przyszłoroczny budżet wydatków na Trybunał nie przewiduje i marszałek Sejmu mimo rozpaczliwego pisma Bogdana Święczkowskiego nie zamierza tego zmieniać.
16: Ochrona przed atakami hakerskimi, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja to jedne z najważniejszych i największych wyzwań, przed którymi stoją teraz uczelnie. Cały czas poprawiane jest bezpieczeństwo uczelnianych systemów. Zegar bije, mówi profesor Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
19: W kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. To będą 24-godzinne całodobowe i całotygodniowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. To też konieczne inwestycje, żeby ta sieć działała sprawnie. W kwietniu tego roku mieliśmy do czynienia z dosyć poważną awarią. Jej naprawa, stawianie systemu trwało dosyć długo. W tej chwili cały czas jeszcze działa zespół do spraw cyberbezpieczeństwa.
16: Zaznaczyła profesor Bogumiła Kaniewska.
20: Fakty z Warmii i Mazur.
16: Malarze i rzeźbiarze z Polski i zagranicy tworzą inspirowani mazurską przyrodą w starych sadach koło Mikołajek. Wernisaż ich prac, jakie powstaną podczas plenelu mararskiego związanego z Mazury Art Festiwalem, już jutro w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej.
21: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień, co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się.
22: A Mazury inspirują?
23: Bardzo, bardzo. Tutaj jest samo jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy, też wzrok nas odpoczywa, ja tak mam.
16: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą i malarką Pauliną Leszczyńską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Warto się tam wybrać. A nowe fakty w RMF FM już o północy. Zajrzymy do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, czyli słynnej szkoły Orląt. Już teraz zapraszam.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: W drugiej części programu RMF na koniec dnia powiemy m.in. o tym, a właściwie zadamy pytanie, czy ojciec zamordowanej Mai z Mławy może liczyć na pomoc. Ponadto butelkomaty mają coraz większe problemy, bo Polacy coraz częściej chętniej korzystają z tych systemów zwrotu opakowań plastikowych. O tym, jak to wygląda, jakie są prognozy dla tego systemu, także powiemy w tym programie. U nas 5 minut po godzinie 23. To Marcin Jędrych. Dobry wieczór.

0: Słuchajcie, RMF FM to program RMF na koniec dnia. Wracamy teraz do tej niezwykle bulwersującej i tragicznej sprawy. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy oraz pełnomocnik rodzinni nie dostali stałej ochrony osobistej, choć wcześniej informowano o tym podczas konferencji prasowej. Policja zapewniła im jedynie ochronę doraźną, którą Jarosław Kowalski, ojciec 16-latki, uważa za zdecydowanie niewystarczającą. Powodem są groźby ze strony Katarzyny G., matki Bartosza G., oskarżonego o brutalne zabójstwo nastolatki. Kobieta miała grozić zarówno ojcu Mai, jak i pełnomocnikowi rodziny, a także zlecić ich zabójstwo. Cały czas czuje się zagrożony, mówi wspomniany Jarosław Kowalski. Wcześniej więcej na ten temat także przekaże mecenas Wojciech Marek Kasprzyk.
1: Odbyło się dzisiaj spotkanie w prokuraturze krajowej odnośnie naszej konferencji prasowej z zeszłego tygodnia, gdzie wykazaliśmy błędy prokuratury mławskiej. Oczywiście my wiemy, jakie to są błędy, jakie są niedociągnięcia, że to postępowanie było źle prowadzone. Prokuratura krajowa, przedstawiciele prokuratury krajowej przychylili się do naszych wniosków, również uważają tak jak i my. W związku z powyższym ta sprawa zostanie przekazana do prokuratury regionalnej i prokuratura regionalna będzie wykonywała czynności, ale na tą chwilę więcej powiedzieć nie mogę, ponieważ jest to objęte tajemnicą śledztwa, niemniej jednak wszystkie rzeczy, które argumentowałem na samym początku, zostały uznane za właściwe przez prokuratorów krajowych.
0: Do tego tematu będziemy z pewnością wracać w RMF FM, u nas w programie RMF na koniec dnia, kwadrans po godzinie 23:00.

Gorący temat nie tylko polityczny, ale także społeczny, o którym się dyskutuje, o którym się mówi, o którym no dziś też powiemy w naszym programie RMF na koniec dnia, bo jak pewnie zdążyliście niektórzy zorientować, Polacy ruszyli z butelkami do automatów zwrotowych tak skutecznie, że system zaczął się zatykać. Na przepełniony albo niedziałający butelkomat trafiło już 49% badanych, 41% narzeka na kolejki, a 35% spotkało się z sytuacją, w której automat nie chciał przyjąć części opakowań. Jednocześnie system staje się coraz popularniejszy. 75% respondentów badania deklaruje, że korzysta z niego i zamierza robić to nadal. Przy jednej wizycie oddajemy średnio już ponad 12 opakowań, ponad dwa razy więcej niż na początku 2026 roku. Co ważne, tutaj chyba problemem nie jest już jest przekonanie Polaków do tego systemu, tylko teraz system musi po prostu za nami nadążyć, być bardziej wydajny. Wiemy już o tych przedłużeniach, jeśli chodzi o ważność kuponów przekazywanych przez automaty do zwrotów z miesiąca do 90 dni. To tylko pewnie początek tych zmian, które mają usprawnić jeszcze system zwrotu opakowań plastikowych i szklanych.

słuchacie programu RMF na koniec dnia i na koniec dnia, no właśnie taka wiadomość, która być może do was już dotarła, ale warto ją przypomnieć. Prezydent Karol Nawrocki powiedział dziś w telewizyjnym orędziu, że podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To oznacza, że szykują się obniżki cen paliw na stacjach. Potwierdził to także minister finansów Domański, który podał, że już w weekend mogą się pojawić na pylonach niższe ceny. Ale nie tylko my walczymy o niższe ceny paliw. Robią to także nasi zachodni i południowi sąsiedzi. Otóż Niemcy od 1 października włączają ulgę paliwową. Podatek obniżono o 16,7 eurocenta na litrze, a na wielu stacjach ceny spadły poniżej 2 euro. Program ma obowiązywać do końca bieżącego roku i kosztować budżet Niemiec około 2,5 miliarda euro. A Czechy, no, poszli jeszcze dalej. Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw i obniżył akcyzę na olej napędowy. Benzyna może kosztować najwyżej 8,24, a diesel 8,70. Zobaczymy, jak na to zareagują nasze stacje i nasze ceny na stacjach po tej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącego podpisania ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Tu RMF FM, u nas 23:33.

odejściu Suzina Wokulski przymknął oczy i usiłował zasnąć. Wtem otworzył oczy i włosy powstały mu na głowie. Naprzeciw siebie zobaczył taki sam pokój jak jego, takie samo łóżko z baldachimem, a na nim siebie. Było to jedno z najsilniejszych wstrząśnień, jakich doznał w życiu, sprawdziwszy własnymi oczyma, że tu, gdzie uważał się za zupełnie samotnego, towarzyszy mu nieodstępny świadek. On sam. Wokulski czuł, że musi uciec z tego pokoju, ale spacer nie przyniósł mu ukojenia. Wracając, rzucił 3 franki dorożkarzowi, pędem wbiegł do bramy, a z niej na 3. piętro. Ledwie stanął przed swoim numerem, już ukazał się uśmiechnięty służący i oddał mu bilet Suzina i pakiet listów. Dużo interesantów, dużo interesantek, rzekł służący, patrząc na niego figlarnie. Pan Jumard niecierpliwi się. Któż to jest pan Jumard? Spytał Wokulski. Marszałek dworu pańskiego i pana Suzin. Bardzo zdolny człowiek i duże mógłby panu oddać usługi, gdyby był pewny tak z 1000 franków gratyfikacji, mówił wciąż figlarnie służący. Wokulski wszedł do numeru. Nade wszystko niech panowie strzegą się tej baronowej, która już czeka w czytelni, a ma niby to przyjść dopiero o 3. Wokulski otworzył bilet Suzina i czytał. Sesja dopiero o 8, pisał Suzin. Masz czasu dosyć, więc załatw się z tymi interesantami, a nade wszystko z babami. Ja już dalibóg za stary, żeby im wszystkim dogodzić. Wokulski zaczął przeglądać listy. Po większej części były to reklamy kupców, fryzjerów, dentystów, prośby o wsparcie, propozycje wyjawienia jakichś tajemnic, jedna odezwa od Armii Zbawienia. Oryginalne miasto, mruknął. W minutę później był na 1. piętrze, a gdy opuszczał windę, zastąpił mu drogę jakiś dystyngowany pan z niedużymi wąsami we fraku i białym krawacie. Jumard, odezwał się ten pan z ukłonem. Poszli 15 kroków korytarzem i Jumard otworzył drzwi wspaniałego salonu. Baronowa była kobietą piękną i dystyngowaną. Mogła mieć około 40 lat. Wzrost okazały, rysy bardzo regularne, postawa wielkiej damy. Pan mnie zna? Nie, pani. Nie widział pan nawet moich portretów? Nie. Więc chyba nigdy pan nie był ani w Berlinie, ani w Wiedniu. Nie byłem. Dama głęboko odetchnęła. Tym lepiej, rzekła. Będę śmielszą. Nie jestem baronową. Jestem zupełnie kim innym. Ale o to mniejsza. Chwilowo znalazłem się w trudnym położeniu. Potrzebuję 20 000 franków. A ponieważ nie chcę w tutejszych lombardach zastawiać moich klejnotów, więc pojmuje pan? Nie, pani. Więc mam do zbycia ważną tajemnicę. Nie mam prawa nabywać tajemnic, odpowiedział już zmieszany Wokulski. Dama poruszyła się na fotelu. Nie ma pan prawa? Więc po cóż pan tu przyjechał? Rzekła z lekkim uśmiechem. Podniosła się. Tu, mówiła wzruszona, jest adres, pod którym można się zgłosić do mnie w ciągu 24 godzin. A tu notatka, która może panu da trochę do myślenia. Żegnam.

W RMF FM czytam lalkę Bolesława Prusa. Andrzej Seweryn. Wokulski spojrzał na zegarek. Było dopiero 3:30. Przeszło 4 godziny do sesji. Mruknął, czując, że ogarnia go trwoga na myśl, co robić z czasem. W sali było mu ciasno, więc wybiegł przed hotel utopić się w ulicznym gwarze. Szedł polami elizejskimi i odurzał się ruchem nieskończonych sznurów karet i powozów, między którymi przesuwali się jeźdźcy i amazonki. Szedł, odpędzając od siebie posępne myśli, które krążyły nad nim jak stada nietoperzów. Dotarł do łuku gwiazdy i powoli zawrócił się z powrotem. Gdy znowu dosięgał Placu Zgody, zobaczył poza tuileryjskim ogrodem ogromną czarną kulę, która szybko szła w górę, zatrzymała się na pewien czas i powoli opadła na dół. Ach, to tu jest balon Giffarda, pomyślał. Szedł powoli i z trwogą myślał, że ledwie po 8-godzinnym pobycie Paryż zaczyna go nudzić. Kiwnął na fiakra i po upływie 30 minut znalazł się w hotelu, spotkawszy po drodze znajomą już bramę Saint-Denis. Sesja z fabrykantami okrętów i odnośnymi inżynierami przeciągnęła się do północy przy udziale bardzo wielu butelek szampana. Wokulski, który musiał wyręczać w rozmowie Suzina i robił dużo notatek, dopiero przy tej pracy uspokoił się zupełnie. Rzeźko pobiegł do swojego numeru i wziął do poduszki plan Paryża umieszczony w przewodniku. Bagatela, mruknął. Około 100 wiorst kwadratowych powierzchni, 2 miliony mieszkańców, kilka tysięcy ulic i kilkanaście tysięcy powozów publicznych. Potem przejrzał długi spis najznakomitszych budowli paryskich i ze wstydem pomyślał, że chyba nigdy nie zorientuje się w tym mieście. Wystawa, Notre Dame, hale centralne, plac Bastylii, Magdalena, ścieki. No dajcie mi spokój, mówił. Zgasił świece. Na ulicy było cicho. Przez okno napływał szary blask świateł odbitych chyba od obłoków. Przypatrując się tym pierzchliwym widziadłom, usypiał i myślał, że jednak ten pierwszy dzień w Paryżu upamiętni mu się na całe życie. Potem marzyło mu się, że to morze domów i las posągów i nieskończone szeregi drzew zwalają się na niego i że on sam już śpi w niezmiernym grobowcu, samotny, cichy, prawie szczęśliwy. Od dnia, w którym po raz pierwszy skąpał się w Paryżu, zaczęło się dla Wokulskiego życie prawie mistyczne. Poza obrębem kilku godzin, które poświęcał naradom Suzina z budowniczymi okrętów, Wokulski był zupełnie swobodny i używał tego czasu na najnieporządniejsze zwiedzanie miasta. Wybierał jakąś miejscowość według alfabetu w przewodniku i nawet nie patrząc na plan, jechał tam otwartym powozem. Wdrapywał się na schody, obchodził gmachy, przebiegał salę, zatrzymywał się przed ciekawszymi okazami i tym samym fiakrem wynajętym na cały dzień przenosił się do innej miejscowości, znowu według alfabetu. A ponieważ największym niebezpieczeństwem, jakiego lękał się, był brak zajęcia, więc wieczorami oglądał plan miasta, wykreślał już obejrzane punkta i robił notatki. Powoli jednakże, ku największemu zdziwieniu, spostrzegł, że ów Paryż, budowany przez kilkanaście wieków, przez milion ludzi niewiedzących o sobie i nie myślących o żadnym planie, ma jednakże plan. Tworzy całość, nawet bardzo logiczną,

0: za dzisiejsze spotkanie w programie RMF na koniec dnia. Dziękuję, Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Kierowcy czekali na ten ruch. Prezydent podpisał ustawę paliwową. Posłuchajcie, jak decyzję Karola Nawrockiego komentują politycy. W faktach także sprawa zabójstwa kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Znamy opinię biegłych w sprawie sprawcy. Zajrzymy też do stolicy Wielkopolski. Hejna lista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa, napisał na portalu X Donald Tusk. W ten sposób premier skomentował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy nakładającej podatek od nadzwyczajnych zysków na koncerny paliwowe. To właśnie ta ustawa ma pomóc w obniżeniu cen paliw na stacjach. Decyzję prezydenta skomentował także szef MSWiA Marcin Kierwiński. Strach przed Polakami zwyciężył polityczną nienawiść. Z kolei Jarosław Kaczyński stwierdził, że Donald Tusk nie ma już tu cytat alibi i nie może przerzucać na nikogo odpowiedzialności. Tymczasem Karol Nawrocki zapowiedział we wczorajszym orędziu skierowanie ustawy, którą podpisał, do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli w trybie następczym.
2: Podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Podkreślam, że to rząd ponosi odpowiedzialność za utrzymywane miesiącami wysokie ceny paliw.
1: Mówi prezydent RP. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział w swoich mediach społecznościowych, że już w weekend ceny na stacjach paliw będą niższe szacunkowo o złoty 20, złoty 30 za litr. A do tego tematu będziemy oczywiście wracać w faktach. Zabójca kobiety z Kędzierzyna-Koźla był niepoczytalny. Taką opinię dostała prokuratura. Chodzi o zbrodnię z końca sierpnia. Kobieta została zaatakowana na spacerze w lesie, blisko swojego domu. Wcześniej w Opolu ten sam napastnik ciężko zranił mężczyznę. Co dalej ze śledztwem w tej sprawie? O tym dziennikarz RMF FM Marcin Buczek.
3: Śledztwo będzie dokończone. Jak powiedział mi prokurator, może to jeszcze potrwać około 3-4 miesięcy. Chodzi o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu, jak i wcześniejsze usiłowanie zabójstwa w Opolu. Obie te osoby zostały zaatakowane nagle i bez powodu, ale aktu oskarżenia nie będzie. Natomiast po zakończeniu śledztwa zostanie skierowany do sądu wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym. Na razie nadal jest on tymczasowo aresztowany.
1: To są fakty RMF FM o północy. Szereg partnerów, Hiszpania, Belgia i Polska, wkrótce przekażą Ukrainie amunicję kaliber 20 mm do myśliwców F-16, które są skuteczne w zwalczaniu rosyjskich dronów odrzutowych, mówi szef dyplomacji Ukrainy Andrii Sybicha. Wcześniej agencja Bloomberg poinformowała, że Kijów chce kupić dziesiątki tysięcy nabojów do myśliwców F-16, aby zestrzeliwać rosyjskie drony odrzutowe. Jak podała agencja, do przechwycenia jednego drona. Potrzeba średnio około 150 sztuk amunicji. Według Bloomberga dzienne zapotrzebowanie może wynosić około 10 tysięcy nabojów. Wojna na Ukrainie wymusza zmiany systemu kształcenia pilotów wojskowych, mówi rektor Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, czyli słynnej szkoły Orlon. Generał brygady Krzysztof Szemaniec zastrzega, że wojna to nie jedyny powód zmian i potwierdza, że absolwentom studiów wojskowych nie będzie już tak łatwo przejść do pracy w liniach lotniczych.
4: Musimy w szybszym czasie, w mniejszych kosztach osiągnąć lepszy efekt.
5: Piloci nie będą już mieli licencji.
4: Jeśli chodzi o pilotów wojskowych, nie jest to dla nas najważniejsze. Dla nas najważniejsze jest efektywność szkolenia.
5: Dawaliście licencje, oni szli do linii cywilnych. Teraz tej szansy łatwego odejścia nie będzie.
4: Ja nie powiem, że nie będzie. Niemniej jednak nie możemy jako Wojsko Polskie dobrowolnie oddawać naszych podchorążych nasz produkt w postaci pilotów do pracy w cywilu. Cenimy sobie oczywiście to, że szkolimy na najwyższym poziomie, ale my potrzebujemy żołnierzy.
1: Z rektorem, komendantem szkoły Orlon rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Fakty z Wielkopolski.
1: Znów będzie grał hejnał na cztery strony świata. Hejna lista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Przez ostatni rok ze względu na remont elewacji budynku grał z balkonu na drugim piętrze. Przy tej okazji warto przypomnieć o historycznym znaczeniu pracy hejna listy.
7: Kiedyś hejna lista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm, więc mieli bardzo ważną funkcję, która dzisiaj jest zredukowana, ale również bardzo ważna, bo to jest element tożsamości miasta.
1: Wspomina Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu, który jest gospodarzem poznańskiego ratusza. Z kolejnymi faktami meldujemy się punktualnie o pierwszej. W nich usłyszycie o modzie inspirowanej strojem łowickim. Już teraz polecam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobranocka w RMF FM. Igor Skrzypek z tej strony, kłaniam się. Minął rok od uruchomienia systemu kaucyjnego. W tym czasie zebrano około 5 miliardów opakowań, ale korzystający z systemu wskazują też na kolejki, awarie i problemy z przechowywaniem butelek. Rząd zapowiada jego rozszerzenie o tak zwane małpki. O tym rozmawiał Piotr Salak z Magdaleną Greinert.
1: Za niespełna kwadrans będzie godzina 9:00, to jest poranny program w radiu RMF24 w czwartek 1 października. Dlaczego zwracamy uwagę na datę? Bo od roku jest z nami system kaucyjny. W ciągu jednego roku w ramach tego systemu zebrano 5 miliardów opakowań. Minister klimatu i środowiska poinformowała, że przez ten czas skuteczność systemu wyniosła blisko 60%. Paulina Henning-Kloska zapowiada rozbudowę systemu kaucyjnego o tak zwane małpki.
2: Ponad 60% osób chce, by małpki znalazły się w systemie kaucyjnym, głównie dlatego, że widzą, że w tej chwili na trawnikach, przy drogach,

0: Szefowa resortu klimatu, a wasze oceny, jeśli chodzi o system kaucyjny, na pewno wzbudza emocje, ale sprawdzaliśmy też i czy słuchaliśmy waszych opinii przy jednym z punktów, w którym można oddawać opakowania.
1: Kolejki są olbrzymie, najgorzej na weekendzie, na sobocie w sensie. To czasami faktycznie stoimy i czekamy, więc albo więcej po prostu powinno być tych, że tak powiem, urządzeń, tak, czynnych dla nas, albo no, ewentualnie jakaś kolejka dla osób, które przychodzą z dwoma siatami takimi, no bo nawet widzimy, że nawet z workami przecież tutaj ludzie też przyjeżdżają.
2: I to nie 120, tylko 240 litrów.
1: No dokładnie, dokładnie tak, więc po prostu się czasami stoi i się czeka.
3: Niestety korzystam, nieszczególnie jestem z tego powodu zachwycony. No cóż, mam wrażenie, że trochę takie to uciemiężenie jest i zrobili z nas, brzydko mówiąc, no takich zbieraczy troszeczkę, no. Wydaje mi się, że dotychczas tak był system tak jak do tej pory, tak? Czyli segregacja odpadów, te butelki znajdowały się w koszu. To dobrze działało. Ja sam segregowałem. Nie było z tym żadnego najmniejszego problemu. Natomiast teraz no, jest to troszeczkę problem, szczególnie, że gdzie się nie pójdzie, to albo w kolejkach trzeba stać, albo gdzieś pozapychane, także...
4: Zacina się, tak? Tam muszą te panie przychodzić, to jest dla nich też problemowe.
2: Gdzie pani w domu te butelki przechowuje, żeby je oddać?
4: Tak, cały czas zbieram. Nie można ich... No zbieram. W piwnicy. W worku, w piwnicy.
0: Każdy ma swoją historię, jeśli chodzi o system kaucyjny. W jednym z punktów przy jednym z warszawskich marketów była nasza reporterka Magdalena Greiner.
5: Dziękujemy za rozmowę, a my słyszymy się już za chwilę.

0: Dobranocka w RMF FM. Tańsze paliwo dla mieszkańców Rzeszowa. Dlaczego akurat dla mieszkańców tego miasta? No już odpowiadamy. Stacja należąca do tamtejszego MPK obniżyła cenę benzyny i oleju napędowego o 15 groszy za litr dla posiadaczy aktywnego pakietu mieszkańca. Zainteresowanie promocją jest duże, bo w ciągu kilku godzin o kartę uprawniającą do rabatu wystąpiło 70 osób. O szczegółach z prezesem MPK Rzeszów rozmawia Jakub Śliwiński.
1: Benzyna i olej napędowy na stacji tamtejszego MPK są od dziś do niedzieli tańsze o 15 groszy za litr dla posiadaczy aktywnego pakietu mieszkańca. W ciągu kilku godzin od ogłoszenia promocji 70 osób złożyło wnioski o kartę mieszkańca uprawniającą do rabatu. A porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest prezes MPK Rzeszów, pan Maksym Bratko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Skąd pomysł na wprowadzenie takiej oferty?
2: Z tym pomysłem, z taką propozycją zwrócił się do nas prezydent miasta Rzeszowa, pan Konrad Fiołek, z zapytaniem takim do spółki, czy my tutaj jako zarząd nie widzielibyśmy możliwości, żeby troszeczkę tym mieszkańcom naszym ulżyć w tej sytuacji, gdy paliwo jest po prostu ekstremalnie drogie. Ono jest w hurcie już 3 zł droższe niż było w styczniu tego roku, więc niestety no, każdy mieszkaniec to odczuwa. I bardzo prosto, dzięki aplikacji w telefonie, którą ma obsługa naszej stacji paliw, jesteśmy w stanie zeskanować tą kartę mieszkańca, sprawdzić, czy ten dany mieszkaniec opłaca podatki w Rzeszowie, czy ma tą kartę aktywną, i wówczas naliczany jest rabat 15 groszy. Nie wykluczamy, że w sytuacji, gdy zainteresowanie będzie nadal bardzo duże, że ten rabat nie zostanie zwiększony na przykład jeszcze do 20 groszy w przyszłości.
1: No ale właśnie, skoro paliwo jest tańsze, to MPK Rzeszów no musi dokładać do każdego litra z własnej kieszeni te brakujące 15 groszy, bo o tyle jest taniej. Zatem skąd MPK ma na to środki i pytanie, jaka to może być ogólna kwota?
2: To jest tak. Oczywiście każda stacja paliw ma swoją marżę. My nie moglibyśmy sobie pozwolić na coś takiego, żeby sprzedawać paliwo poniżej kosztów, no bo to by było wówczas działanie na szkodę spółki. My możemy po prostu tą marżę zminimalizować, jednocześnie nastawiając się na to, że mimo mniejszej marży przyjedzie do nas dużo więcej osób, i tak też się dzieje. Widzimy to na stacji paliw, ten zwiększony ruch, ale też w ten sposób promujemy swoje pozostałe usługi, ponieważ tuż przy naszej stacji paliw znajduje się okręgowa stacja kontroli pojazdów, czy my samochodowa, i tutaj też dążymy do tego, żeby stworzyć promocję łączoną na to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z naszych usług po prostu taniej, jeżeli już z jakiejś danej naszej usługi skorzystają. Także to jest też taki jakby mechanizm promocyjny spółki. Po prostu zarabiamy na tym praktycznie bardzo mało, ale decydujemy się na to, żeby po prostu też mieszkańcom ulżyć i wypromować pozostałe swoje usługi.
1: A czy jedynym sposobem na skorzystanie z tej promocji jest zamieszkanie w Rzeszowie i posiadanie tego aktywnego pakietu mieszkańca?
2: Tak, w tym momencie to jest jedyna możliwość. Oczywiście mamy też zniżkę dla naszych pracowników. Jak również mieliśmy taką promocję i będziemy ją teraz też kontynuować, że po skorzystaniu z naszej myjni, po okazaniu paragonu, nawet jak się nie mieszka w Rzeszowie, będzie 10 groszy na litrze tańsze paliwo. No oczywiście też my tych mieszkańców przyciągamy na naszą stację, też z uwagi na to, że nasze paliwo jest naprawdę wysokiej jakości, bo nasze autobusy są tym paliwem tankowane, a to są już bardzo wymagające silniki. Mamy nowe zbiorniki, więc też nie ma tam żadnych brudów w tym zbiorniku. No i też nie ma kolejek po hot doga, po inne tutaj, że tak powiem, usługi, które często irytują mieszkańców na innych stacjach paliw, więc tym chcemy się wyróżnić i chcemy po prostu wyjść naprzeciw mieszkańcom.
1: Wspominałem, że w ciągu kilku godzin od ogłoszenia promocji 70 osób złożyło wnioski o kartę mieszkańca uprawniającą do tego rabatu. Pan także wspominał o tym dużym zainteresowaniu właśnie tą promocją. Czy my jesteśmy w stanie określić, jak dużym zainteresowaniem cieszy się Państwa oferta?
2: W tym momencie no, jest jeszcze za wcześnie, ponieważ tą promocję uruchomiliśmy wczoraj od godziny 19. Dzisiaj jeszcze nie dobiliśmy nawet do połowy zakresu działania naszej stacji, także po pierwszym pełnym dniu będziemy mogli po prostu porównać to zainteresowanie dzisiejsze na tej stacji paliw do tego, co było wcześniej. Natomiast tak organoleptycznie patrząc, czyli przez to, co my widzimy, jak wygląda ruch na stacji paliw, jak wygląda kolejka, to już możemy powiedzieć, że jest to zainteresowanie na pewno te 25-35% wyższe.
1: Prezes MPK Rzeszów, pan Maksym Bratko, był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy za rozmowę. Już za chwilę kolejne informacje.

0: Dobranocka w RMF FM. Igor Skrzypek z tej strony, kłaniam się. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Według izraelskich władz pilot miał próbować doprowadzić do katastrofy, ale został powstrzymany przez pasażerów. Sterowanie przejął drugi pilot, a maszyna bezpiecznie wylądowała. O tym rozmawia Piotr Salak z Michałem Setlakiem.
1: Wracamy do tych dramatycznych wydarzeń na pokładzie samolotu Fly Dubai. Przypomnę, że według izraelskich władz pilot tej maszyny lecącej z Dubaju do Tel Awiwu próbował rozbić samolot. Na szczęście został powstrzymany przez pasażerów. Drugi pilot przejął stery. Historia skończyła się bezpiecznie, natomiast budzi wiele wątpliwości i budzi się w związku z tym wiele pytań, między innymi dotyczących bezpieczeństwa w samolotach pasażerskich. Razem z nami publicysta lotniczy pan Michał Setlak. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry państwu.
1: Jak wygląda procedura, jeśli chodzi o taką sytuację, kiedy mamy jednego z pilotów samolotu, który jest agresywny? Czy te procedury pańskim zdaniem zadziałały, jeśli chodzi o tą sytuację w samolocie Fly Dubai?
2: Szczerze mówiąc, sytuacja jest na tyle egzotyczna, że trudno tutaj mówić o jakichkolwiek procedurach. Procedury przewidują agresję skierowaną z zewnątrz, tak? W związku z tym po zamachach na World Trade Center w 2001 roku wprowadzono absolutny zakaz wstępu kogokolwiek do kokpitu. Drzwi do kokpitu są zamknięte. Mało tego, drzwi zostały wymienione na specjalne wzmocnione w zasadzie pancerne drzwi. Tak jak powiedziałem, one przez cały czas lotu są zamknięte, zablokowane. Można je odblokować od wewnątrz elektronicznie, można od zewnątrz specjalnym szyfrem, ale ten szyfr również załoga samolotu może zablokować. Otwierane są drzwi tylko i wyłącznie przez pilotów, jeżeli jest potrzebny kontakt z personelem pokładowym, na przykład personel pokładowy podaje posiłek pilotom. Tak cały czas drzwi są zamknięte, otwierane tylko ewentualnie na moment, kiedy jeden z członków załogi musi wyjść do toalety.
1: A tu jest sytuacja zupełnie inna, prawda? Tu mamy agresję jednego pilota wobec drugiego. Jak sobie w tej sytuacji radzić?
2: No, tutaj generalnie obrona polega na doborze załóg w ten sposób, że powinni je tworzyć ludzie o stabilnej psychice. To w dużej mierze się sprawdza, aczkolwiek od tego niestety są wyjątki.
1: I pana zdaniem ten dobór pilotów tutaj zawiódł, ten dobór ludzi, którzy byli skierowani do pracy?
2: No prawdopodobnie tak. Najprawdopodobniej te badania, powiedzmy, odsiew był mało skuteczny, nie zadziałał tutaj, nie sprawdził się dokładnie.
1: Pana zdaniem, jakie są najważniejsze pytania, żeby tutaj wyjaśnić tę sytuację? Czy mamy tutaj do czynienia, pańskim zdaniem, czy wskazuje coś na to, że mamy tutaj do czynienia z atakiem terrorystycznym? Czy bardziej chodzi może, nie wiem, o rozszerzone samobójstwo? Chociaż wydaje się, że to jest najmniej prawdopodobna hipoteza.
2: Oczywiście przychodzi do głowy taka myśl, że pilot narodowości, powiedzmy, arabskiej, tak, Omańczyk, mógł chcieć się zemścić na Izraelu. Lot był przecież do Izraela, tak? Mógł chcieć się zemścić za, powiedzmy, zbrodnie popełnione przez wojsko izraelskie w Strefie Gazy, tak? Natomiast wydaje mi się, że gdyby motywy były tego rodzaju, to atak nastąpiłby nieco później, w momencie, kiedy samolot byłby już nad ziemią izraelską, żeby spowodować jak największe zniszczenia właśnie w Izraelu. Tutaj atak nastąpił dużo wcześniej, także myślę, że w grę raczej wchodzą takie przyczyny bardziej osobiste, przyczyny psychiczne, właśnie rozszerzone samobójstwo. Z takimi sytuacjami mieliśmy już do czynienia w przeszłości.
1: Tak jest, zdarzały się takie wypadki. Teraz Izrael zapowiada, między innymi Izrael zapowiada zwiększenie kontroli pilotów, tych wszystkich linii, które do Izraela latają, także i linii izraelskich. Na czym pańskim zdaniem może polegać to zwiększenie kontroli pilotów?
2: Na Na pewno jeżeli chodzi o pilotów linii izraelskich, to Izrael będzie miał wpływ, natomiast jeżeli chodzi o pilotów innych linii, no to tutaj już może być kłopot, chyba że linie te będą skłonne współpracować bardzo ściśle z Izraelem. Na czym to miałoby polegać? No przede wszystkim bardzo dokładne prześwietlenie profili pilotów, sprawdzenie ich historii, sprawdzenie historii medycznej, być może jakieś dodatkowe testy psychologiczne, no dużo bardziej zaawansowane, dużo głębsze niż stosowane do tej pory.
1: Wyobrażam sobie w ten sposób taką sytuację potencjalną, że Izrael na przykład mówi nie na to, żeby ten pan wleciał samolotem, nie wiem, jak dowolnych linii, w naszą przestrzeń powietrzną się nie zgadzamy. Może tak powiedzieć?
2: No, może, myślę, odmówić puszczenia takiego samolotu, co do którego załogi nie ma pewności. Natomiast raczej będzie się to wiązało z jakimiś umowami z zewnętrznymi liniami lotniczymi, z umowami dotyczącymi właśnie badań załóg, prześwietlania historii załóg i tak dalej. I no, głównie chodzi o pogłębioną współpracę pod tym względem.
1: Jak pan sądzi, czy po tym incydencie, z którym mieliśmy do czynienia na pokładzie samolotu Fly Dubai, zmienione zostaną jakoś procedury, jeśli chodzi o dobór załóg, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa lotów pasażerskich?
2: Myślę, że jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. W tej chwili przypuszczam, że trwają, czy rozpoczynają się rozmowy, i to zarówno w liniach lotniczych, jak i we władzach lotniczych światowych, na temat podejścia do badania załóg, tak? Właśnie pod względem psychologicznym, i może to spowodować generalnie zmianę przepisów lotniczych na całym świecie.
1: Bo pan przypomniał ten 11 września 2001, wydawało się, że już wtedy podjęto na tyle skomplikowane procedury, także utrudniające osobom podejrzanym może dostęp do szkoleń lotniczych, no bo przecież pamiętamy, że ci terroryści, ci samobójcy z 11 września, oni przechodzili kursy pilotażu. Wydawało się, że te procedury już zostały zmienione. Czy pańskim zdaniem one są jeszcze niewystarczające?
2: No, procedury, jeżeli chodzi o lotnictwo pasażerskie, komercyjne lotnictwo pasażerskie, jak do tej pory okazały się bardzo skuteczne. Udaremniono sporo możliwych zamachów i to generalnie działa. Jest to duże utrudnienie dla pasażerów, no bo po pierwsze przedłuża czas oczekiwania przed lotem, dochodzi dodatkowe badanie, dochodzą przeszukania. To jest raz, że uciążliwe, dwa, że poniżające tak naprawdę dla pasażerów. Niemniej jednak okazało się skuteczne. Tutaj trzeba będzie podejść do tematu od drugiej strony, właśnie od strony pilotów, od strony załóg samolotów, personelu latającego, personelu pokładowego. To będzie musiało zostać zdecydowanie wzmocnione bezpieczeństwo na tym odcinku.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za komentarz do tej historii. Pan Michał Setlak, publicysta lotniczy, był razem z nami.
0: Dziękujemy za rozmowę. Do usłyszenia niebawem.

0: Na zegarach jest pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Na początek polityczne komentarze do ruchu Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał ustawę paliwową, dzięki której od weekendu na stacjach niższe ceny paliw. Dyrektor Jeleniogórskiej Szkoły może zostać bez pracy. Chodzi o tragedię sprzed roku. W faktach też moda inspirowana łowickim folklorem. Są echa wczorajszej decyzji prezydenta. Przypomnijmy, Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw. Jak wiecie z faktów, już w weekend za paliwa mamy płacić szacunkowo o złoty 20, złoty 30 mniej za litr, przekazał wieczorem minister finansów Andrzej Domański. Posłowie opozycji taki ruch prezydenta oceniają dobrze, bo ich zdaniem jasno pokazuje, że dziś najważniejsze jest, żeby zakończyć drożyznę. Działania obecnego rządu skrytykował w rozmowie z RMF FM poseł Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus.
1: Przez 4 budżety za obecnej władzy ponad 1 bln złotych, 1 000 mld złotych dodatkowego długu. No, kto to będzie spłacał? No, nasze dzieci i wnuki. Na pewno nie obecny rząd.
0: Z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi RMF FM, że prezydent zdecydował pod presją.
2: Ale to tylko pokazuje, że wchodzi w buty nie prezydent, który łączy, nie prezydenta, który dba o sprawy i buduje wspólnotę, ale staje się tak naprawdę, czyli bardzo chciałby stać się liderem prawicy.
0: Mówił europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, a my od rana będziemy monitorować sytuację na rynku paliw. Sprawdzajcie fakty w RMF FM. Dyrektor Jeleniogórskiej Szkoły, do której chodziła zamordowana 11-letnia Danusia, może stracić pracę. Rzecznik dyscyplinarny przy wojewodzie domaga się wobec niego najwyższej przewidzianej kary. Tragedia z końca 2025 roku poruszyła całą Polskę. Dziewczynka zginęła od ciosów nożem. Zatrzymana w tej sprawie została zaledwie rok starsza uczennica. O szczegółach reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Kontrola Kuratorium Oświaty wykazała sporo nieprawidłowości w placówce. Zatrzymana 12-latka miała dawać do zrozumienia w kartach samooceny, że ma problemy z agresją, ale szkoła nie udokumentowała ani nie podjęła adekwatnych działań na te alarmujące wpisy. Kontrolerzy zwrócili także uwagę na organizację pracy szkoły. Wychowawczyni podejrzanej o zbrodnie 12-latki łączyła w tym samym czasie aż 3 role. Wychowawcy, pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, co zdaniem kuratorium utrudniało efektywną pracę. Dyrektor może nie tylko stracić stanowisko, ale także zostać ukarany 3-letnim zakazem pracy w oświacie. Sprawą zajmie się komisja dyscyplinarna na początku grudnia. Postępowanie prowadzone jest również wobec nauczycielki.
0: Wieloletni palacze papierosów mogą skorzystać bezpłatnie i bez skierowania z badań w kierunku raka płuca. Chodzi o niskodawkową tomografię komputerową, która wykrywa niepokojące zmiany w układzie oddechowym. Prawo do tych badań wraz z początkiem października zyskały osoby, które mają co najmniej 50 lat i od 20 lat regularnie palą papierosy.
4: Wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej jest super łatwym badaniem. Jest badaniem szybkim, badaniem bezbolesnym i badaniem, które tak naprawdę czasowo zupełnie nie angażuje.
5: Ile trwa takie badanie?
4: Badanie trwa kilka minut, dosłownie 4 minuty, nie więcej.
5: My kładziemy się gdzieś specjalnie?
4: Tak, to jest normalny tomograf, tylko musi mieć opcję wykonania badania niską dawką. To jest bardzo ważne, dlatego że my nie chcemy wykonywać pełnej tomografii komputerowej. To badanie ma tylko stwierdzić, czy jest jakiś problem, czy też go nie ma.
0: Z pulmonologiem profesor Joanną Chorostowską-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. O tym, jak skorzystać z nowych badań, piszemy na rmf24.pl. Folkloru do mody, czyli o tym, jak charakterystyczne łowickie pasy stały się inspiracją do stworzenia współczesnego ubioru. Ten pomysł przyniósł 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie Etnotrendy, a jego autorką jest 17-letnia Hania Biała, uczennica klasy projektowania ubiorów w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. Jak mówi, zaczęło się od męskiego stroju łowickiego.
6: Jest to moja własna interpretacja i przeistoczyłam go na strój użytkowy dla kobiet. Zaczął się od pomysłu, pomysł, aby ten lejbik ze stroju męskiego przepołowić na pół i dzięki temu powstała kamizelka i spódniczka. Potem się zastanawiałam, co zrobić z tymi spodniami, skoro mam już spódniczkę, więc wpadłam na pomysł, żeby zrobić z nich ciekawe rękawy.
0: Młoda projektantka z Wiśniowej Góry nagrodę finansową z konkursu przeznaczyła na zakup własnej maszyny do szycia, której wcześniej nie miała. A my gratulujemy pomysłu i nagrodę.
7: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wracamy do naszej porannej rozmowy w RMF FM. Jacek Sasin, poseł PiSu, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
8: Marcin Romanowski powinien wrócić do Polski teraz, jak ma list żelazny?
9: Znaczy, jak to postanowienie sądu się uprawomocni, bo słyszymy, że ta władza nie chce uznawać tego sędziego, tego orzeczenia.
8: Ten sędzia, się nie
9: ten sędzia był dobry wtedy, kiedy orzekał po myśli tej władzy i ministra Żurka i prokuratury, kiedy orzekł w inny sposób. Okazało się nagle, że jest neosędzią, powinien być odsunięty od orzekania, nie powinien w ogóle właściwie chyba to winosić.
8: Minister Żurka, rzeczywiście.
9: No właśnie, to pokazuje tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, że nie chodzi o żadną sprawiedliwość.
8: Ale mają prawo złożyć zażalenie.
9: Zażalenie mają prawo, ale nie mają prawa dyskredytować sędziego, nie mają prawa podważać tego postanowienia, które jest, ale bardziej mnie niepokoi to, co mówimy teraz DBA, który już przesądza, że sąd w drugiej intencji, w drugiej instancji uchyli to postanowienie.
8: Wiemy,
9: jak to działa, panie rektorze, bo tak było przy Michale Kuśpierowskim. Trzy razy losowano sędziego po kolei, dopiero jak czwarty razem trafiono właściwego.
8: I sobie to teraz będzie tak samo?
9: Tak, spodziewam się.
8: A jeżeli tak nie będzie, jeżeli ten list żelazny zostanie utrzymany, Marcin Romanowski powinien wrócić
9: do
8: Polski?
9: Nie mam wątpliwości, że wtedy wróci, panie redaktorze, bo od początku deklaruje, że chce stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i chce udowodnić swoją niewinność. Nie zgadza się tylko na represje, które jest poddawany bez sądu, bez wykazania
8: na razie nie było
9: winy.
8: Bo nie został aresztowany.
9: Został zatrzymany bezprawnie, ze złamaniem immunitetu i został w związku z tym wypuszczony, ale to też pokazało, jak ta władza działa. Nic się dla niej nie liczy poza realizacją celu, jakim jest wsadzenie Marcina Romanowskiego do więzienia.
8: To jeszcze pytanie o cenę paliw. Pan wie, ile kosztuje teraz litr benzyny?
9: Benzyny tam grubo powyżej 8 zł w tej chwili. Powyżej 9. Zbliżamy się do magicznej granicy 5,19 za pół litra zamiast za litr.
8: To jest oczywiście złośliwość, ale pytanie, czy nie możecie się jakoś dogadać w tej sprawie?
9: Dlatego, możemy.
8: Cały czas słyszymy o tym.
9: Możemy.
8: Ale dlaczego się nie
9: dlatego,
8: dogadujecie?
9: Że Donald Tusk i jego ekipa tego nie chcą. Przecież my
8: Donald
9: powiedzieliśmy,
8: Tusk nie chcą, mówi, podpisujcie.
9: My powiedzieliśmy, poprzemy tą ustawę pod warunkiem przyjęcia naszych poprawek, które były bardzo racjonalne i wynikały po pierwsze z tego, żeby zabezpieczyć państwo przed roszczeniami zagranicznych koncernów paliwowych, czyli żeby ta ustawa nie działała wstecz, to po pierwsze, a po drugie, żeby zabezpieczyć w tej ustawie, że te pieniądze rzeczywiście trafią na ten cel, na który powinny trafić, bo my tej władzy nie wierzymy.
8: Premier też tego nie chce, pana zdaniem.
9: Dlatego tego nie chcę, ponieważ...
8: To wy nie chcecie.
9: Nie, premierowi nie zależy, żeby obniżyć cenę paliw.
8: Ponieważ za chwilę będzie wyższa inflacja.
9: Rząd na tym, władza na tym zarabia. Zarabia potężne miliardy złotych na dodatkowych wpływach z VAT-u, z akcyzy, z opłaty paliwowej, która przy wyższych cenach jest wyższa.
8: Przecież pan wie o tym, że za chwilę pójdą inne ceny w górę.
9: Inflacja
8: wybory są za rok.
9: Panie redaktorze,
8: i to nie służy temu
9: mamy
8: rządowi.
9: Katastrofę finansów publicznych. Gigantyczna dziura budżetowa. Pieniędzy brakuje na wszystko. 4 miliardy prawie brakuje w NFZ-cie dzisiaj do zamknięcia roku. Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie i to się liczy przede wszystkim, bo inaczej utoną. Polska zbankrutuje. W związku z tym te dodatkowe wpływy z benzyny są im wysokich cen, są im potrzebne. Inflacja też temu służy, bo im większe ceny,
8: panie
9: tym
8: pośle,
9: VAT wyższy.
8: Jest pan doświadczony politykiem.
9: Tak, wiem, co mówię.
8: Ma świadomość,
9: wiem,
8: że w ciągu roku
9: powiem panu więcej.
8: Polacy będą płakać,
9: powiem panu więcej.
8: Krzyczeć,
9: wie pan, ile zarobił, wie pan, ile zarobił Orlen tylko w pierwszym półroczu na tych wysokich cenach paliwa? Prawie 17 miliardów złotych. A w całym poprzednim roku 2,700.
8: Pan oczywiście 2,700. Wie, że nie 17 tylko pieniądze miliardów. Się w polityce liczą,
9: ale bez pieniędzy,
8: liczą się także wyniki,
9: panie
8: wyborcze za rok.
9: Ale bez pieniędzy ten rząd się nie utrzyma. Znaczy, on musi dotrwać do najbliższych wyborów, żeby po tych wyborach, jeśli się utrzyma, przy swojej propagandzie, jeśli się utrzyma, żeby po tych wyborach wprowadzić drastyczny program uderzający w społeczeństwo, tą piątkę Tuska, o której mówił wczoraj nasz kandydat na premiera, pan profesor Czarnek, czyli likwidacja programów społecznych, czyli drastyczna podwyżka podatków, wyhamowanie wszelkich inwestycji.
8: Są jasne deklaracje, że żadne to, co zostało dane, nie zostanie
9: odebrane. I pan w to wierzy, panie redaktorze, pan wierzy Tuskowi, naprawdę.
8: To nie chodzi o to, co ja wierzę, co do tej pory nie zabrali.
9: Nie zabrali.
8: Panie pośle,
9: nie zabrali.
8: Mówiliście przed poprzednimi wyborami, że przyjdzie Platforma i zabierze. Nie zabrała.
9: Panie redaktorze,
8: na razie nie zabrała,
9: ale doprowadziła do takiej ruiny finanse publiczne, że będzie musiała zabrać.
8: Jak wy dojdziecie, to nie zabierzecie. No, jak jest ruina,
9: panie redaktorze, my pokazaliśmy, panie redaktorze, że potrafimy szybko i sprawnie finanse publiczne naprawiać.
8: Premierem był Mateusz Morawiecki,
9: panie redaktorze, wtedy, kiedy zostały wprowadzone mechanizmy, które uszczelniły system podatkowy i wygenerowały wielkie dodatkowe wpływy do budżetu, premierem była Beata Szydło, a ministrem finansów pan minister Szałamacha. Przypominam to, żeby nie zaciemniać rzeczywistości, chociaż oczywiście oddaje również
8: Mateusz Morawiecki nie miał zasług w uzdrowieniu.
9: Również oddaje.
8: Twardo mówiliście, że to jest jego ogromna umiejętność.
9: To raczej chyba on mówił.
8: A Jarosław Kaczyński nie mówił o zasługach Mateusza
9: Morawieckiego. Ja też to o tym mówię, tylko jak pan mi pozwoli dokończyć myśl, to też o tym mówię. Oczywiście pan premier Morawiecki to bardzo skutecznie realizował, bardzo skutecznie kontynuował.
8: A teraz kto to będzie robił?
9: Natomiast te mechanizmy zostały rzeczywiście zapoczątkowane jeszcze za rządów pani premier Szydło, która 2 lata była premierem, przypomnę.
8: Panie ministrze,
9: Cała ekipa fachowców, panie redaktorze, w najbliższą sobotę mamy naszą konferencję programową kolejną, tym razem poświęconą gospodarce. Będzie bardzo dużo o finansach publicznych, o naszych propozycjach. Zapraszam wszystkich państwa do śledzenia relacji z tej konferencji.
8: Daniel Obajtek będzie to przedstawiał?
9: Będzie kilku mówców tam występowało. Nie tylko jednym z nich będzie pan prezes Obajtek, ale akurat to nie te kwestie budżetowo-finansowe.
8: No dobrze, ale cała ekipa nie będzie ministrem. Ktoś musi być ministrem od finansów.
9: Panie redaktorze, dzisiaj to nie jest czas, żeby wyznaczać ministrów, naprawdę.
8: Daniel Obajtek może nim być?
9: Nie, na pewno ministrem finansów nie będzie, natomiast panie redaktorze, niech się pan nie martwi. My mamy naprawdę bardzo szerokie zaplecze gospodarcze, będziemy je prezentować w najbliższym czasie.
8: A ono nie odeszło przypadkiem do Rozwój Plus?
9: Nie
8: żałuje pan żadnej straty?
9: Panie doktorze, ja żałuję każdej straty. Żałuję każdej...
8: Rozmawiacie? Przemysław Czarnek powiedział, że rozmawiacie z niektórymi z posłów, żeby wrócili.
9: Z tego co wiem, to tak. Tak jest.
8: Pan też rozmawia?
9: Nie.
8: Ja akurat się
9: tym nie zajmuję.
8: I kto może wrócić w najbliższym czasie? Kiedy to się stanie?
9: Panie doktorze, jak ktoś się zdecyduje, no to wtedy będzie o tym wiadomo. Znaczy, no nie będę przecież tutaj ogłaszał nazwisk, którymi prowadziły rozmowę, które znam.
8: Zna pan te nazwiska, tak? Dobrze. Partie prawicy rzucają wam kłody pod nogi. Przemysław Czarnek wczoraj oskarżał. Głównie Konfederację, trzeba uczciwie powiedzieć, że rzuca kłody
9: pod nogi.
8: Panie doktorze,
9: bardzo niedobrze jest, że prawica jest podzielona.
0: Tomasz Terlikowski i Jacek Sasin z PiSu. Ta rozmowa w całości na rmf24.pl, a kolejną jej część będziecie mogli posłuchać w kolejnych faktach. O drugiej przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja dziękuję za uwagę i życzę wam spokojnej nocy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF FM.
11: Dobranocka.
10: Dobranocka w RMF FM.
11: RMF FM zawsze z wami.

0: Dobranocka w RMF FM, Igor Skrzypek z tej strony. Ważą się losy listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał go nieprawomocnie, a prokuratura zapowiedziała zażalenie. Co dokładnie oznacza list żelazny, jakie obowiązki nakłada na podejrzanego i czy po jego uprawomocnieniu Marcin Romanowski będzie mógł bez obaw wrócić do Polski? O tym z prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysławem Rosatim rozmawia Jakub Śliwiński.
1: Ciąg dalszy prawno-polityczny.

0: politycznego serialu dotyczącego Marcina Romanowskiego. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił jako błąd niezłożenie przez prokuraturę wniosku o wyłączenie sędziego, który nieprawomocnie wydał list żelazny za Romanowskim. Zdaniem Żurka były wiceminister sprawiedliwości nie pojawi się w Polsce, nawet gdyby list żelazny się uprawomocnił. A ja przypomnę, wczoraj Warszawski Sąd Okręgowy wydał list żelazny Romanowskiemu. Decyzja jest nieprawomocna, śledczy zapowiedzieli złożenie zażalenia. Obrona zapewnia, że w przypadku uprawomocnienia ich klient pojawi się w Polsce. A o tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, którym jest prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Najpierw może wyjaśnijmy, czym jest list żelazny i jak działa.
1: List żelazny, w dużym skrócie mówiąc, to jest taki instrument procesowy, mimo że to brzmi bardzo zaskakująco, ale tak to jest. Po pierwsze, on nie rozstrzyga ani o winie, niewinności, tylko umożliwia osobie, która taki list otrzymuje, odpowiadanie przed organami ścigania, przed prokuratorem, ewentualnie później przed sądem, jeżeli sprawa trafia z aktem oskarżenia do sądu, z wolnej stopy, czyli tak mówiąc krótko, jak każdy wolny człowiek, pod pewnymi warunkami. Takie główne trzy warunki to przede wszystkim obowiązek stawiennictwa na wezwanie organów procesowych, prokuratora lub sądu, obowiązek posiadania i nieopuszczania oznaczonego w Polsce miejsca zamieszkania bez zgody organu procesowego i zakaz utrudniania postępowania karnego, czyli zakaz podejmowania jakichkolwiek czynności, które mogłyby powodować, że postępowanie karne nie będzie się toczyło lub będzie to toczyło się w sposób utrudniony. Czyli na przykład nie można nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań, nie można niszczyć czy fabrykować dowodów. List żelazny może być również połączony z poręczeniem majątkowym, czyli z obowiązkiem wpłaty na rachunek depozytowy określonej przez sąd kwoty pieniężnej. W przypadku, kiedy osoba, która uzyskała list żelazny, narusza te swoje obowiązki wynikające z listu żelaznego, czyli nie stosuje się tak naprawdę do tego, co jest napisane w liście żelaznym, musi się liczyć z tym, że sąd może orzec przepadek takiej kwoty i odwołać list żelazny, czyli wtedy tak naprawdę traci gwarancję odpowiadania przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. W dużym skrócie na tym polega ta instytucja listu żelaznego, no a tak naprawdę w praktyce przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli inne środki, które umożliwiłyby stawiennictwo przed organami ścigania, okazują się bezskuteczne, no to też wymiar sprawiedliwości dysponuje właśnie listem żelaznym, czyli możliwością spowodowania, aby z wolnej stopy podejrzany, który się wcześniej ukrywał, przebywał za granicą, wziął udział w toczącym się postępowaniu. Te inne bezskuteczne środki to najczęściej tymczasowy areszt, poszukiwanie w ramach listu gończego, czy w ramach europejskiego nakazu aresztowania, albo procedura ekstradycyjna. Jeżeli to jest bezskuteczne, no to wtedy w grę tak naprawdę wchodzi list żelazny.
0: No ale właśnie, pozwolę sobie przerwać.
1: Chciałem powiedzieć, że polskie państwo musi sobie jakby radzić, tak? Jeżeli nie tak, to tak. A wszystko to ma zmierzać do tego, żeby postępowanie karne mogło się w ogóle toczyć. No bo umówmy się, jeżeli polskie państwo, prokuratura czy sąd nie ma możliwości fizycznego kontaktu z podejrzanym, a jest to konieczne, żeby można było prowadzić proces karny przeciwko tej osobie, no to trzeba dobierać adekwatne możliwe środki. I też organy procesowe rozstrzygają, jakie środki na jakim etapie mogą zapewnić prawidłowy tok postępowania. No bo proszę pamiętać, że zawsze w każdym postępowaniu karnym na koniec chodzi o to, żeby doprowadzić do rozstrzygnięcia sprawy. Czyli jeżeli sprawa trafia z aktem oskarżenia, to żeby sąd rozstrzygnął, czy dana osoba jest winna, czy jest niewinna. Sam list żelazny nie rozstrzyga o winie lub niewinności. On tylko umożliwia właśnie przejście do tego dalszego, kolejnego etapu postępowania karnego.
0: No ale właśnie to, o czym wspominaliśmy, ta decyzja w sprawie listu żelaznego jest nieprawomocna, a śledczy zapowiedzieli złożenie zażalenia. Pytanie, jakie są terminy dla dalszych działań w tej kwestii? To znaczy, ile jest czasu na zażalenie, co dalej z takim zażaleniem, no i kiedy decyzja może się ewentualnie uprawomocnić?
1: Panie redaktorze, zażalenie standardowo 7 dni, liczone od dnia wczorajszego, jeżeli wczoraj sąd ogłosił postanowienie wraz z uzasadnieniem, a wszystko na to wskazuje, że tak właśnie było. W ciągu 7 dni prokurator składa do sądu okręgowego zażalenie, następnie ono jest przekazane do sądu apelacyjnego i sąd apelacyjny wyznacza termin rozpoznania zażalenia. No w zażaleniu można kwestionować wszystko to, co uznaje prokurator za konieczne, co zdaniem prokuratora stanowi o błędnej decyzji podjętej przez sąd okręgowy. I sąd apelacyjny rozpoznaje te tak zwane zarzuty sformułowane w zażaleniu i wydaje postanowienie albo o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia, czyli utrzymaniu w mocy wydanego listu żelaznego, no albo o uchyleniu tego postanowienia lub jego zmianie, no bo też można sobie wyobrazić na przykład, że sam list żelazny zostanie, ale będzie wyższe poręczenie majątkowe. To są możliwe rozstrzygnięcia. Jeżeli chodzi o czas trwania, różnie bywa, przyznam szczerze. Najczęściej zależy to od obciążenia sędziego, który ma taką sprawę rozpoznać, czyli mówiąc krótko, kolejność wpływu spraw, obciążenie danego sędziego i wynikająca z tego możliwość faktycznego wyznaczenia terminu posiedzenia przed sądem apelacyjnym. To może być w ciągu miesiąca, może być to w ciągu 2 miesięcy, a może i 4. Wszystko zależy od obciążenia sądu apelacyjnego w Warszawie. No proszę pamiętać, to nie jest jakaś sprawa, która wymaga nadzwyczaj szybkiego rozstrzygnięcia, jak na przykład kwestia dotycząca tymczasowego aresztowania. No w związku z powyższym nie należy spodziewać się jakiegoś super szybkiego, przyspieszonego trybu, tylko po prostu poczekać na normalną kolej rzeczy i myślę, że najprościej tak to właśnie ująć, że w normalnym toku czynności należy spodziewać się decyzji co do terminu, który może być wyznaczony w sądzie apelacyjnym w Warszawie.
0: No to weźmy pod uwagę te potencjalne warianty. Czy jeżeli list żelazny się uprawomocni Marcinowi Romanowskiemu, nie grozi areszt, jeżeli wróci do Polski? I z drugiej strony, jeśli list żelazny się nie uprawomocni, czy można wydać kolejny taki list?
1: Panie redaktorze, istotą listu żelaznego jest odpowiadanie z wolnej stopy, co oznacza, że w momencie uprawomocnienia się, i to wprost wynika z przepisów o liście żelaznym, w momencie uprawomocnienia się postanowienia, w którym wydano list żelazny, nie podlega wykonaniu, bo podlega uchyleniu automatycznie tymczasowe aresztowanie. Czyli z wolnej stopy, bez perspektywy tymczasowego aresztu, osoba podejrzana może być, przyjechać, przemieszczać się, normalnie funkcjonować, korzystać ze wszelkich swobód na terenie polskiego państwa. No i w tej oczywiście konfiguracji bierze udział na podstawie warunków, o których powiedziałem na początku, mając obowiązek przestrzegania tych warunków w ramach toczącego się postępowania. I tak wygląda ta przestrzeń, która rysuje się w momencie, kiedy list żelazny oczywiście jest aktywny i wchodzi formalnie w życie, tak to można powiedzieć.
0: To jeszcze na koniec wróćmy do tego, że zdaniem ministra sprawiedliwości był to błąd, jeżeli chodzi o niezłożenie przez prokuraturę wniosku o wyłączenie sędziego, który nieprawomocnie wydał list żelazny za Marcinem Romanowskim. Czy Waldemar Żurek ma możliwości prawne, żeby cośkolwiek z tym zrobić?
1: Prokuratura może złożyć zażalenie i może tylko i wyłącznie w zażaleniu podnosić zarzuty dotyczące składu sądu, który wydał list żelazny. No jeżeli prokurator podjął decyzję o nieskładaniu wniosku o wyłączenie sędziego, no to trzeba się liczyć z konsekwencjami. Z drugiej strony, jeżeli są wątpliwości co do statusu sędziego, który orzekał w tej sprawie, to właściwym środkiem jest teraz zażalenie i sąd apelacyjny również będzie mógł w tym aspekcie zbadać sprawę, to znaczy, czy wkład sądu pierwszej instancji był prawidłowy, czy spełniał kryteria niezależności i niezawisłości. Tego rodzaju zarzuty mogą być sformułowane w zażaleniu, które przysługuje prokuraturze.
0: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy za rozmowę, a my słyszymy się już za chwilę.

0: Dobranocka w RMF FM, Igor Skrzypek z tej strony. Rosyjska wojna hybrydowa to nie tylko cyberataki i sabotaż, ale także dezinformacja oraz próby podważania zaufania do państwa i sojuszników. Czy Polska ma jasne procedury reagowania? Jak powinni zachować się obywatele i co możemy zrobić, by zwiększyć odporność społeczną? O tym Tomasz Tarlikowski rozmawia z Wojciechem Brzezińskim, publicystą Tygodnika Powszechnego.
1: Porozmawiamy teraz o tym, czy jako państwo, jako społeczeństwo i jako jednostki jesteśmy przygotowani na rosyjską wojnę hybrydową, która jest toczona z Europą, w tym z Polską. Czy mamy jasne procedury, system alarmowania w razie zagrożenia i jak reagujemy na wydawane przez władze komunikaty? A naszym gościem jest publicysta Tygodnika Powszechnego Wojciech Brzeziński, który w tekście napisanym wspólnie z Agatą Kaźmierską na te pytania odpowiada krótko. Pora się obudzić. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Piszecie w tekście o tym państwo, że trudno odpowiadać Rosji na akty sabotażu, dezinformacji i cyberataki tak, by nie wywoływać konfliktu. Co zatem nam zostaje? Co powinniśmy robić?
2: Tak naprawdę powinniśmy przede wszystkim skupić się na naszym podwórku. Rosję bardzo ciężko zniechęcić do tego, co robi, bo Rosja jest w jakimś sensie zdesperowana i wykorzystuje te narzędzia, jakie ma. Takim narzędziem jest właśnie wojna hybrydowa, czyli próba wywierania nacisku na całe społeczeństwo Europy Zachodniej po to, żeby Europa Zachodnia przestała wspierać Ukrainę. Natomiast naszą reakcją może w tym momencie być bycie przygotowanym na tego rodzaju działania, bycie przygotowanym na to, że one mogą pojawić się w nieoczekiwanych formach, w nieoczekiwanym czasie, ale zasadniczo zwykle ich cele są zbliżone. Chodzi o podważanie zaufania do państwa, do sojuszników i do siebie nawzajem. Chodzi o to, żebyśmy przestali wierzyć rządowi, przestali wierzyć instytucjom, przestali wierzyć NATO, Unii Europejskiej, przestali wierzyć naszemu sąsiadowi, bo wtedy zamkniemy się w domu, nie będziemy nic robić, nie będziemy się niczym interesować.
1: Czy to trochę nie jest tak, że to w Polsce jest o tyle łatwiejsze, że my mamy historycznie wpojoną pewną niechęć do państwa, które bywało nam po prostu wrogie, było po prostu obcym państwem?
2: Znaczy profesor Sadura, o ile pamiętam, wyciąga to nawet dalej, jeszcze z czasów feudalnych. Rzeczywiście zaufanie nie jest naszą mocną stroną, jeśli idzie o społeczeństwo, ale chyba się go trochę uczymy. Społeczeństwo obywatelskie jest przecież takim, organizacje obywatelskie, NGOsy są dokładnie takim sposobem na pokazanie sobie, że my sobie nawzajem zaufać możemy pracować. Ale to zazwyczaj, to może przybierać dużo drobniejsze formy. Jeden z ekspertów, z którymi rozmawialiśmy, mówił, że równie ważne jak ten legendarny, już mityczny prawie plecak ucieczkowy, który podobno wszyscy powinniśmy przygotowany, jest to, żeby czasem pogadać z sąsiadem, żeby wiedzieć, jak sąsiad się nazywa, że pójście razem na spacer, chór, kurs origami, czy po prostu pomaganie sobie nawzajem jest równie ważne dla budowania tego, tej mitycznej odporności społecznej, jak, nie wiem, nowe syreny alarmowe, nowe wozy strażackie, czy nowe procedury. Po prostu powinniśmy wiedzieć, kto mieszka dookoła nas, komu powinniśmy pomóc, kto może pomóc nam. To jest ważniejsze często niż jakiekolwiek fizyczne, sprzętowe przygotowania, jakie mogą być prowadzone.
1: Ale rozumiem, że ten plecak ma jednak jakieś znaczenie, podobnie jak na przykład, o czym się też często mówi, jakieś zapasy pożywienia, czy wody, albo powerbanki.
2: Oczywiście, że tak. Warto być w taki fizyczny, materialny sposób przygotowanym. Oczywiście powerbanki, woda, dokumenty. Dobrze, żeby wiedzieć, gdzie są, żeby w razie czego móc je ze sobą zabrać. I to jest oczywiście ważne nie tylko w razie ataku hybrydowego. No wystarczy, że będziemy mieli blackout z powodu upałów w przyszłym roku. Wystarczy, że pójdzie gdzieś rura ciepłownicza i nie będziemy mieli ogrzewania przez 3 dni. Do tego naprawdę nie potrzeba sabotażystów. Takie rzeczy się po prostu zdarzają. Dobrze jest, żebyśmy byli na takie sytuacje przygotowani, żebyśmy mogli po prostu na chwilę, nie wiem, pójść do rodziny, mieć ze sobą ubranie, wodę, rzeczy potrzebne nam do życia czy do pracy, a nie żeby w ciemności, przy braku prądu panicznie się pakować. To oczywiście jest bardzo ważne. Tak samo jak oczywiście ważne są te duże systemy, czy duży sprzęt, nazwijmy to, duże fizyczne przygotowania, syreny alarmowe, wozy strażackie i tak dalej. Natomiast nawet najlepiej obkupione państwo i najlepiej przygotowany plecak ratunkowy nie pomoże, jeśli po pierwsze nie będziemy wiedzieli, co z tym zrobić, a po drugie, jeśli będziemy zdani samych na siebie. I tutaj były bardzo fajne badania przeprowadzone przy jednej z bardziej dramatycznych klęsk czy katastrof ostatnich lat, przy tsunami i katastrofie elektrowni w Fukushimie, kiedy okazało się, że bardzo mocno śmiertelność na danym obszarze dotkniętym trzęsieniem ziemi czy tsunami, pokrywała się z tym, jak bliskie były relacje ludzi na danym obszarze, z tak zwanym kapitałem społecznym. Im bardziej ludzie byli sobą zżyci, tym większe mieli szanse na przeżycie katastrofy.
1: Jeszcze pytanie, co jest najsłabszym naszym w Polsce ogniwem i nad czym powinniśmy z jednej strony pracować my osobiście, to chyba już jakoś wybrzmiało. Chodzi przede wszystkim o te relacje społeczne, a nad czym instytucje i zaufanie do instytucji.
2: Tak, jeśli idzie o nas, to chyba musiałbym powtórzyć, że rzeczywiście powinniśmy choćby pogadać z sąsiadem od czasu do czasu. Ilu z nas nie wie nawet, jak nasz sąsiad ma na nazwisko, czy większość z naszych sąsiadów ma na nazwisko. Natomiast jeśli idzie o instytucje, tutaj sprawa jest trochę bardziej złożona. To nie jest tak, że możemy nagle zadekretować, że od dzisiaj wszyscy ufamy państwu, od dzisiaj wszyscy ufamy straży pożarnej, policji i wojsku. Państwo musi na to zapracować, a państwo może na to zapracować po pierwsze skutecznością, a po drugie dobrą komunikacją. Z tym mieliśmy problem przez wiele lat, z jednym i drugim, co trochę wynikało z tego, że żyliśmy w tych czasach pozimnowojennych, pokojowych, a i Polska jako państwo, które bardzo szybko musiało się modernizować, miało trochę inne priorytety, ale teraz to rzeczywiście priorytetem już musi być nie tylko przez wojnę hybrydową, ale też choćby przez to, że rosną zagrożenia związane z kryzysem klimatycznym, będziemy mieli coraz więcej powodzi, pożarów i innych katastrof wokół klimatycznych, kiedy, szczerze mówiąc, dokładnie te same środki, dokładnie te same procedury, które stosujemy na wypadek wojny, na wypadek katastrofy wywołanej przez człowieka, również będą potrzebne. Państwo powinno mieć procedury, państwo powinno mieć jasny sposób komunikacji z obywatelem, co oznacza, że powinno jasno mówić, co się dzieje, jakie jest zagrożenie, co ono robi w tej sprawie i czego oczekuje się od obywateli, bo jeśli takiej jasnej komunikacji nie ma, to obywatel ma podstawy nie do końca ufać działaniom państwa, ale z drugiej strony państwo też nie może bombardować nas komunikatami wtedy, kiedy tak naprawdę ani niczego nie możemy zrobić, ani nic nie jest od nas oczekiwane, tak? Także to trzeba wypośrodkować. Z tym rzeczywiście mamy problem, nie mamy doświadczenia. Na szczęście mamy się od kogo uczyć. Mamy państwa prawie po sąsiedzku, takie jak choćby Finlandia, które mają tego rodzaju procedury przerobione doskonale. Jest od kogo takie procedury podpatrywać. I trzeba szczerze przyznać, w ostatnich latach nasze państwo zrobiło duży postęp. Po tych 20 paru latach, kiedy czegoś takiego jak obrona cywilna w naszym kraju w zasadzie nie było, zaczynamy organizować już struktury, które powinny pomagać, czy to w sytuacji zagrożenia katastrofami naturalnymi, czy wojną hybrydową, czy nie daj Boże wojną. Tyle, że to jest proces na wiele miesięcy, wiele lat. To jest kwestia sprzętu, to jest kwestia procedur, to jest kwestia ćwiczeń, o czym nie możemy zapominać. Tych ćwiczeń powinno być jak najwięcej i ćwiczenia powinni być zaangażowani obywatele, którzy też powinni po prostu z góry wiedzieć, jak w pewnych sytuacjach się zachowywać, żeby nie było tak, że dochodzi do kryzysu, że dochodzi do jakiejś katastrofy i wszyscy myślą, że ale to powinien był zrobić ktoś inny. Nie. Z góry powinniśmy wiedzieć, jakie mamy role do odegrania, bez względu na to, czy jesteśmy obywatelem, czy kierujemy jakąś służbą ratowniczą na poziomie choćby gminy.
1: Bardzo dziękuję. Wojciech Brzeziński był naszym gościem, publicysta Tygodnika Powszechnego, współautor z Agatą Kaźmierską tekstu Pora się obudzić, właśnie o tym, jak jesteśmy przygotowani. I odsyłam do tego tekstu, bo tam wiele więcej refleksji, uwag, no i właśnie sugestii, co można i trzeba zmienić.
0: Dziękujemy za rozmowę, słyszymy się już za chwilę.

0: To już prawie godzina druga, czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. Paliwa mogą potanieć nawet o ponad złotówkę. Rząd zapowiada rozporządzenia w tej sprawie jeszcze przed weekendem. Orlen rozważa wprowadzenie peletomatów na swoje stacje paliw. Podobno rozwiązanie funkcjonuje już w innych krajach Europy. Beton ma zniknąć wokół elektrociepłowni w centrum Łodzi. Powstanie tam miejski ogród. Tańsze paliwo już w ten weekend, tak zapowiada minister finansów Andrzej Domański. Po podpisaniu przez prezydenta i opublikowaniu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, rząd chce obniżyć VAT i akcyzę na paliwa. Według szacunków ministra, litr benzyny i diesla może potanieć o około złotówkę i 20 do 30 groszy. Do tego potrzebne są jeszcze odpowiednie rozporządzenia. Rząd zapowiada, że będą gotowe jeszcze przed weekendem. Rolnicy poznali ceny referencyjne nawozów, na podstawie których wyliczane będą dopłaty. Ma to być nawet 500 zł do hektara. Problem w tym, że według rolników ceny są zbyt wysokie i wiele osób nie dostanie wsparcia.
1: Te ceny są całkowicie odklejone od rzeczywistości i wykluczają nas jako rolników całkowicie. Powiem więcej, w tym okresie, gdzie mógłbym się zakwalifikować na wsparcie, czyli od 1 marca do końca sierpnia tego roku, zakupiłem 120 ton nawozu, przepłacając w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie około 50-60 tysięcy złotych, nawet więcej. I niestety ja tej pomocy nie dostanę wcale.
0: Mówił Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskim.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Trwają rozmowy nad wprowadzeniem na stacjach paliw Orlen tak zwanych peletomatów. To rozwiązanie, które jest nam znane i sprawdzamy, w jaki sposób można wdrożyć je na polskich stacjach, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: To nie jest rozwiązanie nowe, to jest rozwiązanie, które funkcjonuje w innych państwach Europy. Coś, czego dzisiaj brakuje w zakresie tego systemu, to sprawnej dystrybucji. I ją po prostu chcemy poprawić, już szukamy takiego rozwiązania. I państwo będzie w tej sprawie aktywne. Na finał tych rozmów czekamy, ale jest to jedno z rozwiązań, które funkcjonuje na Zachodzie i moglibyśmy zaimplementować. Coś, co zrobiliśmy już dzisiaj, to jest udrożnienie importu. Przy tym kryzysie, który dotknął cały nasz region i bardzo wysokich cenach także peletu i surowca od państw bałtyckich po